0: muzycznego radia.
1: From disco to disco with him on my mind.

0: zaprasza sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
1: Czołem mobile, ruszamy w kolejną wiosenną podróż. Dziś w programie Lewandowski dołączył do Szczęsnego. W jakiej kwestii? O tym już wkrótce. Grupa Volkswagen rządzi w kompaktach i ile Europę kosztował rozwój sektora pojazdów elektrycznych. Arek Włodarski, ruszamy.
0: Autoradio.
1: Kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcaria przeznaczyły prawie 200 miliardów euro na inwestycje w system produkcji pojazdów elektrycznych. Skoncentrowano się głównie na łańcuchu dostaw baterii. Dlaczego? Bo to bardzo ważna kwestia, bo Chiny odpowiadają za produkcję ponad 80% baterii na całym świecie, także wykorzystywanych poza motosektorem. To dane za ubiegły rok. Europa produkuje obecnie baterie do około 1/3 sprzedawanych na rynku europejskim pojazdów elektrycznych. A propos inwestycji, około 60 miliardów euro zainwestowano w przekształcanie starszych zakładów motoryzacyjnych oraz budowę nowych, produkujących wyłącznie pojazdy elektryczne. Inwestycje w infrastrukturę ładowania pochłonęły dotychczas ponad 3,5 miliarda euro. Teraz grupa Volkswagen rządzi w kompaktach.
0: Aktualności.
1: Zacznę od tego, że segment tychże pojazdów kompaktowych, niegdyś drugi co do wielkości w Europie, traci rynek w przyspieszonym tempie, głównie na rzecz SUV-ów, które bardziej interesują klientów niż hatchbacki, sedany czy kombi. Zakończenie produkcji Forda Focusa oraz duże spadki sprzedaży modeli marki Stellantis, takich jak Peugeot 308 czy Opel Astra, oznaczają, że obecnie w tym segmencie dominuje niemiecki koncern. Połowa sprzedanych kompaktów w ubiegłym roku przypadła markom Volkswagen, Skoda, Seat i Cupra. W styczniu tego roku odsetek ten wzrósł do 53%. Kroku próbuje dotrzymać Niemcom Kia, zastępując m.in. Sida spalinowym modelem K4 w dwóch wersjach nadwoziowych. Starego dobrego kombi planuje w przyszłym roku wprowadzić na rynek Dacia. Chodzi o model Striker, który ma być alternatywą dla kompaktowych wersji kombi, na przykład Octavii, która wciąż radzi sobie znakomicie na rynku. W ubiegłym roku 3/4 sprzedanych modeli tego flagowego modelu Skody stanowiły wersję kombi, które wciąż odgrywają bardzo ważną rolę w tym segmencie, stanowiąc 38% sprzedaży w 2025 roku. I na koniec Lewandowski dołączył do Szczęsnego.
0: Ciekawostki.
1: Robert Lewandowski zostaje twarzą Cherry, dołączając tym samym do naszego utytułowanego bramkarza, który wraz z żoną reklamują marki Omoda i Jayco, należące oczywiście też do chińskiego koncernu Cherry. Nasz utytułowany piłkarz to znany miłośnik motoryzacji, który ma bogatą kolekcję luksusowych i sportowych samochodów, takich marek jak Bentley, Ferrari czy Porsche. Do tej pory służbowo jeździł Cuprą, czyli marką, która jest partnerem klubu FC Barcelona. No teraz wiadomo, to się zmieni. Polaka skusili Chińczycy. Oficjalne ogłoszenie współpracy odbyło się w Europejskim Centrum Operacyjnym firmy w Barcelonie. Podczas uroczystości wiceprezes koncernu wręczył Lewandowskiemu kluczyk do flagowego SUV-a Tiggo 9 wersji PHEV. Arek Włodarski, dziękuję. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojowo.
2: Zabrakło dobrych rad, posłuchałem złych. Już całe miasto śpi, nie przeszkadza mi. Powoli staje świt, zmęczony jak ja. I tak jak w tamten dzień, perfekt cicho gra. Po szybach spływa deszcz, a ja wciąż ten sam.

0: promocja. Muzyczne radio. Więcej o nas.
1: O naszej muzyce i pasmach programowych.
0: O wydarzeniach w regionie.
1: Możliwościach odbioru naszej stacji w Twojej okolicy.
0: Znajdziesz na www.muzyczneradio.pl. Autopromocja.
1: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
2: Strażnik ochotnik podpalał lasy, a potem brał udział w akcji gaśniczej. Europejskie drzewo roku 2025 ma swojego potomka, właśnie został pokazany światu. A na początek jeszcze raz Görlitz, gdzie jak informowaliśmy wczoraj zawalił się budynek wielorodzinny. Nadal są prowadzone działania ratownicze, a w szczególności poszukiwania osób uznanych za zaginione. Do odwołania należy liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu na terenie całego Görlitz.

0: zostanie zmieniony. On sam też jedzie na miejsce. Podkreśla, że zgorzeleccy i niemieccy strażacy dość często uczestniczą we wspólnych akcjach ratunkowych, ale podczas zdarzeń drogowych na autostradzie A4, taka jak przy Moltke Strasse, jest pierwsza od lat. Niemieckie media podają, że pod gruzami poszukiwane są dwie kobiety w wieku 25 i 26 lat, obywatelki Rumunii i 48-letni mężczyzna posiadający obywatelstwo niemieckie i bułgarskie. Pozostali lokatorzy w chwili tragedii byli poza swoimi mieszkaniami. Uwaga! W związku z katastrofą ruch samochodowy w Görlitz jest utrudniony. Do Polski najlepiej jechać przed Ludwigsdorf. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Nasze Miasto.pl.
1: 33-letni mieszkaniec województwa lubuskiego trafił do aresztu za umyślne podpalanie lasu na terenie powiatu bolesławieckiego. Mężczyzna sam wzniecił ogień w trzech różnych miejscach, a potem brał udział w akcji gaśniczej jako strażak ochotnik. Spłonął ponad hektar lasu należącego do lasów państwowych.
2: Mężczyzna w ciągu dnia, przemieszczając się motocyklem, celowo podłożył ogień w trzech różnych miejscach, wywołując pożar wymagający działań kilkunastu zastępów straży pożarnej. Jak się później okazało, osobiście jako strażak ochotnik także brał udział w akcji gaśniczej. Podejrzany spowodował zdarzenie zagrażające mieniu w wielkich rozmiarach w postaci pożaru lasu należącego do lasów państwowych. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego prokuratura rejonowa w Bolesławcu wystąpiła z wnioskiem o zastosowanie wobec 33-latka najsurowszego środka zapobiegawczego. Sąd rejonowy w Bolesławcu przychylił się do wniosku i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na okres 3 miesięcy. Za sprowadzenie pożaru zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Anna Tarkota, Muzyczne Radio.
1: Europejskie Drzewo Roku 2025, Bóg z Dalkowa ma swojego potomka. Właśnie został pokazany światu.
3: Książę Bóg na razie jest skromnej postury, ale przeoczyć się go nie da. Został, jak to się mówi, zaopiekowany z najwyższą starannością. Zrobiono wszystko, by za 300 lat, tak jak jego protoplasta, mógł spokojnie przejąć władzę na dalkowskiej ziemi. W posadzeniu, a właściwie we wsadzeniu go w najlepsze miejsce w parku w Dalkowie, udział wzięły 4 pokolenia jednej z rodzin z wieloma pomocnikami.
4: Anna Gomułka, prezes Fundacji na Rzecz Rodziny i Rewitalizacji Polskiej Wsi w Dalkowie.
5: Pani Aniu, stoimy obok takiego tajemniczego malucha, który kogoś przypomina.
4: To jest potomek Buka z Dalkowa, Europejskiego Drzewa Roku 2025, świeżo posadzony na terenie zabytkowego parku w Dalkowie. Przepiękny ojciec jego, czyli właśnie 300-letni Buk Serce Wzgórz Dalkowskich, w zeszłym roku uzyskał tytuł Europejskiego Drzewa Roku 2025. I zadziała się rzecz niesamowita, ponieważ w 2023 roku, kiedy zgłaszaliśmy to drzewo do konkursu w Polsce, nie byliśmy świadomi, że na ziemię spadło nasionko, które następnej wiosny wykiełkowało i dopiero właśnie taką kilkunastu centymetrową sadzonkę znalazł mój tato, Józef Płocha. Zaznaczył ją, też zabezpieczył w taki sposób, żeby nie została skoszona, zdeptana. Ona sobie troszkę podrosła, następnie ją przesadziliśmy do doniczki. Wsadził ją tato do tunelu foliowego po to, żeby miała dobre warunki do wzrostu. Oficjalnie w trakcie 4. Festiwalu Kwitnących Azalii i Rododendronów na terenie parku posadziliśmy wspólnie z uczestnikami to drzewo. Posadziliśmy symbolicznie w 4 pokolenia. 94-letni senior rodu, później właśnie jego synowie, Józef Stanisław Płocha, następnie ja i moje dzieci Hania i Antoś. 4 pokolenia jako zatoczenie historii pewnego kręgu.
5: Jak to do tego doszło, że aż 300 lat senior Bóg czekał na potomka?
4: Zapewne było ich wcześniej więcej, tylko po prostu nie przetrwały. Generalnie jest tak, że ciężko, żeby z takiego nasionka wyrosło drzewo, bo albo zostanie zdeptane przez człowieka, albo może jest zwierzyna, albo zostanie po prostu skoszone. Po prostu tato wypatrzył tą sadzonkę i udało się ją ocalić właśnie w ten sposób, że zabezpieczyliśmy, żeby nie została zniszczona. Będzie zabezpieczona, jest w dobrym miejscu, jest po drugiej stronie parku, w takim miejscu, gdzie będzie miała bardzo dobre warunki do wzrostu. Będzie też dzisiaj jeszcze opalikowany po to, żeby miał dobre warunki do wzrostu i będzie na pewno jakaś tabliczka przy nim informująca o tym właśnie, że to jest nasz Bóg Junior, potomek Europejskiego Drzewa Roku.
3: Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
1: I na koniec największa impreza studencka w regionie, czyli Wielkie Jeleniogórskie Juvenalia. Już od najbliższego czwartku na scenie ustawionej na jeleniogórskich błoniach pojawi się kilkunastu artystów, w tym takie gwiazdy jak grupa Drzem czy Skolim. Święto 3 jeleniogórskich uczelni zapowiada się wybornie. Przygotowaliśmy też wiele dodatkowych atrakcji, mówi przewodnicząca samorządu KANS w Jeleniej Górze Maja Plińska.
6: Między innymi będzie oczywiście strefa Wesołego Miasteczka, będzie strefa gastronomiczna, ale również w sobotę będzie strefa Polana Vibes od chłopaków, którzy będą organizować różne konkurencje, taką strefę chillu. Będzie można tam przyjść, odpocząć sobie, trochę się wyciszyć i fajnie spędzić czas. Oprócz tego też w sobotę mamy mistrz

0: mistrzostwa w siatkówce oraz piłce nożnej, także serdecznie studentów zapraszamy do wzięcia udziału.
1: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
2: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: puszczam ci to nagranie. Być macho to mieć wszystkie panie. Być macho to robić ci śniadanie. Za wczorajszą kolację, za ten uśmiech i kreację, za tą pasję. I to nic, że kiedy się kłócimy, to albo ja się mylę,
1: albo ja mam rację.
0: To relacje, nasze stories, twoje lajki dodają mi euforii. Wychodzimy na randkę, zamówiłem stolik na górze zwanej Olimp.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: Przedstawiciele USA o obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Areszt dla czterech mężczyzn po śmierci 13-latka na Mazurach. Sprawdzimy też, kiedy polskie truskawki będą wreszcie tańsze. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Resort Obrony USA zdecydował o zmniejszeniu liczby tzw. brygadowych zespołów bojowych sił stacjonujących w Europie z 4 do 3. To jest stanu z 2021 roku, poinformował rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Dodał, że oznacza to m.in. opóźnienie rozmieszczenia sił amerykańskich w Polsce, która, tu cytat, jest modelowym sojusznikiem USA. Parnell zaznaczył, że podstawą ostatecznego rozkładu tych i innych sił amerykańskich w Europie będzie m.in. dalsza analiza strategicznych i operacyjnych potrzeb USA. Na celem Waszyngtonu jest zachęcanie sojuszników z NATO do wzięcia na siebie głównej odpowiedzialności za konwencjonalną obronę Europy. Parnell wspomniał również o rozmowie z ministrem obrony Władysławem Kośniakiem-Kamyszem i zapowiedział pozostawanie w dalszym kontakcie z Polską, w tym celu zapewnienie utrzymania silnej obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w Polsce. Dodam, że wcześniej wiceprezydent USA J.D. Vance zapewniał, że wstrzymanie rotacji Brygady Pancernej do Polski to jedynie opóźnienie rotacji i że nie zapadła ostateczna decyzja. Wczoraj Kraków, dziś Warszawa. Nowy premier Węgier Péter Modiar jest w Polsce ze swoją pierwszą zagraniczną wizytą. Spotka się z premierem i prezydentem. To stara tradycja, że wybrany premier Węgier w pierwszą swoją podróż zagraniczną przyjeżdża do Polski, mówił szef węgierskiego rządu podczas konferencji prasowej na Wawelu.
3: Jestem dumny z tego, że dzięki zaufaniu węgierskich wyborców mogę jako premier kraju pracować nad tym, żeby wzmacniać tysiącletnią przyjaźń i Związek Polsko-Węgierski.
2: Z kolei jutro Péter Modiar będzie w Gdańsku, gdzie spotka się z Lechem Wałęsą. Jest tymczasowy areszt dla czterech mężczyzn zatrzymanych w związku ze śmiercią 13-latka na Mazurach nad jeziorem Arklickim. Wcześniej każdy z nich usłyszał prokuratorskie zarzuty. Najcięższy, dotyczący spowodowania uszczerbku na zdrowiu skutkującego śmiercią, usłyszał mężczyzna, który pobił 13-latka. Chłopiec po uderzeniach pięścią i nogą dostał obrzęku płuc i mózgu. Pozostała trójka jest podejrzana m.in. o pomocnictwo w tym zdarzeniu i nieudzielenie pomocy. Podejrzani czynali się do winy, grozi im nawet dożywocie. Do tragedii, przypomnę, doszło w sobotę. Polskie truskawki nadchodzą. Do tej pory było ich mało przez chłód, deszcz i brak słońca. No ale niebawem szykuje się poprawa pogody, która przyniesie wysyp truskawek, a wraz z nim także spadek cen, mówi Maciej Kmera, ekspert rynku hurtowego w Broniszach.
4: Prognozy są optymistyczne, że pod koniec tygodnia już ta podaż znacznie wzrośnie, a ceny na pewno spadną.
2: Na razie kilogram krajowych truskawek na rynku hurtowym kosztuje 20-25 zł, ale w szczycie sezonu truskawkowego może to być 12-15.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
5: Kochamy muzykę.
6: I jak tam nasze poranne pszczółki zapracowane już? A propos tych bardzo pożytecznych owadów, czy wiecie, że ponad 3/4 światowych upraw żywnościowych i 90% dzikich roślin kwitnących zależy od zapylania przez pszczoły i inne organizmy? Witamy w Światowy Dzień Pszczoły, 20 maja. Muzyczne Radio się kłania. Zbyszek Deka, dzień dobry.

0: zmoczyło pewnie wczoraj niejednemu włosy, zmoczyć może i dzisiaj popołudniem czy wieczorem. A taki majowy, wiosenny, odżywczy deszcz. Muzyczne radio jest 6:15.
1: Kalendarium regionu.
0: 20 maja w XVIII wieku, a konkretnie w roku 1749, pierwszy raz na ulicach Jeleniej Góry pokazał się nowy środek transportu publicznego. Były to lektyki. Lektyki i specjalne mundury dla tragarzy ufundował lekarz miejski dr Tebezius. W 1846, a więc prawie 100 lat później, urodził się generał pruski i niemiecki Aleksander von Kluck. Brał on udział w wojnach austriacko-pruskiej, francusko-pruskiej i I wojnie światowej. Zawodowo związany był z garnizonem jeleniogórskim. Mieszkał w reprezentacyjnej willi w pobliżu wzgórza Wandy. W 1913 roku otwarto halę stulecia we Wrocławiu, a w 1938 władze Czechosłowacji ogłosiły powszechną mobilizację w obawie przed atakiem Niemiec.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
2: I Poland, it's Rehab. Listen to my new track Animal with Jason Derulo on

0: Shine On, ależ pięknie słońce dzisiaj miejscami wyzierało z zagęstych mgieł.
1: Wiosna. W muzycznym radiu.
0: W wielu miejscach te mgły zdążyły się już rozstąpić. Mamy już piękny, słoneczny poranek. To środa, 20 dzień maja, na miesiąc przed rozpoczęciem lata. Słuchajcie Muzycznego Radia.

No właśnie, ten czas o tej porze dnia chyba najbardziej cenny do wygospodarowania, często trudny. 25 minut po godzinie 6. Niezmiennie słuchacie Muzycznego Radia.

0: 6:27.
1: Wiosna w muzycznym radiu.
0: Przed raportem regionalnym jeszcze Joe Cocker w 82. rocznicę urodzin artysty, który zmarł w 2014, a urodził się 20 maja 1944 roku.

0: i w końcu normalny maj, normalna wiosna. Jak trzeba, to popada, jak trzeba, to zaświeci słońce i zrobi się ciepło. Dziś zrobi się ciepło. Po południu temperatura ma wynosić od 19 do 22 stopni. Teraz na termometrach od 8 do 11. Słaby wiatr będzie wiał ze zmiennych kierunków. Pierwsza część dnia pogodna, słoneczna, choć o poranku możliwe jeszcze lokalne gęste mgły. Później więcej chmur.
1: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: A z tych chmur późniejszym popołudniem i wieczorem może znowu lokalnie popadać. Na Dolnym Śląsku w środę czyściutkie powietrze. Na Śnieżce teraz 5 stopni na plusie i słabiutki wiatr wiejący z prędkością do 2-3 metrów na sekundę. Minęła 6:30, czas na raport regionalny. Beata Nowicka.
2: W Lubinie śledztwo w sprawie nielegalnej inwigilacji samorządowców.
3: Zarzuty usłyszało 5 osób. Dotyczą m.in. tworzenia fałszywych dowodów, ujawnienia tajemnic prawnie chronionych.
2: W Dzierżoniowie budowę bloku mieszkaniowego zablokował chrząszcz.
4: Pachnica dębowa jest dość rzadki, w dodatku pod ścisłą ochroną.
1: Słuchacie raportu regionalnego.
2: A na początek Legnica. Zespół oddziału chirurgii naczyniowej Szpitala Specjalistycznego uratował życie 69-letniej pacjentce z rozległym tętniakiem aorty piersiowo-brzusznej. To jeden z najbardziej skomplikowanych zabiegów wykonywanych we współczesnej chirurgii naczyniowej.
5: Na Dolnym Śląsku takie operacje wykonują obecnie tylko dwie placówki. Pacjentka została przekazana do Legnicy z oddziału chirurgii naczyniowej w Jeleniej Górze w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Jestem ogromnie wdzięczna lekarzom, że zdecydowali się przyjąć mnie do szpitala w Legnicy i uratowali mi życie, powiedziała po zabiegu pani Irena. Żyłam z tętniakiem jak z bombą w środku. Pacjentka jest w dobrym stanie i czuje się dobrze. Będzie szybko dochodziła do zdrowia. Jak powiedział doktor nauk medycznych Maciej Malinowski, lekarz kierujący oddziałem chirurgii naczyniowej,
6: pacjentka trafiła do nas z objawowym tętniakiem aorty piersiowo-brzusznej. Z tego powodu została do nas przyjęta i natychmiast po przyjęciu operowana. Wszczepiliśmy jej protezę wewnątrznaczyniową z odgałęzieniami do tętnic trzech. Zabieg na taką skalę, tak pilny, po raz pierwszy. To jest zabieg o najwyższym stopniu trudności w chirurgii naczyniowej. To jest zabieg, który na Dolnym Śląsku potrafi zrobić kilka osób.
5: Jak zaznaczają lekarze, mimo rozległości operacji, dolegliwości pooperacyjne są minimalne. Oddział chirurgii naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy należy dziś do jednych z najbardziej doświadczonych zespołów na Dolnym Śląsku w zakresie zaawansowanych zabiegów wewnątrznaczyniowych. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
2: Prokuratura Okręgowa w Legnicy prowadzi śledztwo dotyczące nielegalnej inwigilacji lubińskich samorządowców. Postępowanie wszczęto po publikacjach medialnych i reportażu o superwizjera, sugerujących udział funkcjonariuszy ABW. Jak ustalili śledczy, sama agencja takich działań nie prowadziła, informuje Lidiana Łukaszewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy.
7: Ustalono, że taka akcja nielegalnej inwigilacji przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie była prowadzona. Natomiast ustalono,

0: Wigilacji przedsiębiorca Maciej B., a także funkcjonariusz policji z Wrocławia Igor N., który ujawniał osobom, które działały w grupie dokonującej inwigilacji, informacje prawnie chronione. Następnego dnia stawił się do prokuratury kolejny podejrzany, Marcin P.
1: Według prokuratury grupa działała od 2022 roku, a jej ofiarami byli prezydent Lubina oraz urzędnik magistratu. Dwóch podejrzanych, Łukasz B. i Filip C., nadal nie zostali przesłuchani. Prokuratura wydała zarządzenie o ustaleniu miejsca ich pobytu. Śledztwo pozostaje w toku. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: Teraz Dzierżoniów, gdzie niewielki chrząszcz zablokował budowę bloku mieszkaniowego. Miasto musi zwrócić 5 milionów złotych dotacji. Inwestycja przesunie się w niewiadomą przyszłość. Materiał Jacka Zycha.
3: Blok, który miał być budowany przez dzierżoniowski TBS, był już na etapie realizacji. Plany były gotowe, pieniądze na koncie, wykonawca wybrany. Kłopoty zaczęły się w momencie specjalistycznych badań poprzedzających wiercenie otworów pod pompy ciepła.
4: Ponieważ chcieliśmy na terenie bardzo pięknej działki położonej w centrum miasta pozostawić rozłożystego platana, żeby właśnie doskonale w ten krajobraz się on wpisywał. Nie chcieliśmy go absolutnie z tej działki usuwać. Wymagało więc to specjalistycznych badań. Kiedy na miejscu pojawili się specjaliści, fachowcy i zaczęli oglądać naszego platana, okazało się, że ma on też już swoich lokatorów. A nimi okazało się pachnica dębowa, chrząszcz, który jest dość rzadki, w dodatku pod ścisłą ochroną.
3: A to oznaczało duże kłopoty, wyjaśnia Magdalena Zalewska z Dzierżoniowskiego Urzędu Miasta. Chrząszcz zablokował inwestycje. Miasto musiało oddać pozyskaną na ten cel dotację, a to nie bagatelne 5 milionów złotych. Teraz konieczne będzie przeprojektowanie bloku tak, aby maksymalnie odsunąć go od drzewa, na którym bytują chrząszcze.
4: On naturalnie będzie nieco mniejszy, więc tych mieszkań pewnie nie będzie już 24, tylko mniej, jeszcze nie wiemy ile. I dopiero po tym, jak te projekty powstaną, zostaną one uzgodnione i otrzymamy taką gwarancję, że nasz niezwykły lokator, który mieszka sobie w rozłożystym platanie, może mieszkać obok, a my możemy budować, realizować ten nasz pomniejszony nieco budynek, dopiero wówczas będziemy starali się o dofinansowanie.
3: A to odsunie budowę budynku, który miał być przeznaczony i przystosowany dla dzierżoniowskich seniorów o co najmniej rok. Dzierżoniowcy urzędnicy mają nadzieję, że uda się ją zacząć jeszcze w przyszłym roku. Gwarancji na to jednak nie ma. Z Dzierżoniowa, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
5: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Hi Poland, my name is Denzel and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Klasyczne radio. Reklama.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
2: Jak tak, to Allegro.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.
4: Muzyczne radio.

0: Your husband is coming.
1: Jeżeli któraś z pani nas właśnie słuchających budzi się właśnie, spogląda obok i stwierdza z przerażeniem, o kurczę, gdzie mój mąż? To może po prostu jest już w pracy. Where the hell is my husband? Jest 6:45 Muzyczne Radio. Jeszcze przed 7 w Muzycznym Radiu Horoskop.

0: Trumpets and the Heartbreakers w Muzycznym Radiu za 11 minut, godzina 7.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Obiecane, a więc proszę bardzo, byki, pora porządkować trudne sprawy, sporo się ich uzbierało, trzeba być gotowym na przeciwności. Barany, od rana mogą czuć się nie najlepiej, domowe sposoby niestety mogą nie pomóc. Raki, muszą unikać spraw związanych z finansami. Lepsza na to aura pojawi się za kilka dni. Bliźnięta, niczego nie mogą być pewne, choć sporo ważnych decyzji zapadnie na ich korzyść. Lwy wykażą się dziś skutecznością i przebojowością, przyniesie to oczekiwane skutki. Panny mogą porwać się z motyką na księżyc. Sytuacja szybko i boleśnie to zweryfikuje. Wagom dzień będzie od rana płynął leniwie i najlepiej jakby tak zostało do końca środy. Jestem za. Skorpionom przyda się dziś większa stanowczość. Brak pewności siebie ktoś może wykorzystać. Strzelce spojrzą na świat optymistycznie. Będą postępowały z większą determinacją i pewnością. Koziorożce, tylko współpraca doprowadzi do sukcesów w pracy. Niestety może być to dzisiaj trudne. Wodniki skupią się na codziennych sprawach, kończąc tematy rozpoczęte w ubiegłym tygodniu. I jeszcze ryby, ktoś może zachować się nie w porządku. Nie można dać sobie dmuchać w przysłowiową kaszę. Jak chodzi o osoby urodzone 20 maja, to są zdecydowane, cierpliwe, wytrwałe i praktyczne, są dość konserwatywne. Wraz z upływem lat stają się bardziej stałe, nieugięte, zamknięte w sobie i poważne. Zazwyczaj są bardzo rozważne i ostrożne podczas podejmowania decyzji, a ponadto przyjazne i sympatyczne. Kamień szlachetny, rubin, sprzyjający znak zodiaku, to lew. Imieniny obchodzą dzisiaj Karol, Wiktoria i Dawid. Wiktoria, wszechstronny umysł, zazwyczaj religijna. Dawid, opiekuńczy, serdeczny i wyrozumiały. Składamy najlepsze życzenia, kłaniamy się nisko. W dniu, który będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku, już o 7 godzin i 50 minut.
1: Muzyczne radio. Na wiosnę.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami. Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: Siódma.
2: Czas na wiadomości.
4: Związkowcy w Warszawie, chodzi o Zielony Ład i referendum. Rusza dyplomatyczny pościg za byłym ministrem sprawiedliwości. Zajrzymy też m.in. na stację paliw. Marcin Krzemiński, rolnicy, górnicy, hutnicy i przedstawiciele handlu, związkowcy z całej Polski jadą właśnie do Warszawy, bo tam w samo południe ma się rozpocząć organizowana przez NSZZ Solidarność ogólnopolska manifestacja. W ten sposób protestujący chcą poprzeć wniosek prezydenta Karola Nawrockiego o rozpisanie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Grzegorz Kozieł.
5: Wśród manifestantów będzie liczna ponad 8-tysięczna reprezentacja Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Autokary właśnie wyruszyły do stolicy z Dąbrowy Górniczej i Katowic. Przed wyjazdem rozmawiałem z Andrzejem Karolem, szefem Krajowej Sekcji Hutnictwa.
6: To jest pierwszy krok do tego, żeby rzeczywiście nasze społeczeństwo mogło w sposób demokratyczny zapisany w Konstytucji wypowiedzieć się na temat tego, co niesie ze sobą Zielony Ład.
5: A dlaczego on jest tak niebezpieczny tutaj dla przemysłu na Śląsku?
6: Cena energii, którą wykorzystuje przecież cały przemysł energochłonny i nie tylko w Unii Europejskiej, powoduje, że Unia Europejska, no niestety, jest obecnie w ogonie gospodarek światowych.
5: Zgromadzenie rozpocznie się na Placu Zamkowym w południe. Stamtąd uczestnicy przejdą ulicami przed siedzibę Sejmu. Po drodze zatrzymają się przed Pałacem Prezydenckim.
4: Senat na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu zajmie się wnioskiem prezydenta o zorganizowanie referendum. Prezydent chce, żeby w sprawie unijnej polityki klimatycznej Polacy wypowiedzieli się 27 września. Rusza dyplomatyczny pościg za Zbigniewem Ziobrą. Premier zobowiązał ministrów spraw zagranicznych i MSWiA do przedstawienia Amerykanom kompletu dokumentów w sprawie Ziobry. Gotowy jest już wniosek ekstradycyjny. Jednocześnie, jak przyznaje Donald Tusk,
7: z administracjami amerykańskimi przez ostatnich kilkanaście lat. No, nie było łatwo, jeśli chodzi o te kwestie. Na pewno nie rezygnujemy, nie mam zamiaru się tutaj usprawiedliwiać. Nie zawsze państwo polskie jest skuteczne w ściganiu tych, którzy sprytnie uciekają, ale na pewno będziemy bardzo konsekwentni.
4: Na razie nie ma jednak decyzji o tymczasowym aresztowaniu Ziobry. Posiedzenie sądu w tej sprawie dopiero we wrześniu. No, a bez tego nie może formalnie ruszyć procedura ekstradycyjna. Uwaga na burze we wschodniej części kraju. Ostrzeżenia najniższego pierwszego stopnia będą obowiązywały po południu w czterech województwach, w niemal całym warmińsko-mazurskim, w większości Lubelszczyzny, na wschodzie i północy Mazowsza oraz na zachodzie Podlasia. Burzom będzie towarzyszył silny wiatr, a miejscami też grad. Drożej dziś na stacjach paliw. Ceny maksymalne pójdą w górę. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 52 grosze. Na litr oleju napędowego maksymalnie 7. Metallica i Perfect. Podczas wczorajszego koncertu na Stadionie Śląskim w Chorzowie amerykańska grupa wykonała piosenkę Chciałbym być sobą.
8: Welcome to the party.
9: Takiego polskiego hitu.
10: Zupełne zaskoczenie. Bardzo dobra polszczyzna. Sam raz na ten wieczór zostanie długo w pamięci.
4: Na koncercie Metaliki bawiło się wczoraj kilkadziesiąt tysięcy osób.
11: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Po 22 latach oczekiwania Arsenal Londyn znów jest mistrzem Anglii. Kanonierzy tytuł zapewnili sobie nie wychodząc na boisko. W poniedziałek pokonali Burnley 1-0, a wczoraj czekali na wynik Manchesteru City. Zespół Pepa Guardioli tylko zremisował na wyjeździe z Bournemouth 1-1, co oznacza, że na kolejkę przed końcem sezonu Arsenal ma 4 punkty przewagi nad zespołem z Manchesteru. Dopiero w weekend rozstrzygną się losy dwóch innych drużyn z Londynu. O utrzymanie walczą Tottenham i West Ham. Koguty mogły zapewnić je sobie wczoraj, ale przegrały na wyjeździe z Chelsea 1-2. Do bezprecedensowej decyzji doszło na zapleczu Premier League. Southampton, które w sobotę miało zagrać się w finale baraży z Hull, zostało wykluczone z powodu nielegalnego nagrywania treningów rywali. W tej sytuacji rywalem Hull w meczu awans do Premier League będzie Middlesbrough. Bezpośredni awans zapewniły sobie już wcześniej drużyny Coventry i Ipswich. Magdalena Frank przegrała z Kanadyjką Leylą Fernandez 4-6, 6-3, 4-6 w drugiej rundzie turnieju w Strasburgu. Frank teraz czeka French Open, o który walczy w kwalifikacjach m.in. Katarzyna Kawa. Nasza tenisistka w ich pierwszej rundzie wygrała z Amerykanką Ayaną Aki 6-2, 7-6. Pierwszą rundę kwalifikacji przebrnęła też wcześniej Maja Chwalińska, a odpadła w niej Linda Klimowiczowa. W drugiej rundzie Kawa zagradzi się z Amerykanką Claire Liu, a Chwalińska z Francuską Caroline Monet. Filippo Ganna wygrał 10. etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia, czyli 42-kilometrową jazdę indywidualną na czas z Viareggio do Massy. Włoch wygrał czasówkę w Giro po raz 7 i wyrównał osiągnięcie Ediego Merksa. Liderem całego wyścigu pozostał Portugalczyk Afonso Eulalio, który wyprzedza o 27 sekund Jonasa Vingegaarda. Duńczyk to faworyt do wygranej w całym wyścigu, mówi nasz były kolarz i szef Tour de Pologne Czesław Lang.
3: No, faworytem dla mnie to jest Vingegaard, który pokazuje, że świetnie jeździ po górach, świetnie jeździ na czas, tym bardziej jest nam bardzo bliski, wygrywał Tour de Pologne. Pierwsze swoje zwycięstwo wyścigu w World Touru to właśnie odniósł w Polsce. Też trzymam za niego kciuki.
11: A dziś 11. etap z Porcari do Chiavari. Kolarze będą mieli do pokonania 195 km po pagórkowatym terenie.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Muzyczne radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama.
3: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach.
2: Jak tak, to Allegro.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
0: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Blanka, Muzyczne Radio, Środowy Poranek, kwadrans po godzinie 7.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. Bieleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
2: Czołem mobile, ruszamy w kolejną wiosenną podróż. Dziś w programie Lewandowski dołączył do Szczęsnego. W jakiej kwestii? O tym już wkrótce. Grupa Volkswagen rządzi w kompaktach i ile Europę kosztował rozwój sektora pojazdów elektrycznych. Arek Włodarski, ruszamy.
1: Autoradio.
2: Kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcaria przeznaczyły prawie 200 miliardów euro na inwestycje w system produkcji pojazdów elektrycznych. Skoncentrowano się głównie na łańcuchu dostaw baterii. Dlaczego? Bo to bardzo ważna kwestia, bo Chiny odpowiadają za produkcję ponad 80% baterii na całym świecie, także wykorzystywanych poza motosektorem. To dane za ubiegły rok. Europa produkuje obecnie baterie do około 1/3 sprzedawanych na rynku europejskim pojazdów elektrycznych. A propos inwestycji, około 60 miliardów euro zainwestowano w przekształcanie starszych zakładów motoryzacyjnych oraz budowę nowych, produkujących wyłącznie pojazdy elektryczne. Inwestycje w infrastrukturę ładowania pochłonęły dotychczas ponad 3,5 miliarda euro. Teraz grupa Volkswagen rządzi w kompaktach.
1: Aktualności.
2: Zacznę od tego, że segment tychże pojazdów kompaktowych, niegdyś drugi co do wielkości w Europie, traci rynek w przyspieszonym tempie, głównie na rzecz SUV-ów, które bardziej interesują klientów niż hatchbacki, sedany czy kombi. Zakończenie produkcji Forda Focusa oraz duże spadki sprzedaży modeli marki Stellantis, takich jak Peugeot 308 czy Opel Astra, oznaczają, że obecnie w tym segmencie dominuje niemiecki koncern. Połowa sprzedanych kompaktów w ubiegłym roku przypadła markom Volkswagen, Skoda, Seat i Cupra. W styczniu tego roku odsetek ten wzrósł do 53%. Kroku próbuje dotrzymać Niemcom Kia, zastępując m.in. Sida spalinowym modelem K4 w dwóch wersjach nadwoziowych. Starego dobrego kombi planuje w przyszłym roku wprowadzić na rynek Dacia. Chodzi o model Striker, który ma być alternatywą dla kompaktowych wersji kombi, na przykład Octavii, która wciąż radzi sobie znakomicie na rynku. W ubiegłym roku 3/4 sprzedanych modeli tego flagowego modelu Skody stanowiły wersje kombi, które wciąż odgrywają bardzo ważną rolę w tym segmencie, stanowiąc 38% sprzedaży w 2025 roku. I na koniec Lewandowski dołączył do Szczęsnego.
1: Ciekawostki.
2: Robert Lewandowski zostaje twarzą Cherry, dołączając tym samym do naszego utytułowanego bramkarza, który wraz z żoną reklamują marki Omoda i Jayku, należące oczywiście też do chińskiego koncernu Cherry. Nasz utytułowany piłkarz to znany miłośnik motoryzacji, który ma bogatą kolekcję luksusowych i sportowych samochodów, takich marek jak Bentley, Ferrari czy Porsche. Do tej pory służbowo jeździł Cuprą, czyli marką, która jest partnerem klubu FC Barcelona. No teraz wiadomo, to się zmieni. Polaka skusili Chińczycy. Oficjalne ogłoszenie współpracy odbyło się w Europejskim Centrum Operacyjnym firmy w Barcelonie. Podczas uroczystości wiceprezes koncernu wręczył Lewandowskiemu kluczyk do flagowego SUV-a Tiggo 9 wersji PHEV. Arek Włodarski, dziękuję. Do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
3: Muzyczne radio. Na wiosnę.
4: Dzwoniły się bzy.
5: Ten tu, to musi śpiewać?
4: Bo co?

0: Nie zacieraj pan ze mną, bo to, bracie, na dobre nie wyjdzie.
1: No. 22 minuty po godzinie 7, dziś 20 maja, dziś równe 80 lat kończy amerykańska piosenkarka, pisarka, biznesmenka, tancerka, projektantka mody, modelka, producentka muzyczna, prezenterka telewizyjna i tak długo by jeszcze można dodawać, kontynuować, ale warto by było wspomnieć też o tym, że bardzo dobra aktorka. Znana choćby z filmów takich jak Czarownice z Eastwick czy z Przeuroczego Wpływu Księżyca, gdzie za pierwszą rolę, za rolę pierwszoplanową zresztą zdobyła Oscara. Cher kończy dziś 80 lat.

0: wspomniany Wpływ Księżyca czy Czarownice z Eastwick sprzed prawie 40 lat z roku 1987, no ale co z Podejrzanym z tego samego roku, czy z trochę późniejszymi Syrenami, czy z Pret-a-Porter, czy z filmem Mamma Mia, Here We Go Again. No, zbierało się trochę tych filmów, których można było posłuchać, zobaczyć. Szer piosenek nie zliczymy. Karierę rozpoczynała mniej więcej 60 lat temu, a lat kończy dziś 80. Szer w Muzycznym Radiu, 7:28.
1: Wiosna. W Muzycznym Radiu.
2: Reklama. Centrum Ogrodnicze Krzewy z Krzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 11 11.
3: Hej, brolerzy, gotowi na starcie? Już 23 maja Nowy Rynek zamienia się w miasteczko brolerów. Przed Wami od 11 do 18 Dzień Dziecka z Brawl Stars. Turnieje 3x3, pojedynki solo, VR, quizy i fotobudka 360. Wskakujcie do gry, zdobywajcie punkty mocy i wspinajcie się po poziomach gry jako zadymiarz wszechczasów. Wśród atrakcji także makijaże cosplay, gigantyczne figurki i dobra zabawa dla dzieci w każdym wieku. Do zobaczenia w galerii Nowy Rynek.
4: Każdego dnia dbasz o innych. Teraz Renault chce zadbać o Ciebie. Dla osób pracujących w sektorze medycznym Renault przygotowało wyjątkowo atrakcyjne rabaty na wybrane modele aut. Odwiedź salon Renault Perfecta w Lubaniu i sprawdź ofertę dla branży medycznej. Zapraszamy. Lubań, ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
0: Po wczorajszym deszczu jeszcze możliwe zamglenia o poranku, ale na przeważającym obszarze Dolnego Śląska już piękna, słoneczna pogoda i dość ciepło, od 11 do 14 stopni po południe z temperaturą od 19 do 22, już całkiem przyzwoicie. Słaby wiatr będzie wiał ze zmiennych kierunków, ciśnienie wynoszące 1021 hektopaskali będzie pomału rosnąć. W pierwszej części dnia zdecydowanie więcej słońca, później chmur przybędzie, miejscami może z nich znów popadać, a powietrze na Dolnym Śląsku mamy dziś czyste.
6: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
8: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Minęła 7:30, czas na raport regionalny. Ania Tarkota.
9: Dzień dobry. Rozpoczynamy od szykującej się rewolucji dla przyszłych kierowców. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział jedną z największych zmian w systemie egzaminowania kierowców od lat. To plany likwidacji placu manewrowego podczas egzaminu praktycznego, skoncentrowanego na rzeczywistej jeździe w ruchu miejskim, a nie wykonywaniu schematycznych zadań na placu. O komentarz poprosiliśmy dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Ruchu Drogowego, oddział w Jeleniej Górze. Mówi Karol Kusibab.
10: Plan likwidacji placu manewrowego w trakcie egzaminu na prawo jazdy budzi duże zainteresowanie i zróżnicowane opinie. Dla części środowiska oraz kandydatów na kierowców to krok w stronę unowocześnienia systemu. Od dawna wskazywano, że wykonywanie manewrów w warunkach laboratoryjnych nie zawsze przekłada się na realne umiejętności w ruchu drogowym. Mam jednak nadzieję, że czas, który obecnie wykorzystywany jest na placu, pozwoli na podniesienie umiejętności jazdy w ruchu drogowym. Z drugiej strony trudno pominąć fakt, że jeszcze niedawno resort podtrzymywał zasadność obecnych rozwiązań, uznając kryteria oceny na placu, w tym jazdę po łuku, za właściwe i niewymagające zmian. Obecna propozycja może więc rodzić pytania o kierunek i tempo podejmowanych decyzji. Warto jednak spojrzeć na te zmiany spokojnie i bez nadmiernych uproszczeń. Plac manewrowy pełnił dotychczas funkcję wstępnej weryfikacji podstawowych umiejętności kandydata, takich jak panowanie nad pojazdem czy precyzja manewrowania. Jego ewentualna likwidacja oznaczałaby przesunięcie wszystkiego, całego w zasadzie ciężaru oceny na jazdę w warunkach rzeczywistego ruchu drogowego, co dla wielu jest kierunkiem uzasadnionym. Jednocześnie nie jest przesądzone, że sama zmiana formuły egzaminu automatycznie przełoży się na poprawę jakości szkolenia czy bezpieczeństwa na drogach. Wiele zależy od sposobu wdrożenia nowych zasad oraz praktyki egzaminacyjnej. Niezależnie od ocen warto podchodzić do proponowanych zmian z ostrożnością. Czy likwidacja placu manewrowego okaże się realnym krokiem naprzód, czy jedynie zmianą o ograniczonym znaczeniu? To pokaże dopiero praktyka.
8: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
9: Europejskie drzewo roku 2025, Bóg z Dalkowa, ma swojego potomka i został on właśnie pokazany światu.
5: Książę Bóg na razie jest skromnej postury, ale przeoczyć się go nie da. Został, jak to się mówi, zaopiekowany z najwyższą starannością. Zrobiono wszystko, by za 300 lat, tak jak jego protoplasta, mógł spokojnie przejąć władzę na dalkowskiej ziemi. W osadzeniu, a właściwie we wsadzeniu go w najlepsze miejsce w parku w Dalkowie, udział wzięły 4 pokolenia jednej z rodzin z wieloma pomocnikami.
11: Anna Gomułka, prezes Fundacji na Rzecz Rodziny i Rewitalizacji Polskiej Wsi w Dalkowie.
12: Pani Aniu, stoimy obok takiego tajemniczego malucha, który kogoś przypomina.
11: To jest potomek Buka z Dalkowa, europejskiego drzewa roku 2025, na świeżo posadzony na terenie zabytkowego parku w Dalkowie. Przepiękny ojciec jego, czyli właśnie 300-letni Buk Serce Wzgórz Dalkowskich, w zeszłym roku uzyskał tytuł europejskiego drzewa roku 2025. I zadziała się rzecz niesamowita, ponieważ w 2023 roku, kiedy zgłaszaliśmy to drzewo do konkursu w Polsce, nie byliśmy świadomi, że na ziemię spadło nasionko, które następnej wiosny wykiełkowało i dopiero właśnie taką kilkunastocentymetrową sadzonkę znalazł mój tato, Józef Płocha. Zaznaczył ją, też zabezpieczył w taki sposób, żeby nie została skoszona, zdeptana. Ona sobie troszkę podrosła, następnie ją przesadziliśmy do doniczki, wsadził ją tato do tunelu foliowego po to, żeby miała dobre warunki do wzrostu. Oficjalnie w trakcie 4. Festiwalu Kwitnących Azalii i Rododendronów na terenie parku posadziliśmy wspólnie z uczestnikami to drzewo, posadziliśmy symbolicznie w 4 pokolenia. 94-letni senior rodu, później właśnie jego synowie Józef, Stanisław Płocha, następnie ja i moje dzieci Hania.

0: Będzie też dzisiaj jeszcze opalikowany po to, żeby miał dobre warunki do wzrostu i będzie na pewno jakaś tabliczka przy nim informująca o tym właśnie, że to jest nasz Bóg Junior, potomek europejskiego drzewa roku.
1: Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
2: Już 24 maja niezwykłe tereny Borów Dolnośląskich i klimatyczny zamek Kliczków ponownie zamieniał się w centrum sportowych emocji. Przed nami trzecia edycja festiwalu biegowego Bory Run. Zapisy kończą się właśnie dzisiaj o północy, a zatem zapraszamy, warto się pospieszyć.
3: Maraton, półmaraton, bieg zamkowy na 10 km, widowiskowy bieg mundurowy, Nordic Walking i konkurencje sprawnościowe dla dzieci. To wydarzenie dla każdego, zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych biegaczy, a wybrane dystanse możesz pokonać także ze swoim pupilem.
4: Dla nas Bory Run to coś więcej niż zawody.
3: Informuje Dominika Pokładek ze Stowarzyszenia Bory Run, organizatora zawodów.
4: Chcemy, żeby uczestnicy poczuli wyjątkowy klimat Borów Dolnośląskich. Aktywnie spędzili czas i przeżyli prawdziwą sportową przygodę razem z rodziną i przyjaciółmi. Bory Run to też świetna okazja, żeby spędzić czas offline.
3: Na trasie nie zabraknie emocji, szczególnie podczas biegu mundurowego, gdzie uczestnicy zmierzą się z wymagającą leśną trasą w pełnym umundurowaniu i wojskowym obuwiu. Ambasadorem wydarzenia jest legenda polskiego maratonu Jerzy Skarżyński.
4: Drodzy słuchacze, to ostatni moment, żeby dołączyć do Bory Run 2026. Zapisy kończą się już w środę 20 maja, dlatego zachęcamy wszystkich, nie zwlekajcie.
3: Szczegóły i formularz zgłoszeniowy znajdziecie na stronie borerun.pl. Pozostało już tylko kilka godzin. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: I to wszystkie informacje w tym raporcie. Kolejne doniesienia na naszej antenie już za niespełna godzina. Do usłyszenia.
5: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Hey, I'm Deep End and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne radio. Reklama. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynu

0: zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
9: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
10: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
11: Castorama.
12: Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
13: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowy o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
15: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: Po reklamie.
17: Poranek z muzycznym radiem.
18: Budzimy przebojowo.

0: Portfel. To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Dzień dobry, zapraszam na 3 minuty o gospodarce. Kto zostawił swoje oszczędności w otwartych funduszach emerytalnych, nie powinien żałować. W ubiegłym roku średnia stopa zwrotu w OFE przekroczyła 42%, dzięki czemu wartość środków na rachunkach jest już wyższa niż 300 miliardów złotych. W ciągu ostatnich 12 lat fundusze średnio co roku zarabiały 13%, to wynik lepszy od tempa waloryzacji środków w ZUS czy zysków z lokat. W sumie w OFE oszczędza obecnie około 14 milionów Polaków, w większości 40-latków, ale tylko niewiele ponad 2 miliony z nich zdecydowało, że chce odprowadzać tam bieżącą składkę emerytalną. Reszta przeniosła się do ZUS, a ich pieniądze na ZUS-owskie subkonta. A skoro mowa o emeryturach, wiemy już, ile wynosi najwyższe świadczenie na Dolnym Śląsku. Sprawdził to portal Business Insider. Jednemu z seniorów wrocławski oddział ZUS wypłaca co miesiąc 37 215 zł, innemu ponad 35 800 zł. W Legnicy najwyższa emerytura przekracza 25 000, a w Wałbrzychu 22 000. Co ciekawe, w mieście pod Chełmcem takie świadczenie zdołała wypracować kobieta. W skali całej Polski najlepiej żyje się seniorowi ze Śląska, którego świadczenie wynosi 52 tysiące. Przepis na bajeczną emeryturę jest pozornie prosty. Wystarczy przez jakieś 50 lat regularnie płacić wysokie składki na ZUS. Znów drożeją paliwa w hurcie, lada dzień mocno w górę mogą pójść ceny na stacjach. W ciągu tygodnia metr sześcienny benzyny i oleju napędowego z Orlenu zdrożał o prawie 200 zł, na Bliskim Wschodzie wciąż nie widać bowiem szans na przełom. Za litr 95 na stacjach zapłacimy dziś maksymalnie 6 zł i 52 grosze, a za diesla równo 7 zł, to kilka groszy drożej niż we wtorek. W rządzie wciąż trwa dyskusja, co zrobić z podatkami od paliw, dzięki temu, że zostały obniżone, w Polsce tankowanie należy do najtańszych w Europie, mocno cierpi jednak budżet państwa. Na razie niższy VAT i akcyza mają obowiązywać do końca maja.
1: Pora dla inwestora.
0: Do połowy wczorajszej sesji na GPW można było mieć nadzieję na wzrosty, później jednak nastroje się popsuły, ostatecznie nad kreską utrzymał się tylko indeks małych spółek. WIG20 stracił 1,6% i ma 3552 punkty. Najmocniej o ponad 5,5% staniała akcja KGHM. W internetowych kantorach nieco drożej, za euro zapłacimy średnio 4,27 zł, za dolara 3,68 zł, a za franka 4,66 zł. Funt w kantorach kosztuje zwykle 4,93 zł, a za 100 czeskich koron zapłacić trzeba 17,60 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.
2: Muzyczne radio. Na wiosnę.
3: Pozazdrościć seniorowi ze Śląska, którego świadczenie emerytalne wynosi 52 tysiące. 7:50.
4: Take the enjoy.

0: Czy wasze dzieci też rozpoczęły dzień ze śpiewem na ustach, jak w piosence Baranowskiego? Chcę być sobą.
1: Słuchasz muzycznego radia. Reklama.
2: Wybierz profesjonalny warsztat samochodowy. Wymiana klocków, oleju, filtrów, serwis silnika i wszystkie inne bieżące naprawy. Oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów. Odwiedź nas i ciesz się pewnością na drodze. Serwis DPF, Lubań, Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 90 7000.
1: Free Time w muzycznym radiu. Zobacz, jak pilotuje się samolot. Wygraj voucher na lot zapoznawczy nad Karkonoszami dla dwóch lub jednej osoby, organizowany przez Akademię Lotniczą w Jeleniej Górze. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś wybrać się na lot zapoznawczy nad Karkonoszami? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. W ofercie loty zapoznawcze nad Karkonoszami oraz wynajem samolotów. www.akademialotnicza.pl.
3: Po reklamie.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
0: Ósma.
1: Czas na wiadomości.
4: Amerykanie oficjalnie ogłosili ograniczenie wojskowej obecności w Europie. Premier Węgier w Polsce, dziś spotkania w Warszawie. Już niedługo z logo, oryginalne smaki kaszub, żuław czy kociewia. Marcin Krzemiński. Pentagon oficjalnie ogłosił, że ogranicza wojskową obecność w Europie. Decyzja oznacza m.in. opóźnienie rozmieszczenia amerykańskich sił w Polsce. O szczegółach Marcin Starzec.
5: Departament Obrony USA zmniejsza liczbę brygadowych zespołów bojowych w Europie z 4 do 3, czyli wraca do stanu sprzed rosyjskiej inwazji na Ukrainę. A bezpośrednim skutkiem jest opóźnienie rotacji brygady do Polski, mówił dziś w nocy wiceprezydent J.D. Vance. Opóźnienie rotacji. Wojska mogą trafić gdzie indziej w Europie. To bardzo mała i bardzo drobna sprawa. Podobnie ocenia sytuację dowódca sił USA w Europie, generał Alexis Grinkiewicz. W miarę jak sojusznicy rozbudowują swoje zdolności, Stany Zjednoczone mogą wycofać część swoich sił i przeznaczyć je na inne globalne priorytety. Jestem spokojny o to, gdzie jesteśmy. A jeszcze wczoraj na platformie X Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił po rozmowie z szefem Pentagonu, że żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła.
4: A dziś kolejne rozmowy na wysokim szczeblu z Amerykanami. Wspomniany już minister obrony w Warszawie spotka się z zastępcą szefa Kolegium Połączonych Sztabów Wojsk USA, generałem Christophem Mahoneyem. Za to w Waszyngtonie o dalszym stacjonowaniu żołnierzy amerykańskich w Polsce drugi dzień z rzędu będą rozmawiali wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Po wczorajszej wizycie w Krakowie premier Węgier Peter Modziar dziś odwiedza Warszawę. W stolicy spotka się z prezydentem Karolem Nawrockim, marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym i premierem Donaldem Tuskiem. Następnie węgierski premier pojedzie do Gdańska, gdzie spotka się z Lechem Wałęsą. Sąd apelacyjny w Katowicach ogłosi dziś wyrok w procesie oskarżonych w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku w grudniu 2019 roku. W wyniku eksplozji, która całkowicie zniszczyła 3 kondygnacyjny dom, zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. Śledztwo w sprawie katastrofy prowadziła prokuratura w Bielsku-Białej, która ustaliła, że do eksplozji doprowadziło przewiercenie gazociągu pod ulicą. Czechy przygotowują się na przyjęcie Amerykanina z podejrzeniem zakażenia wirusem Ebola. Mężczyzna ma trafić do specjalistycznej kliniki w Pradze. Minister zdrowia Czech zapewnia, że zakażony nie zagraża otoczeniu. Mężczyzna nie ma żadnych objawów i jest amerykańskim lekarzem, który w Ugandzie miał kontakt z wirusem. Oryginalne smaki kaszub, żuław czy kociewia już niedługo będą miały swoje logo. Samorząd województwa pomorskiego powołał sieć Pomorskie Dziedzictwo Kulinarne i chce wspierać lokalnych przedsiębiorców, przyznając certyfikaty ich produktom. To będzie nowa jakość promocji regionalnej kuchni. Nie ma wątpliwości marszałek Mieczysław Struk.
6: Rolnicy, producenci, także handlowcy mogą mówić tak, to jest certyfikat, który uzyskaliśmy w naszym regionie. To jest produkt najwyższej jakości, produkowany tu.
4: Kulinarne skarby Pomorza będą oznaczone stylizowanym logo ze śledziem, serem i truskawką.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Czas na pierwszy z trzech finałów europejskich pucharów. Dziś o triumf w Lidze Europy powalczy reprezentant Polski Mati Cash. Jego Aston Villa zmierzy się w Stambule z Freiburgiem. Dla niemieckiej drużyny to już największy sukces w historii. Z kolei dla trenera zespołu z Birmingham to będzie już szósty finał Ligi Europy. Pięć z nich Unai Emery wygrał. Oczywiście ten mecz to kwestia taktyki, to także kwestia indywidualnych umiejętności naszych zawodników, ale to także kwestia emocji. To nowe wyzwanie, przed którym staje razem. Jesteśmy pewni siebie, ale podchodzimy do rywala z szacunkiem. Zawsze szanujemy Ligę Europy i drużyny, z którymi się mierzymy. Freiburg awansował do finału, ponieważ w pełni na to zasłużył. Finał Ligi Europy w Stambule dziś o 21:00. Diogo Jota, który w lipcu zginął w wypadku samochodowym, został symbolicznie powołany przez hiszpańskiego selekcjonera Roberto Martineza do portugalskiej kadry na Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. Trener Portugalczyków dodał, że Jota, gdyby żył, na pewno znalazłby się wśród powołanych. Strata Diogo Joty była dla nas bardzo bolesnym momentem, jednak już od następnego dnia po jego śmierci walka o marzenie, które miał Diogo, jak i o przykład, jaki zawsze dawał w naszej drużynie, stała się dla nas ogromną odpowiedzialnością. Duch Diogo Joty, jego siła i wzorowy charakter stanowią wartość dodaną, to takie plus jeden do naszego zespołu i tak już pozostanie na zawsze.
7: Para sempre.
3: Jedyną niespodzianką w kadrze Portugalii jest brak pomocnika Tottenhamu, João Palhinha. Oczywiście kapitanem zespołu będzie 41-letni Cristiano Ronaldo, który pojedzie na szósty mundial w karierze. Arsenal zerwał łatkę zespołu wiecznie drugiego po 22 latach. Kanonierzy zostali ponownie mistrzem Anglii. Stało się tak, bo Manchester City tylko zremisował wczoraj na wyjeździe z Bournemouth 1-1 i do Arsenalu traci 4 punkty, a została już tylko jedna kolejka. Londyńczycy mają tytuł, a w przyszłą sobotę powalczą o kolejny, bo zagrają z PSG w finale Ligi Mistrzów. Zmagający się z kontuzją algarstka Carlos Alcaraz nie zagra w Wimbledonie. Hiszpański tenisista poinformował, że opuści cały sezon na kortach trawiastych, a co za tym idzie, nie wystąpi w wielkoszymowym turnieju w Londynie. Co oczywiste, ominie go także rozpoczynający się w poniedziałek French Open.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Wiosna w muzycznym radiu.
1: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
2: Jak tak, to Allegro.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
9: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Słyszysz po konkretnym deszczu. Wiosna nie jest jeszcze piękniejsza.
1: Muzyczne radio. Na wiosnę.
0: Witamy w piękny, słoneczny poranek 20 maja. To środa, jest 8:15.

0: cieniu. Muzyczne radio jest 8.18.
1: Muzyczne radio.
0: Zdążyliśmy już dzisiaj przypomnieć o rocznicy urodzin Joe Cockera, 82. rocznicy urodzin. O 80. urodzinach Cher. No warto też przypomnieć o 83. rocznicy urodzin włoskiego piosenkarza i aktora Albano. Z kolei 71 lat temu przyszedł na świat słynny polski kompozytor muzyki filmowej i teatralnej Zbigniew Preisner, urodzony w 1955. I pozwolimy sobie jeszcze na koniec przypomnieć o urodzinach pewnej płyty, jeżeli można się tak wyrazić. Bardzo dobrej, debiutanckiej, pierwszej płyty Seala z roku 1991. Ukazała się 20 maja, znalazły się na niej takie nagrania jak dobrze wam znany Killer, który wcześniej został nagrany z Adamski, później Seal wykorzystał go także na swojej debiutanckiej płycie. Właśnie na krążku też jest fenomenalny Crazy, ale też utwór, do którego zawsze miałem słabość. Z płyty Seal, artysta, którego zwiemy Seal, z nagraniem Future Love Paradise, z płyty, która kończy dziś 35 lat.

0: płytę, która w 1991 roku zadebiutowała na pierwszym miejscu listy brytyjskich, która zdobyła Brit Award za najlepszy brytyjski album. Płytę, która kończy dziś 35 lat od Seal. Album, debiutancki album zatytułowany Seal. Jest 8.23.
1: Hello Poland, I'm Paweł Styla and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Muzyczne radio na wiosnę.
2: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczkow.com.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Lato teoretycznie za miesiąc, ale jeśli sprawdzą się prognozy, to letnie temperatury już od tego weekendu, niedzieli, kiedy na termometrach zobaczymy już ponad 25 stopni, a po weekendzie to kto wie, to może być już blisko 30 nawet. Dzisiaj też przyzwoicie od 19 do 22 stopni. Aktualnie dolnośląskie termometry wskazują od 13 do 17 stopni. Ta pierwsza część dnia pogodna, bardzo ładna, słoneczna, ale dzisiaj z upływem czasu zachmurzenie ma wzrastać.
4: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczkow.com.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Możliwe nawet środowe wiosenne opady, głównie późniejszym popołudniem i wieczorem. Czas na raport regionalny. Ania Tarkota.
8: Na początek tych doniesień w Świebodzice, gdzie w miejskim parku znaleziono zwłoki 47-letniego mężczyzny. Na ciele denata ujawniono obrażenia, a policja zatrzymała już w tej sprawie pierwsze osoby. Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok, która ma wyjaśnić dokładne przyczyny śmierci. Materiał Jacka Zycha.
9: Tak, do tragicznego odkrycia doszło w niedzielę po południu. Ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do badań, a sprawą zajęła się prokuratura. Służby starają się odtworzyć przebieg zdarzeń, które doprowadziły do tej tragedii. Kluczowe dla nadania oficjalnego kierunku śledztwu będą formalne ustalenia medyków sądowych.
10: Trudno określić, jaka jest przyczyna zgonu i od tego jest uzależnione dalsze tok postępowania. Nie wiadomo, czym to było spowodowane. On tam miał jakieś obrażenia, ale czy to są obrażenia śmiertelne, to musi rozstrzygnąć sekcja zwłok, a bez tego nie można ruszyć, co dalej, jak tą sprawę kwalifikować.
9: Powiedział rzecznik prokuratury okręgowej w Świdnicy, Mariusz Pindera. Wstępne ustalenia śledczych wskazują na możliwość popełnienia zabójstwa, jednak na tym etapie żadna hipoteza nie została ostatecznie potwierdzona. Policja zatrzymała osoby, które mogą mieć związek ze sprawą. Jak przekazał prokurator Mariusz Pindera, zatrzymani są obywatelami Ukrainy. Wszyscy mieszkali razem z ofiarą w jednym z hosteli w Świebodzicach. Ze wstępnych ustaleń wynika, że krótko przed tragedią cała grupa spożywała alkohol. Niedługo później ciało 47-latka odnaleziono na terenie parku.
10: Dalsze postępowanie tam wstępnie zakładane jest zabójstwo, ale czy to się potwierdzi, no to zobaczymy.
9: We wtorek trzej podejrzani zostali doprowadzeni do prokuratury rejonowej w Świdnicy, gdzie prowadzone są ich przesłuchania. Do sprawy będę wracał. Świebodzice, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
8: W Görlitz trwa akcja ratunkowa. W nocy z wtorku na środę niemieckim służbom udało się ostatecznie odciąć dopływ gazu do zniszczonej kamienicy przy James von Moltke-Strasse. Akcja poszukiwawcza, która ze względów bezpieczeństwa musiała zostać tymczasowo wstrzymana, wkracza w kolejną fazę, podaje elubań.pl. Jak czytamy dalej, obecnie trwają jeszcze prace inżynieryjne, polegające na stabilizacji i podparciu bocznej ściany prawej przyległej kamienicy. Gdy tylko konstrukcja zostanie odpowiednio zabezpieczona, ratownicy natychmiast powrócą do przeszukiwania gruzowiska, kontynuując poszukiwania zaginionych osób. Uwaga, w związku z katastrofą ruch samochodowy w Görlitz jest i będzie utrudniony. Do Polski najlepiej jechać, korzystając z przejść Radomierzyce, Hagenwerder oraz Ludwigsdorf, Jędrzychowice.
7: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
8: Zespół oddziału chirurgii naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, o czym już informowaliśmy, przeprowadził skomplikowaną operację, ratując życie 69-letniej pacjentki z rozległym tętniakiem aorty piersiowo-brzusznej. To jeden z najtrudniejszych zabiegów we współczesnej chirurgii naczyniowej, wykonywany obecnie na Dolnym Śląsku i jedynie w dwóch szpitalach.
11: Maciej Leszkowicz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. Od pół roku posiadamy oddział chirurgii naczyniowej w szpitalu. szpitalu w Legnicy. No i w stanie ratowania życia, bezpośredniego zagrożenia życia, nasi chirurdzy naczyniowi dokonali bardzo skomplikowanej operacji właśnie z dziedziny chirurgii naczyniowej. Dotyczyło to rozwarstwiającego się tętniaka, sama proteza co najmniej kilka centymetrów, no i pacjentka została uratowana w naszym szpitalu. Czuje się dobrze, rozmawia

0: Dziękuję. Teraz to wszystkie informacje. Kolejny raport o 9.30. Do usłyszenia.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Pogoda w górach.
3: Stacja centralna Grupy Karkonoskiej Gobrze, ratownik dyżurny Piotr Kioszta. No, dzisiejszy dzień przywitał nas piękną pogodą. Oczywiście zachęcam do wyjścia w góry, na wycieczki, na spacery, ale idąc tam dobrze wiedzieć też, co się dzieje. Oczywiście zaczynam od śnieżki, temperatura 5 stopni, wiatr południowo-zachodni 5 metrów na sekundę, czyli minimalny. Widzialność ponad 50 km. Ciśnienie atmosferyczne 842,0 i rośnie w górę. No, ta temperatura podejrzewam w ciągu dnia będzie wzrastała. Stacje w górach. W Karpacza mamy 14 stopni bezwiecznie z bardzo dobrą widzialnością. W Szklarskiej Porębie mamy także 14 stopni bezwiecznie i bardzo dobra widzialność. Wybierając się w góry, dobrze jest przed wyjściem sprawdzić baterię w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o wygranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Szlaki teraz rano jeszcze w tych miejscach zacienionych będą mokre, śliskie, ale w ciągu dnia to wszystko będzie poprawiało się. Życzę miłych wycieczek i dziękuję.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Hi, my name is Imani and you are listening to Muzyczne Radio. I really love music.

0: Słuchasz muzycznego radia. Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
2: Jak tak?

0: to Allegro.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne radio.

0: Portfel. To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Dzień dobry, zapraszam na 3 minuty o gospodarce. Kto zostawił swoje oszczędności w otwartych funduszach emerytalnych, nie powinien żałować. W ubiegłym roku średnia stopa zwrotu w OFE przekroczyła 42%, dzięki czemu wartość środków na rachunkach jest już wyższa niż 300 miliardów złotych. W ciągu ostatnich 12 lat fundusze średnio co roku zarabiały 13%, to wynik lepszy od tempa waloryzacji środków w ZUS czy zysków z lokat. W sumie w OFE oszczędza obecnie około 14 milionów Polaków, w większości 40-latków, ale tylko niewiele ponad 2 miliony z nich zdecydowało, że chce odprowadzać tam bieżącą składkę emerytalną. Reszta przeniosła się do ZUS, a ich pieniądze na ZUS-owskie subkonta. A skoro mowa o emeryturach, wiemy już, ile wynosi najwyższe świadczenie na Dolnym Śląsku. Sprawdził to portal Business Insider. Jednemu z seniorów wrocławski oddział ZUS wypłaca co miesiąc 37 215 zł, innemu ponad 35 800 zł. W Legnicy najwyższa emerytura przekracza 25 tysięcy, a w Wałbrzychu 22 tysiące. Co ciekawe, w mieście pod Chełmcem takie świadczenie zdołała wypracować kobieta. W skali całej Polski najlepiej żyje się seniorowi ze Śląska, którego świadczenie wynosi 52 tysiące. Przepis na bajeczną emeryturę jest pozornie prosty. Wystarczy przez jakieś 50 lat regularnie płacić wysokie składki na ZUS. Znów drożeją paliwa w hurcie, lada dzień mocno w górę mogą pójść ceny na stacjach. W ciągu tygodnia metr sześcienny benzyny i oleju napędowego z Orlenu zdrożał o prawie 200 zł, na Bliskim Wschodzie wciąż nie widać bowiem szans na przełom. Za litr 95 na stacjach zapłacimy dziś maksymalnie 6 zł i 52 grosze, a za diesla równo 7 zł, to kilka groszy drożej niż we wtorek. W rządzie wciąż trwa dyskusja, co zrobić z podatkami od paliw. Dzięki temu, że zostały obniżone, w Polsce tankowanie należy do najtańszych w Europie. Mocno cierpi jednak budżet państwa. Na razie niższy VAT i akcyza mają obowiązywać do końca maja.
1: Pora dla inwestora.
0: Do połowy wczorajszej sesji na GPW można było mieć nadzieję na wzrosty, później jednak nastroje się popsuły, ostatecznie nad kreską utrzymał się tylko indeks małych spółek. WIG20 stracił 1,6% i ma 3552 punkty. Najmocniej o ponad 5,5% staniała akcja KGHM. W internetowych kantorach nieco drożej, za euro zapłacimy średnio 4,27 zł, za dolara 3,68 zł, a za franka 4,66 zł. Funt w kantorach kosztuje zwykle 4,93 zł, a za 100 czeskich koron zapłacić trzeba 17,60 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.

0: Muzyczne radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
1: 106,7
0: i 90,9 FM.
1: Oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
1: Szukasz mieszkania w Jeleniej Górze? Apartamenty Sudetia zapraszają na dzień otwarty. Już w sobotę 23 maja od 10 do 16 przy ulicy Poznańskiej 4. Wejdź na budowę, zobacz mieszkania na żywo i skorzystaj ze specjalnych ofert dostępnych tylko tego dnia. Apartamenty Sudetia w Jeleniej Górze. Zobacz, gdzie możesz zamieszkać.
2: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław Namysłów. Nawet w 69 minut. Wrocław, Brzeg, nawet w 22 minuty. Wrocław, Oława, już w 14 minut. Wybierz koleje dolnośląskie.
0: Po reklamie.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina.
1: 9:00.
0: Czas na wiadomości.
2: Znów burze. Za chwilę o tym, gdzie może dziś zagrzmieć. Dziś w Senacie o prezydenckim wniosku o klimatyczne referendum. Powiemy też o nowych uprawnieniach pielęgniarek. Chodzi o leki i L4. Marcin Krzemiński. Kolejny dzień z ostrzeżeniami przed burzami. Tym razem zagrzmieć może w 4 województwach we wschodniej części kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty 1 stopnia dla części województwa warmińsko-mazurskiego, a także podlaskiego, mazowieckiego oraz lubelskiego. Ostrzeżenia będą obowiązywać po południu i pod wieczór. Oprócz burz możliwe też ulewy, silny wiatr, a lokalnie nawet grad. Dziś Senat będzie głosował nad prezydenckim wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Proponowane pytanie brzmi, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Do przyjęcia uchwały w sprawie referendum potrzebna jest bezwzględna większość głosów, ale szans na to nie daje senator klubu senackiego Nowa Polska Centrum Wadim Tyszkiewicz.
3: Pytanie jest tendencyjne, które od razu stawia tezę w samym pytaniu, więc referendum nie będzie, nic nie wskazuje na to, żeby pan prezydent zdobył większość. Można tylko zadawać pytanie, po co on to robi.
4: Tak? No bo, i jak pan sobie to tłumaczy?
3: No po to, żeby szczuć Polaków na Polaków.
2: Prezydent chce, by referendum odbyło się 27 września. Jego postulat wspierają związkowcy, którzy będą dziś na ulicach Warszawy protestować przeciwko Zielonemu Ładowi i domagać się właśnie plebiscytu w sprawie unijnej polityki. Ogólnopolska manifestacja w stolicy ruszy w południe.
5: Widzę torbę z buzelami. Będzie głośno?
6: Będzie głośno. Zielony Ład niszczy zakłady pracy.
7: No jak zwykle na manifestację. Trzeba zrobić wielki huk, żeby wszyscy nas dojrzeli i wszyscy nas widzieli.
2: Protestujący przejdą z Placu Zamkowego przed Sejm. Zgromadzenie ma potrwać do 16:00. To oznacza utrudnienia w ruchu w Warszawie, także komunikacji miejskiej. Informacje znajdziecie m.in. na stronach Zarządu Transportu Miejskiego. Pielęgniarki dostaną nowe uprawnienia. W konsultacjach jest projekt ustawy, która rozszerza ich kompetencje. Zwiększa się katalog leków, które będą mogły przepisać pielęgniarki. Oprócz tego wystawią krótkie 5-dniowe zwolnienie z powodu infekcji, mówi prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska.
8: Chcemy finalnie, żeby to pielęgniarka bądź położna mogła orzec o czasowej niezdolności, czyli wystawić L4. Jeżeli nie dostaniemy tych kompetencji, to i tak trzeba będzie tego pacjenta odesłać do lekarza tylko po to, żeby właśnie wystawił to zwolnienie.
2: Krytykowane są za to zmiany dotyczące nowego modelu kształcenia położnych. Skrócony ma być czas nauki, co według środowiska odbije się na jakości opieki. W Warszawie trwają przygotowania do międzynarodowych targów książki. Pojawi się na nich ponad 600 wydawców z 33 krajów świata. Będą też spotkania z polskimi pisarzami, mówi dyrektor targów Jacek Oryl.
9: Jakub Żulczyk i Katarzyna Grochola i Szczepan Twardo.
2: Targi na Stadionie Narodowym potrwają od 28 do 31 maja.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Aston Villa i Freiburg zagrają dziś w pierwszym z trzech piłkarskich finałów kończących sezon klubowy. W Stambule zmierzą się o triumf w Lidze Europy. Anglicy jedyne europejskie trofeum wywalczyli 44 lata temu, triumfując w Pucharze Europy. Za to ich trener Unai Emery Ligę Europy wygrywał aż 5-krotnie. Dla Freiburga to absolutny debiut w meczu o taką stawkę, mówi trener niemieckiej drużyny Julian Schuster.
11: Nacięli się ze sobą.
10: Oczywiście to coś wyjątkowego. W ciągu ostatnich kilku lat, wliczając w to czas, odkąd tu jestem, przeżywaliśmy różne momenty, spadliśmy do drugiej ligi, a teraz, zaledwie kilka lat później, jesteśmy tutaj i zagramy w europejskim finale. Nie czuję nerwów ani wielkiej presji, zamiast tego naprawdę nie mogę się już doczekać tego meczu, ale to również zasługa całej drużyny. Finał Ligi Europy o 21:00 w Stambule. Za tydzień w Lipsku o triumf w Lidze Konferencji zagrają Crystal Palace i Rayo Vallecano, a 30 maja w finale Ligi Mistrzów w Budapeszcie zagrają Paris Saint-Germain i Arsenal. Dla Arsenalu to będzie szansa na drugie trofeum w sezonie, bo Londyńczycy właśnie zostali nowymi mistrzami Anglii. Stało się tak, bo Manchester City tylko zremisował wczoraj na wyjeździe z Bournemouth 1-1. Pep Guardiola tym razem musiał uznać wyższość Mikela Artety. Gratulacje dla Arsenalu, dla Mikela, dla całego sztabu, dla kibiców za ten tytuł zasłużony. Zatem w ostatniej kolejce sezonu toczyć się już będzie tylko walka o europejskie puchary i o utrzymanie. Tottenham mógł wczoraj zapewnić sobie pozostanie w Premier League, ale przegrał z Chelsea 1-2. Zatem wciąż ma tylko 2 punkty przewagi nad West Hamem. Emocjonujące otwarcie walki o finał Ligi NBA na wschodzie. New York Knicks wygrali z Cleveland Cavaliers, choć na niecałe 8 minut przed końcem meczu przegrywali różnicą 22 punktów. Ostatecznie pokonali rywali po dogrywce 115-104. Jeremy Sochan cały mecz obejrzał z ławki rezerwowych. To jeszcze Paryż, bo dwie polskie tenisistki wciąż walczą awans do French Open w 3-stopniowych eliminacjach. W drugiej rundzie Katarzyna Kawa zagra dziś z Amerykanką Claire Liu, a Maja Chwalińska z Francuską Carole Monet.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
1: Kochamy muzykę. The Way, znane wielu naszym słuchaczom z wykonania jeszcze w XX wieku projektu Fastball, tym razem rok 2026. 5 minut po godzinie 9:00, żegna się już Zbyszek Deka, dziękuję za dzisiejsze poranne spotkanie, słyszymy się w weekend.

0: sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
6: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
5: I to gdzie?
6: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
7: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowy o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas twoja praca ma znaczenie.
8: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
9: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Po reklamie.
11: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Muzyczne Radio. Gramy, bo kochamy muzykę. Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
1: Już jestem. Panel w górę, można zaczynać. Ten dzień to od już dawna. 20 maja Zbyszek udaje się na zasłużony odpoczynek, a my zaczynamy południowy program Muzycznego Radia i jak zawsze po godzinie 9 powtórka horoskopu dla tych, którzy nie zdążyli go posłuchać, czy też nie mogli. W okolicach godziny 7, dokładnie przed 7. Byki, pora porządkować trudne sprawy, sporo się ich uzbierało, trzeba być gotowym na przeciwności. Barany od rana mogą czuć się niestety troszkę nie najlepiej, mimo nawet słońca. Domowe sposoby niestety mogą w tym nie pomóc. Raki muszą unikać spraw związanych z finansami. Dzisiaj lepsza na to aura pojawi się za kilka dni. Bliźnięta niczego nie mogą być pewne, choć sporo ważnych decyzji zapadnie na ich korzyść. Lwy wykażą się dziś dużą skutecznością, przebojowością, przyniesie to oczekiwane efekty i skutki. Panny mogą porwać się z motyką na księżyc, sytuacja szybko i boleśnie to zweryfikuje. Wagom dzień będzie upływał od rana dość leniwie i najlepiej jakby tak zostało do końca środy. Skorpionom przyda się dziś większa stanowczość, brak pewności siebie, ktoś może wykorzystać. Strzelcy spojrzą na świat optymistycznie, będą postępowały z większą determinacją i pewnością. Koziorożce, tylko współpraca doprowadzi dziś do sukcesów. Jako takich w pracy może być to dzisiaj bardzo trudne. Wodniki skupią się na codziennych sprawach, kończąc tematy rozpoczęte w ubiegłym jeszcze tygodniu. Ryby, ktoś może zachować się nie w porządku. Nie można dać sobie dmuchać w przysłowiową kaszę. Osoby urodzone 20 maja są zdecydowane, cierpliwe, wytrwałe, praktyczne, dość konserwatywne, wraz z upływem lat stają się bardziej stałe, zamknięte w sobie, poważne, zazwyczaj są bardzo rozważne i ostrożne, na przykład w czasie podejmowania decyzji, a ponadto są przyjazne i sympatyczne. Kamień szlachetny, rubin, sprzyjający znak zodiaku to lew. Dzisiejsi solenizanci. Wiktoria wszechstronna, zazwyczaj religijna, Dawid opiekuńczy, serdeczny, wyrozumiały. Pozdrawiamy naszego redakcyjnego kolegę Dawida Wencla, który gdzieś tam w podróżach, mam nadzieję, że nas słyszy. Dzisiaj świętują także Saturnin, Rymwit, Bronimir, Anastazy, Elfryda, Teodor, Bernardyn, Kolumba nawet dzisiaj ma imieniny. To pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie, słonecznie od samego rana. Ładny dzień nam się szykuje. Więcej o tym w prognozie pogody o godzinie 9.30, czyli już za 10 minut. Do końca astronomicznej wiosny miesiąc czasu taki pełny, 31 dni, Międzynarodowy Dzień Pszczół, dbajmy o nie. I co jeszcze można powiedzieć, że dzień jest krótszy od najdłuższego już tylko o 46 minut, a dłuższy od tego najkrótszego, ho, ho, ho, o 7 godzin i 50 minut.
2: Dzień dobry, tutaj Natalia Grosiak. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.
1: I tak miło płynie nam dalej czas jeszcze przed południowym programie Muzycznego Radia.

0: utwór jeszcze z wieloma akcentami chłodu i zimna, no to tak troszkę na przekór tego, co widzimy i czujemy za oknami. O pogodzie, jak już wiecie, za moment. Polska pod raczej błękitnym niebem, ale niestety będzie się to zmieniać. Fajnie widać to na takiej stronie sat24.com.pl. Radar chmur i napierają one na nasz kraj i z zachodu, i ze wschodu, niestety. Szczegóły już wkrótce. Raport regionalny za 6 minut o 9.30.
1: Tu sais dorer, j'ai notre socavore, j'ai notre site aboré, j'ai la poule à tilatoire.

0: W naszej wersji to bywała Titina.
1: Muzyczne radio.
0: Swingujące rytmy od Swing Kids. Jeszcze powróćmy do zakończonego horoskopu. W radiu jest tak, że jak wszystko idzie dobrze, no to słuchacze nie reagują, ale jak coś jest nie tak, albo nie po kolei, albo z błędami, no to od razu czujni słuchacze dają to odczuć, zwracają uwagę. Bardzo dobrze. Oj, nawet nie zapytałem pana o imię, przepraszam. Horoskop zaczęliśmy od byków dzisiaj, a potem barany. No powinno być odwrotnie, no wybaczcie. Baran, byk, rak, oczywiście tak jest po kolei i tak na pewno od jutra będzie. Ale to nie były zamienione horoskopy dla tychże znaków. Dla byka tak jak być powinno, czyli trzeba porządkować trudne sprawy, sporo się ich uzbierało, trzeba być gotowym na przeciwności. A barany, które powinny być pierwsze od rana, mogą się czuć nie najlepiej i domowe sposoby niestety mogą nie pomóc. Tak jeszcze gwoli przypomnienia, bo nasz słuchacz zwraca uwagę, że nie wie teraz, czy dlaczego, jak byk jest pierwszy, no to ma znak i opis dla barana. Nie. To mam nadzieję, że kwestię horoskopu mamy już na dzisiaj zamkniętą. Jutro zapraszam 10 minut przed godziną 7 i ponownie 10 minut po godzinie 9.

0: Reklama.
1: Centrum Ogrodnicze Krzewy z Krzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 1111.
2: Trzy jeleniogórskie uczelnie i miasto Jelenia Góra zapraszają na Wielkie Jeleniogórskie Juwenalia.

0: startuje Jeleniogórska Liga Rocka, a na finał wystąpi gwiazda wieczoru Jam. W sobotę od 16 DJ-e, a od 20 zespoły Flow Up oraz Electro City Nation. Na finał Skolim oraz Maciej Wolf DMC, patronat Muzyczny Radio.
1: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
2: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
1: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
0: Właśnie teraz masz najlepszą okazję na kupno nowej Skody. Już 22 i 23 maja Ultima Auto zaprasza na wyjątkowe dni otwarte w salonie Skody w Jeleniej Górze. Czekają na Ciebie rabaty do 47 tysięcy złotych na modele z 2025 roku oraz do 23 tysięcy na auta z 2026. Kredyt już od 0%, leasing od 100%. A jeśli zamówisz samochód podczas wydarzenia, otrzymasz bon o wartości 1000 zł na oryginalne akcesoria Skody. Na miejscu poczęstunek, pokazy doposażenia auta, konsultacje z doradcami oraz konkurs z nagrodami. 22-23 maja, dni otwarte w Skoda Ultima Auto w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106. Free Time w Muzycznym Radiu. Zobacz, jak pilotuje się samolot. Wygraj voucher na lot zapoznawczy nad Karkonoszami dla dwóch lub jednej osoby, organizowany przez Akademię Lotniczą w Jeleniej Górze. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś wybrać się na lot zapoznawczy nad Karkonoszami? Koszt SMS-a 2,46 zł. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. W ofercie loty zapoznawcze nad Karkonoszami oraz wynajem samolotów. www.akademialotnicza.pl.
3: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Dzisiaj na pewno będzie ciepło. Temperatury maksymalne 20-22 stopnie Celsjusza. Na przeważającym obszarze Dolnego Śląska zachmurzenie małe, słonecznie, pięknie, ale na zachodniej ścianie już Bogatynia, Zgorzelec między innymi i okolice, chmury napływające z zachodu i one zresztą będą się przesuwać w głąb Dolnego Śląska, nawet po południu gdzieniegdzie może kropnąć deszczyk. Tak, tak, nie wszędzie, ale te opady są jednak zapowiadane między innymi na ziemi jeleniogórskiej.
4: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Raport regionalny i Anna Tarkota.
7: Do groźnego wypadku doszło na Panieńskich Skałach we Lwówku Śląskim. W sobotnie popołudnie 64-letni mężczyzna spadł ze skały podczas robienia zdjęć. Jak ustalili policjanci, on i drugi mężczyzna przebywali w tym miejscu, spożywali alkohol i wykonywali wspólne fotografie. W pewnym momencie 64-latek stracił równowagę i runął z wysokości.
8: Na miejsce natychmiast skierowano Straż Pożarną, Policję oraz Zespół Ratownictwa Medycznego. Akcja ratunkowa była utrudniona ze względu na trudno dostępny teren. Ratownicy musieli działać szybko i ostrożnie, żeby bezpiecznie dotrzeć do poszkodowanego. Badanie wykazało, że mężczyzna miał w organizmie blisko promil alkoholu. Policja podkreśla, że podobne miejsce, choć popularne wśród turystów i miłośników zdjęć, mogą być bardzo niebezpieczne. Funkcjonariusze apelują o rozsądek i zachowanie ostrożności, szczególnie na skałach, urwiskach i punktach widokowych. Jak przypominają służby, chwila nieuwagi lub brawura mogą zakończyć się tragedią. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
7: Teraz Wałbrzych, gdzie głęboką termomodernizację przeszła publiczna szkoła podstawowa nr 26. Prace remontowe trwały ponad rok i kosztowały kilkanaście milionów złotych. Uczniowie zyskali m.in.

0: artystyczną na miarę XXI wieku. Tamta sala no już troszkę się nam wysłużyła i mamy tą teraz wyremontowaną, tak pięknie wyglądającą, odnowioną i myślę, że bardzo, bardzo funkcjonalną też dla uczniów, z której będą mogli pięknie korzystać.
1: To Renata Born, dyrektor publicznej szkoły podstawowej nr 26 w Wałbrzychu. Modernizacja szkoły nie ograniczyła się jedynie do poprawy estetyki wnętrz i odnowienia sali gimnastycznej. Kluczowym elementem projektu była całkowita wymiana dotychczasowego źródła ciepła na rozwiązania ekologiczne. Zdemontowano starą kotłownię gazową, w jej miejscu zainstalowane zostały nowoczesne pompy ciepła.
2: W związku z czym została wymieniona kotłownia gazowa na pompy ciepła. Jako szczytowe zapotrzebowanie na ciepło został węzeł cieplny, ale cała szkoła została na nowo termomodernizowana, docieplona. Została wymieniona solarka okienna, został wymieniony cały system grzewczy. Zostały zamontowane punktowe zlewy z ciepłą wodą użytkową. Część solarki okiennej została przebudowana, że w tej chwili ma inny kształt i inne rozmiary. A to wszystko po to, aby szkoła była bardziej oszczędna i ekonomiczna.
1: A to już Kacper Nogajczyk, wiceprezydent Wałbrzycha. Władze miasta pozyskały na ten cel dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, które pokryło 85% kosztów. Pierwsze efekty wykonanych prac i oszczędności w zużyciu energii widać już w rachunkach za okres zimowy. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
3: A na koniec stolica Dolnego Śląska. Pierwsza para gajów odebrała akt ślubu w Urzędzie Stanu Cywilnego we Wrocławiu. To Ryszard Ziobro i Tomasz Kwietko-Bębnowski, którzy od poniedziałku są małżeństwem, we Wrocławiu dokonali transkrypcji swojego aktu ślubu.
4: Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się to niemożliwe. Informowaliśmy m.in. o kontrowersjach, które wywołała Beata Moskal-Słaniewska, prezydentka Świdnicy. Zadeklarowała chęć dokonywania transkrypcji aktu ślubu małżeństw jednopłciowych. Dzisiaj transkrypcje stały się faktem. W Urzędzie Stanu Cywilnego we Wrocławiu pierwsza para gejów została uznana małżeństwem w świetle prawa polskiego. To mąż Ryszard Ziobro i mąż Tomasz Kwietko-Bębnowski. Panowie są razem 50 lat i w końcu zalegalizowali związek w Polsce. Ślub wzięli rok temu w Wiedniu, a po tym jak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał transkrypcję aktów ślubu, złożyli wniosek we wrocławskim urzędzie i otrzymali akt ślubu bez konieczności prowadzenia sprawy sądowej. Transkrypcja aktu małżeństwa jest pierwszą w Polsce uzyskaną bez wyroku sądowego. Urząd Stanu Cywilnego we Wrocławiu dokonał jej na podstawie precedensu ustalonego w Warszawie. To moment, na który środowisko LGBT czekało od lat. Teraz każda para jednopłciowa może wziąć ślub za granicą i zarejestrować go w Polsce. W kraju na taki dokument czeka około 1000 par. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
3: I to wszystkie informacje. Teraz kolejny raport na naszej antenie o 10.30. Zapraszamy do usłyszenia.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Pogoda w górach.
7: Stacja centralna Grupy Karkonoskiej Dobrze, to w dyżurny Piotr Piotrzka. Dzisiejszy dzień przywitał nas piękną pogodą. Oczywiście zachęcam do wyjścia w góry, na wycieczki, na spacery, ale idąc tam dobrze wiedzieć też, co się dzieje. Oczywiście zaczynam od śnieżki, temperatura 5 stopni, wiatr południowo-zachodni 5 metrów na sekundę, czyli minimalny. Widzialność ponad 50 km. Ciśnienie atmosferyczne 842,0 i rośnie w górę. No, to temperatura podejrzewam w ciągu dnia będzie wzrastała. Stacje w górach. W Karpacze mamy 14 stopni bezwiecznie z bardzo dobrą widzialnością w Szkarskiej Porębie. Mamy także 14 stopni bezwiecznie i bardzo dobra widzialność. Wybierając się w góry, dobrze jest przed wyjściem sprawdzić baterię w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także ubranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Szlaki teraz rano jeszcze w tych miejscach zacienionych będą mokre, śliskie, ale w ciągu dnia to wszystko będzie poprawiało się. Życzę miłych wycieczek i dziękuję.
8: Dzień dobry, ratownik dyżurny Grupy Sudeckiej GOPR. Dzisiaj poranek słoneczny, obecnie między 14 a 16 stopni, bez opadów. W Międzygórze i okolicach Wałbrzycha na razie również bezwiecznie. W Karłowie i Górach Stołowych wiatr słaby, południowo-zachodni. Później spodziewamy się wiatru z kierunków zachodnich generalnie. Temperatura od 18 do 20 stopni. Oczywiście w szczytowych partiach góry chłodniej. W ciągu dnia będzie się coraz bardziej chmurzyć. Po południu możliwe przelotne opady deszczu i również burze. W czasie burz wiatr mocny i porwisty. Wychodząc w góry, przygotujmy się na opady deszczu i odpowiednio wcześnie zaplanujmy powrót ze szlaku lub wizytę w schronisku, żeby uniknąć burzy na szlaku. Życzymy udanego dnia.
5: Prognozy pogody są płytki.

0: Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
2: Hi, my name is Giorgio Moroder and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Déjà vu, wracają takie różne rzeczy, między innymi wspomnienia, sytuacje. Czasami jest tak, że nie ma fal, ale za chwilę wracają. No i niestety nie wszędzie można było nas usłyszeć jakiś czas temu. Wybaczcie, prądu zabraknie, to niestety tak się dzieje. Warto wtedy doceniać. To znaczy, jak jest ten prąd elektryczny, no to nie doceniamy, ale jak zabraknie, no to są problemy. Za kwadrans, godzina 10:00, muzyczne radio w środę 20 maja.
1: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy. Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród. Autoryzowany dealer firmy Alco. Poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
2: Hej, brolerzy! Gotowi na starcie? Już 23 maja Nowy Rynek zamienia się w miasteczko brolerów. Przed Wami od 11 do 18 Dzień Dziecka z Brawl Stars. Turnieje 3x3 po jedynki solo, VR, quizy i fotobudka 360. Wskakujcie do gry, zdobywajcie punkty mocy i wspinajcie się po poziomach gry jako zadymiarz wszechczasów. Wśród atrakcji także makijaże cosplay, gigantyczne figurki i dobra zabawa dla dzieci w każdym wieku. Do zobaczenia w galerii Nowy Rynek.
3: Każdego dnia dbasz o innych. Teraz Renault chce zadbać o Ciebie. Dla osób pracujących w sektorze medycznym Renault przygotowało wyjątkowo atrakcyjne rabaty na wybrane modele aut. Odwiedź salon Renault Perfecta w Lubaniu i sprawdź ofertę dla branży medycznej. Zapraszamy. Lubań, ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
4: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz konkretny zawód i praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na Ciebie aż 11 kierunków, m.in. pielęgniarstwo, psychologia, fizjoterapia, automatyka lub wychowanie fizyczne. Wejdź na kans.pl i studiuj w sercu Karkonoszy.
1: Po reklamie.

0: reklama.
1: Wybierz profesjonalny warsztat samochodowy. Wymiana klocków, oleju, filtrów, serwis silnika i wszystkie inne bieżące naprawy. Oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów. Odwiedź nas i ciesz się pewnością na drodze. Serwis DPF, Lubań, Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 90 7000.
2: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękuję.

0: reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 10:00.
1: Czas na wiadomości.
3: Za chwilę generał Różański o problemach w komunikacji na linii Polska-USA, potem o zatrzymaniu 3 osób podejrzanych o szpiegostwo na rzecz Rosji. Arsenal po ponad 2 dekadach znów mistrzem Anglii. Marcin Krzemiński. Po kilku dniach niejasnych komunikatów Pentagon oficjalnie potwierdził ograniczenie liczby brygadowych zespołów bojowych w Europie z 4 do 3. To powrót do stanu sprzed rosyjskiej agresji na Ukrainę i jednocześnie decyzja, która oznacza opóźnienie kolejnej rotacji wojsk USA do Polski.
4: Panuje taki pewien chaos, taka kakofonia informacyjna, bo ta rotacja już się dokonywała, ona była w trakcie, tak?
5: Część sprzętu podobno już przyleciała.
4: Dokładnie tak i to tak zatrzymanie w pół drogi, to powiem tak po mojemu, to nie jest po wojskowemu i podejrzewam, że dowódcy amerykańscy też zostali zaskoczeni.
3: Mówi generał Mirosław Różański, były dowódca Dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych, a obecnie przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej. Jego zdaniem taki informacyjny chaos można przypisać prezydentowi Trumpowi, który jako biznesmen ma zmienne nastroje. Funkcjonariusze ABW zatrzymali 3 osoby podejrzane o działanie szpiegowskie na rzecz Rosji, poinformował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Na 3 miesiące na razie tymczasowo trafią do aresztu Polacy w wieku od 48 do 62 lat. Zarzuca się im działania wywiadowcze, rozpoznawanie rozmieszczenia wojsk NATO na naszym terytorium oraz wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym. Zatrzymań dokonano na polecenie Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Drożej dziś na stacjach paliw. Ceny maksymalne pójdą w górę. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 52 grosze, na litr oleju napędowego maksymalnie 7. Z aptek w całym kraju wycofano aerozol Envil Gardło. Powód: w 6 seriach leku podczas rutynowych testów wykryto zbyt duże stężenie etanolu, podał główny inspektor farmaceutyczny. Producent leku ocenił ryzyko dla pacjentów jako niskie, ale wdrożył działania naprawcze, wstrzymał produkcję i sprzedaż produktu. Koniec z łatką wiecznie drugich. Arsenal Londyn po 22 latach przerwy znów jest mistrzem Anglii. Tytuł wywalczył nie wychodząc na boisko, bo punkty zgubił ich jedyny rywal w walce o upragnione mistrzostwo. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
6: Uczeń w końcu pobił mistrza. Mikel Arteta zaczynał trenerską karierę jako asystent Pepa Guardioli. Odkąd przejął 7 lat temu, Arsenal wielokrotnie musiał uznawać wyższość swojego mentora. Przez te wszystkie lata Arteta z kanonierami wywalczył tylko Puchar Anglii. Teraz, po 22 latach przerwy, Arsenal znów jest mistrzem kraju, bo na ostatniej prostej potknął się Manchester City. Wczoraj jedynie zremisował w Bournemouth 1-1. Guardiola musiał w końcu uznać wyższość swojego ucznia. Gratulacje dla Arsenalu, dla Mikela, dla całego sztabu, dla kibiców za ten tytuł zasłużony. Niewykluczone, że w weekend Guardiola po raz ostatni poprowadzi City jako trener. Z kolei Arsenal za bardzo nie może jeszcze świętować.
3: 30 maja czeka go jeszcze finał Ligi Mistrzów, w którym zagra z Paris Saint-Germain.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu z Pisarzowic koło Lubania zaprasza wszystkich miłośników ogrodu na wiosenne zakupy 7 dni w tygodniu. U nas znajdziecie największy wybór roślin, kwiatów, krzewów, drzew, bylin, akcesoriów ogrodowych oraz artykułów dekoracyjnych w okolicy. Sprawdźcie na naszym Facebooku. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu z Pisarzowic. Do zobaczenia!
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Cześć, mówi Arek Kusowski. Słuchajcie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
1: Dzień dobry, 14 już minut po 10, środa 20 maja. Imieniny Dawida, Wiktorii, wszystkiego najlepszego.

Od 11:00 niezapomniane hity wszechczasów. Ten numer mógłby spokojnie się również znaleźć w playliście wtedy, ale cieszymy się, że wysłuchaliśmy go po 10:00. 22 minuty po tejże godzinie. O 10:30 raport regionalny, prognoza pogody, ciąg dalszy słonecznej, wiosennej muzy. Przed raportem jeszcze mrozu.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Ile lat życia, tyle lat bólu i cierpienia. 25-letni Piotr od urodzenia zmaga się z bardzo rzadką chorobą genetyczną. Mimo licznych przeciwności mężczyzna nie traci nadziei i wypatruje właściwego leku. Ciężar poszukiwania specjalistycznej placówki medycznej wzięła na siebie matka Piotra. I oto niedawno od pewnej zagranicznej kliniki nadeszła wiadomość, że placówka jest w stanie pomóc Piotrowi. Warunek: w ciągu najbliższych tygodni należy wpłacić około 120 tysięcy złotych. Bardzo gorąco apelujemy do słuchaczy o pomoc finansową. Oto adres do wpłat: siepomaga.pl/Piotr-Kamieniczny. siepomaga.pl/Piotr-Kamieniczny. Informacje: telefon 506 139 785. 506 139 785.
2: 10:30, za chwilę raport regionalny.
3: Reklama.

0: wiesz, ty wiesz.
1: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
2: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Ładny, słoneczny dzień, ale nie wszędzie, bo od zachodu na wschód i nad cały Dolny Śląsk wkrótce, może nie cały, no ale na wiele terenów, przemieszcza się strefa większego zachmurzenia i tych chmur przybywa. Widać to m.in. w Jeleniej Górze, ale nie tylko. Tutaj właśnie na południu, po południu ładnie się zrymowało. Może troszkę nawet popadać, ale jeżeli już, to jakieś to będą niewielkie na szczęście opady. Ciepło, temperatury maksymalne 20-22 stopnie Celsjusza.
4: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Raport regionalny, Anna Tarkota.
8: Te doniesienia rozpoczynamy od wizyty w Görlitz, gdzie trwa akcja ratunkowa. W nocy z wtorku na środę niemieckim służbom udało się ostatecznie odciąć dopływ gazu do zniszczonej kamienicy przy James von Moltke Strasse. Akcja poszukiwawcza, która ze względów bezpieczeństwa musiała zostać tymczasowo wstrzymana, wkroczyła w kolejną fazę, podaje Elubeń. Jak czytamy dalej, przed godziną 9 pojawiły się najnowsze informacje operacyjne ze strefy zero. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu przekazała, że akcja poszukiwawczo-ratownicza wkracza w nowy, decydujący etap. Po neutralizacji bezpośredniego zagrożenia wybuchem dowodzący podjęli decyzję o włączeniu do działań ciężkiego sprzętu. Przypomnijmy, że wciąż poszukiwane są 25-letnia turystka z Rumunii, 26-letnia kuzynka oraz 48-letni mężczyzna mieszkający w budynku na stałe. Rodziny zaginionych są objęte pomocą psychologiczną. W związku z katastrofą ruch samochodowy w Görlitz jest i będzie utrudniony, a zatem do Polski najlepiej jechać, korzystając z przejść Radomierzyce, Hagenwerder oraz Ludwigsdorf, Jędrzechowice.
7: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
8: Ulica Szkolna w Lubinie przejdzie gruntowną modernizację. Inwestycja pochłonie blisko 3 miliony złotych i ma poprawić komfort oraz bezpieczeństwo kierowców, pieszych i rowerzystów. Prace budowlane rozpoczną się w najbliższym czasie. Obejmą odcinek od ulicy Mickiewicza do ronda firmy PBK. O szczegółach mówi Anna Dziubek, rzecznik prezydenta Lubina.
9: Mieszkańcy mogą spodziewać się tu nowej nawierzchni, jezdni, chodników, tras rowerowych, a także doświetlonego, bezpiecznego przejścia dla pieszych. Efektem przebudowy będzie również 46 miejsc parkingowych, w tym 2 przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Całość uzupełni miejska zieleń, drzewa, krzewy, róże i trawy nasadzone wzdłuż drogi.
10: Jeszcze przed rozpoczęciem prac na ulicy Szkolnej wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu. Zmiany obejmą również kursowanie komunikacji miejskiej. Wykonawca będzie miał 3 miesiące na realizację inwestycji, której wartość wynosi blisko 3 miliony złotych. Miasto pokryje jedynie 40% kosztów zadania dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałe środki pochodzić będą z funduszy unijnych. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
8: A na koniec odwiedzamy Wałbrzych. Miasto zyska nowe, pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem. Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało miasto dotację w wysokości blisko 2,5 miliona złotych. Nowy obiekt powstanie w kompleksie stadionu na Nowym Mieście. Więcej w materiale Jacka Zycha.
11: Tak, informacje o tym podano podczas briefingu prasowego na terenie remontowanego od stadionu Górnika. Dotacja pokryje połowę kosztów budowy nowoczesnego boiska treningowego, które będzie znajdowało się na koronie stadionu. Dokładnie w miejscu, gdzie kiedyś takie właśnie boisko było. Nowa infrastruktura ma umożliwić niemal całoroczne szkolenie dzieci i dorosłych. Wiceminister sportu Piotr Borys podkreśla, że takie obiekty są podstawą nowoczesnego systemu szkolenia piłkarskiego.
12: Większość klubów musi rozgrywać to między październikiem a marcem w murawach trawiastych. To oznacza absolutnie ogromną degradację murawy trawiastej. Już nie mówiąc o kwestiach zimowych czy nawet śnieżnych. Pełnowymiarowe boiska sztuczna nawierzchnia jest po prostu elementem niezbędnym dla szkolenia, ale również również dla systemu rozgrywek różnych klas rywalizacji piłki nożnej.
11: To sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Piotr Borys. Władze miasta podkreślają, że nowa płyta boiska będzie spełniała najwyższe standardy i wymogi weryfikacyjne UEFA. Pozwoli to nie tylko na bezpieczne szkolenie lokalnych talentów bez względu na warunki atmosferyczne, ale też na przyciągnięcie do Wałbrzycha zewnętrznych zespołów. Urzędnicy planują błyskawiczne przejście do fazy realizacyjnej. Prezydent Wałbrzycha zakłada, że pierwsi piłkarze wybiegną na nową murawę w przyszłym roku.
0: Sądzę, że rozpoczniemy postępowanie przetargowe w czerwcu, czyli w ciągu paru tygodni, bo tą decyzję poznaliśmy dzisiaj i po prostu będzie to trwało pewnie do przyszłego roku i w przyszłym roku otwieramy to boisko.
11: To właśnie Roman Szałemej, prezydent Wałbrzycha. Nowe boisko będzie czwartym tego typu obiektem w Wałbrzychu, w tym drugim ze sztuczną murawą. Inwestycja ma służyć m.in. piłkarzom Górnika Wałbrzych oraz Górnika Nowe Miasto. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
8: I dziękuję. W naszych przedpołudniowych raportach regionalnych to wszystkie informacje. Na kolejne doniesienia zapraszamy po południu.
7: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Reklama. Burmistrz Nowogrodzca i dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodzcu zapraszają na 18. Międzynarodowy Festiwal Muzyka u Józefa Ignacego Sznabla w Nowogrodzcu, który odbędzie się w dniach od 22 do 24 maja. Koncerty muzyki klasycznej światowej klasy. Patronat honorowy burmistrz Nowogrodzca Joanna Świder. JOTM. Rektor Akademii Muzycznej imienia Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Profesor doktor habilitowany Krystian Kiełb. Stowarzyszenie Ars Augusta i Fundacja Twoje Dziedzictwo. Organizator Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodzcu. Partner. Parafia pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Nowogrodzcu. Patronat medialny TVT Zgorzelec. Sponsor PKUWM Meliobud. Szczegóły na festiwalnowogrodziec.pl.
1: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Premiery.
9: Nowości.
8: Ponadczasowe klasyczne przeboje.
9: Pop. Dance. Rock. Trance.
8: Elektro.
9: Hip-hop.
8: Twoja muzyka w wybranym paśmie.
9: Tylko w muzycznym radiu.
7: Autopromocja.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Zalia Piotrogucki za nami, nie mam dla ciebie nic, a przed nami hit tip Sweet Love, po raz pierwszy My Girl's Not You.

0: nikomu to przeszkadzało. W Jeleniej Górze i okolicach już teraz słońce bardziej i częściej chowa się za chmury, a było tak miło. No niestety, komputer, prognoza prawdę ci powie, przynajmniej taką na bieżąco. Od zachodu wzrasta zachmurzenie na Dolnym Śląsku. No to słonecznej muzyki ciąg dalszy na pewno po godzinie 11, kiedy otworzymy pasmo niezapomniane hity wszechczasów. Na dobry początek Chris Rea. A teraz nasza przyjaciółka.
1: Cześć, tutaj Patrycja Markowska. Słuchacie Muzycznego Radia.
0: Dla wszystkich fanów

0: Reklama.
1: Szukasz mieszkania w Jeleniej Górze? Apartamenty Sudetia zapraszają na dzień otwarty. Już w sobotę 23 maja od 10 do 16 przy ulicy Poznańskiej 4. Wejdź na budowę, zobacz mieszkania na żywo i skorzystaj ze specjalnych ofert dostępnych tylko tego dnia. Apartamenty Sudetia w Jeleniej Górze. Zobacz, gdzie możesz zamieszkać.
0: Po reklamie.
1: Muzyczne.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 11.
0: Czas na wiadomości.
2: Za chwilę minister...

0: małe problemy techniczne. Za chwilę na pewno powrócimy do wiadomości. Jeszcze sekunda cierpliwości.
1: Za chwilę minister obrony uspokajająco o decyzji Pentagonu. Potem Stambuł, gdzie dziś finał piłkarskiej Ligi Europy. Najpierw jednak niepokojące doniesienia z Litwy. Marcin Krzemiński. Litewska armia poinformowała o możliwym wykryciu drona w pobliżu granicy państwowej z Białorusią. W związku z incydentem aktywowano misję NATO Air Policing oraz czasowo zamknięto przestrzeń powietrzną nad lotniskiem w Wilnie. Władze zaleciły mieszkańcom, by udali się do schronów lub innych bezpiecznych miejsc. Do schronów zeszli m.in. prezydent Litwy, premierka tego kraju oraz przewodniczący Sejmu. Do sprawy zapewne dziś jeszcze wrócimy. Szef resortu obrony uspokaja. Po decyzji Pentagonu o ograniczeniu liczby amerykańskich brygadowych zespołów bojowych w Europie, Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że Polska pozostaje jednym z kluczowych partnerów Stanów Zjednoczonych. Minister spotkał się dziś z dowódcą amerykańskiej piechoty morskiej w Europie, generałem Christopherem Mahoneyem. Jak zaznaczył, został zapewniony, że Polska jest dla USA modelowym sojusznikiem.
2: Prowadzimy racjonalną, spokojną politykę współpracy. Decyzje, które zapadają w Stanach Zjednoczonych i skutki mogą tymczasowo opóźniać rozmieszczenie sił USA w Polsce. Tymczasowo.
1: Kosiniak-Kamysz przypomniał też, że Polska przeznacza 5% PKB na obronność, inwestuje w nowoczesne uzbrojenie i współfinansuje obecność amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Jednocześnie zapewnił, że nie ma decyzji o stałym zmniejszeniu zdolności wojsk USA stacjonujących w Polsce. Węgierski premier w Warszawie przed godziną w willi przy ulicy Parkowej Petera Modziara przywitał Donald Tusk. Rozmowy premierów będą dotyczyć m.in. bezpieczeństwa i obrony, a także spraw unijnych. A w południe Modziara przyjmie w Belwederze prezydent Karol Nawrocki. Szef węgierskiego rządu spotka się także z marszałkami Sejmu oraz Senatu. Następnym punktem wizyty Modziara w Polsce będzie Gdańsk, gdzie m.in. wraz z Tuskiem spotkają się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Jutro premier Węgier uda się do Wiednia, a stamtąd pociągiem wróci do Budapesztu. Czas na pierwszy z trzech wielkich finałów piłkarskich kończących sezon klubowy. Dziś w Stambule o triumf w Lidze Europy zagrają Freiburg oraz Aston Villa, w której w pierwszym składzie powinien znaleźć się reprezentant Polski Matty Cash. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
3: Aston Villa ma szansę na pierwsze europejskie trofeum od 44 lat i jest faworytem, bo przecież jej trenerem jest Unai Emery, czyli mister Europa League. Hiszpan wygrywał to trofeum aż pięciokrotnie. Oczywiście ten mecz to kwestia taktyki, to także kwestia indywidualnych umiejętności naszych zawodników, ale to także kwestia emocji. Emery zagrał szóste trofeum, a Matty Cash może dziś zostać 13. reprezentantem Polski z europejskim pucharem. Z kolei dla niemieckiego Freiburga to absolutny debiut w tak prestiżowym starciu, mówi trener Julian Schuster. Oczywiście to coś wyjątkowego. W ciągu ostatnich kilku lat przeżywaliśmy różne momenty. Spadliśmy do drugiej ligi, a teraz, zaledwie kilka lat później, jesteśmy tutaj i zagramy w europejskim finale.
1: Finał Ligi Europy o 21 w Stambule.
4: To były wiadomości. Muzyczne radio. Niezapomniane hity wszechczasów.
0: No to lepiej nie mogliśmy rozpocząć tego pasma w środę 20 maja. Po drodze między innymi Bime, między innymi Rednecks, Alize. Będą także Chłopcy z Placu Broni, bo niezapomniane hity wszechczasów to również sięganie po polską znakomitą muzę sprzed lat. 6 po 11.

0: Muzyczne radio. Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Chcesz bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? Konto w banku Sparkasse to najlepsza oferta właśnie dla Ciebie. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród. Autoryzowany dealer firmy Alco. Poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
4: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić Ci coś słodkiego na dzień mamy?
5: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
6: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,90 z Deligartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Deligartą. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Są przeboje, które zawsze będą nam się podobać. Oela, 93 rok, to wersja właśnie z tegoż roku, bo ta wcześniejsza brzmi oryginalna odrobinę inaczej. Chłopcy z placu broni i już minęła 11.30.
1: Reklama. Centrum Ogrodnicze Krzewy Skrzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 11 11.
2: Hej, brolerzy! Gotowi na starcie? Już 23 maja Nowy Rynek zamienia się w miasteczko brolerów. Przed Wami od 11 do 18 Dzień Dziecka z Brawl Stars. Turnieje 3x3, pojedynki solo, VR, quizy i fotobudka 360. Wskakujcie do gry, zdobywajcie punkty mocy i wspinajcie się po poziomach gry jako zadymiarz wszechczasów. Wśród atrakcji także makijaże cosplay, gigantyczne figurki i dobra zabawa dla dzieci w każdym wieku. Do zobaczenia w galerii Nowy Rynek.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
9: Pogoda.
0: Niestety poranek był pogodny, między innymi w zachodniej części, ale tutaj już rządzą chmury. Ta strefa przesuwa się z zachodu na wschód. Wciąż jednak między innymi Wrocław i okolice, cała wschodnia ściana, północno-wschodnia część regionu pod błękitnym niebem. A na południu ziemia jeleniogórska, wałbrzyska, chmury i opady deszczu, zwłaszcza właśnie w okolicach Kamiennej Góry i Wałbrzycha. W tej chwili ciepło, dzisiaj temperatury maksymalne od 20 do 22 stopni Celsjusza.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
8: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
0: Przybyło chmury także w szczytowych partiach Sudetów Zachodnich, w Karkonoszach, na Śnieżce właśnie pochmurno i w okolicach 7,5 stopnia, czyli ciepło. Wiatr słaby, wieje z zachodu z prędkością 14 km na godzinę. To tylko nic. Wybrać się w góry trzeba, to najważniejsze. Wracamy do muzyki. Środa, 20 maja, dzisiaj urodziny świętuje Cher. Jak myślicie, ile kończy lat? No już była o tym mowa o poranku. 8-0. Wszystkiego dobrego.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dilera Husqvarna.
0: Po reklamie.

0: Niezapomniane hity wszechczasów.
1: W muzycznym radiu.
2: Phase, everything looking good. 1400 feet, still looking very good.

0: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław Namysłów. Nawet w 69 minut. Wrocław Brzeg. Nawet w 22 minuty. Wrocław Oława. Już w 14 minut. Wybierz Koleje Dolnośląskie.
1: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami. Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 12.
2: Czas na wiadomości.
4: Paraliż Warszawy rozpoczynają właśnie związkowcy z całej Polski. Polskie MSZ odradza podróży w związku z ogniskiem eboli. Dar Młodzieży odbywa swój ostatni rejs, a w Polsce dyskusja o jego emeryturze. Agnieszka Trojanowska-Bis. Związkowcy z całej Polski rozpoczynają manifestację w Warszawie. Pochód niezadowolonych, m.in. z unijnej polityki klimatycznej, wychodzi właśnie z Placu Zamkowego i przejdzie już za chwilę ulicami stolicy aż pod budynek Sejmu. To tysiące związkowców, rolnicy, górnicy, hutnicy i przedstawiciele handlu. Ich protest ma być wyrazem poparcia dla inicjatywy referendalnej prezydenta Karola Nawrockiego. W związku z protestem już są utrudnienia w ruchu w centrum stolicy, a część autobusów została skierowana na objazdy. Tragedia na jeziorze Jukst. Nie żyje młody mężczyzna, którego poszukiwano wczoraj w wodzie. Do tragedii doszło o świcie. 4 tegorocznych maturzystów z województwa mazowieckiego wypłynęło na jezioro na rowerku wodnym. Sprzęt przewrócił się, gdy próbowali zamienić się miejscami, mówi oficer prasowy komendanta powiatowego PSP w Mrągowie, kapitan Marcin Kordek.
5: Tuż przed godziną 7 mrągowscy strażacy zostali zadysponowani na jezioro Jukst, gdzie według relacji świadków miały się topić 2 osoby. Po dojeździe na miejsce okazało się, że jedna osoba uczepiona jest rowerku wodnego. Strażacy podjęli tą osobę i z jej relacji dowiedzieli się, że ona płynęła z 3 kolegami. 2 osobom udało się dotrzeć na brzeg, a jedna zaginęła pod powierzchnią wody.
4: Akcja poszukiwawcza trwała wczoraj od rana do popołudnia. Wówczas nurkowie zlokalizowali ciało na głębokości 24 metrów. Obecnie pod nadzorem prokuratury trwa ustalanie okoliczności tego zdarzenia. MSZ odradza wszelkie podróże do całego regionu na pograniczu Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy i Sudanu Południowego w związku z pojawieniem się ogniska eboli w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie. Jak przypomniał resort dyplomacji, Światowa Organizacja Zdrowia ocenia ogólne ryzyko dla zdrowia publicznego jako wysokie na poziomie krajowym, wysokie na poziomie regionalnym i niskie na poziomie globalnym. Dar Młodzieży minął półmetek rejsu do Ameryki. Polski żaglowiec szkoleniowy odbywa swoją ostatnią, tak długą wyprawę i czeka na budowę następcy. W międzyczasie trwa spór na temat przyszłości trójmasztowca, bo pojawiły się głosy, że emeryturę mógłby spędzić w Szczecinie. W odpowiedzi z Gdyni, która jest portem macierzystym Daru, płyną sygnały, że zgody na to być nie może, a pod specjalną petycją w tej sprawie zbierane są podpisy, mówi jej autor, radny Jakub Ubych.
6: To chyba nie jest odpowiedni moment, aby wywieszać białą flagę i poddawać się i mówić nie. W Gdynia nie ma pomysłu na to, co zrobić z legendarną jednostką, żaglowcem, który wypływał i jego dom cały czas był właśnie w naszym mieście. Zróbmy z Daru Młodzieży na przykład obiekt edukacyjny, który będzie służył temu, aby kolejne pokolenia gdynian wiedziały, co to morze, co to zainteresowanie żeglarstwem.
4: Sprawa byłaby prostsza, gdyby nie liczone w milionach złotych rocznie koszty utrzymania żaglowca. Tym bardziej trzeba o tym myśleć teraz, podkreślałby.
6: Petycję chciałbym skierować do pani prezydent, ale nie po to, aby podejmowała sama w tym momencie decyzję, tylko aby wyraziła zainteresowanie i zaczęła dyskusję.
4: Podpisy mają być zbierane do wakacji. Petycje można znaleźć poprzez mówiący wszystko adres darzostaje.pl.
2: To były wiadomości.
7: Muzyczne radio.
2: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: Reklama. Wybierz profesjonalny warsztat samochodowy. Wymiana klocków, oleju, filtrów, serwis silnika i wszystkie inne bieżące naprawy. Oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów. Odwiedź nas i ciesz się pewnością na drodze. Serwis DPF, Lubań, Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 90 7000.
1: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych, stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowy o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
6: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
7: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
8: Po reklamie.
9: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

No i tak płyniemy z naszym już teraz popołudniowym basmem. Niezapomniane hity wszechczasów, także polskich. Lombard, nasz ostatni taniec za 6 minut o 12.30. Kurier Dolnośląski na antenie Muzycznego Radia. Wcześniej będzie prognoza pogody. O, sporo miejsc już z dużym zachmurzeniem na Dolnym Śląsku i z niewielkimi, ale jednak przelotnymi opadami deszczu.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu z Pisarzowic koło Lubania zaprasza wszystkich miłośników ogrodu na wiosenne zakupy 7 dni w tygodniu. U nas znajdziecie największy wybór roślin, kwiatów, krzewów, drzew, bylin, akcesoriów ogrodowych oraz artykułów dekoracyjnych w okolicy. Sprawdźcie na naszym Facebooku. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu z Pisarzowic. Do zobaczenia!

0: po reklamie.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor publicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
0: Pogoda.
3: 12.30, zachmurzenie od zachodu szybko zaczęło wzrastać niestety. O poranku było bardzo ładnie na całym Dolnym Śląsku, ale to się zmieniło i zmienia we wschodniej części więcej rozpogodzeń i przejaśnień, ale w zachodniej i na południu mamy i chmury, i opady deszczu, głównie w tej chwili w okolicach ziemi wałbrzyskiej, Sztabno-Zdrój, Wałbrzych, czy też będzie tam padać w najbliższych minutach. Temperatury wysokie, wciąż ciepło, 20-22 stopnie Celsjusza.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
4: Kurier Dolnośląski.
5: Setki kilometrów tras, które prowadzą przez najbardziej różnorodny krajobraz w Polsce. Od rodzinnych ścieżek w Dolinie Baryczy po techniczne single tracki w Sudetach. W tym sezonie rowerowym region zdecydowanie przyspiesza. Nowe odcinki, napięty kalendarz wyścigów i wydarzenia, które przyciągają amatorów i tych, którzy ścigają się zawodowo. To dobry moment. Chcemy, by region był jednym z najważniejszych punktów na rowerowej mapie Europy. Od rodzin z dziećmi po zaawansowanych zawodników, podkreśla Wojciech Bochnak, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
6: Dolny Śląsk stawia na rozwój tras rowerowych. Piękna Dolina Baryczy, wspaniałe ścieżki rowerowe. Stawiamy na turystykę rowerową, ale też na aktywne spędzanie czasu i też na realizację swoich marzeń poprzez wyścigi. My jako Dolny Śląsk będziemy realizować kolejne ścieżki, kolejne kilometry, które będą służyć Dolnoślązakom, ale też i turystom z całej Polski i z całej Europy. Zapraszamy na Dolny Śląsk.
5: Dolny Śląsk konsekwentnie inwestuje w infrastrukturę rowerową i wydarzenia, które przyciągają mieszkańców regionu oraz rzesze turystów, mówi Magdalena Piasecka, radna sejmiku województwa dolnośląskiego.
7: Setki kilometrów tras, które już istnieją na terenie naszego regionu, prowadzą przez najbardziej różnorodny krajobraz w Polsce. Jeżeli chcemy podziwiać piękno natury i zaznać bliskości z przyrodą, to Dolnośląska Kraina Rowerowa, czyli sieć tras rowerowej w Dolinie Baryczy, to propozycja idealna, zwłaszcza dla rodzin z dziećmi. Kolejnym punktem na mapie Dolnego Śląska są oczywiście Góry Izerskie, a zwłaszcza Polana Jakuszycka, która w sezonie wiosenno-letnim jest mekką dla rowerzystów. Każdy tutaj znajdzie coś dla siebie, od ambitnych tras typu single track po rekreacyjne trasy dla rodzin z dziećmi.
8: Wszystko o trasach rowerowych znajdziecie Państwo na stronie dolnyśląskrowerem.pl i tam możecie zaplanować swoją trasę rowerową na terenie całego Dolnego Śląska. Zachęcam bardzo serdecznie do takiej formy spędzania wolnego czasu i do odwiedzenia Dolnego Śląska.
5: Dla osób, które chcą się nauczyć jazdy na rowerze, mamy program budowy dolnośląskich rowerowych parków umiejętności. Ostatnio takie miejsce zostało otwarte w Żmigrodzie. Gotowy jest także park umiejętności w Gryfowie Śląskim. Cały czas powstają też nowe odcinki tras rowerowych, mówi Piotr Nowicki, oficer rowerowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
9: Powstają nowe odcinki tras rowerowych. Nasza Dolnośląska Cyklostrada w tym roku wzbogaci się o kolejne kilometry infrastruktury, ale rozwijają się także inne produkty turystyczne na Dolnym Śląsku. Sieć Single Track Lacenzis w tym roku z dobrym operatorem. Trwają prace, by przygotować te trasy do sezonu. Wiemy także, że gminy przymierzają się do prac projektowych, żeby ten cały system tras powiększył się o dodatkowe odcinki. Ponadto cieszy nas to, że w okolicach Świeradowa Zdroju powstają nowe trasy dla osób, które bardziej preferują adrenalinę, czyli jazdy po ścieżkach enduro. Obserwujemy, że coraz więcej gmin na Dolnym Śląsku urządza rozmaitego rodzaju weekendy rowerowe, rajdy rowerowe, imprezy amatorskie. To nas bardzo cieszy, bo każda okazja jest dobra, by ten ruch rowerowy, wyjazd poza miasto, poza swój teren zamieszkania propagować, oczywiście na rowerze.
5: Dolny Śląsk to raj dla kolarstwa górskiego, wymarzony region do wypraw na rowerach elektrycznych i niczym nieograniczona przestrzeń do przygód na gravelu. Nic dziwnego, że oferta imprez i wyścigów kolarskich jest tutaj naprawdę szeroka i każdy amator aktywnego spędzania czasu znajdzie na pewno coś dla siebie, mówi Maciej Grabek, organizator Bike Marathon.
0: W najbliższym czasie właśnie takie wydarzenie nas czeka, bo w weekend 6-7 czerwca zapraszamy do Szklarskiej Poręby z Polana Jakuszycka, z Dolnośląskie Centrum Sportu, ale wyjątkowa impreza, bo eliminacje do gravelowych Mistrzostw Świata, ale też ostatnio się dowiedzieliśmy również do Mistrzostw Europy. Niebawem, bo 23 maja zapraszamy Duszniki Zdrój Zieleniec, tam kolejna trzecia w tym roku edycja cyklu Bike Marathon. Następnego dnia w niedzielę, to tak się ładnie ułożyło, w sąsiedniej Polanicy Zdroju my otwieramy wspólnie z miastem Polanica, z Urzędem Marszałkowskim tor MTB do cross country, na którym w lipcu tego roku będą rozgrywane Mistrzostwa Polski MTB XCO, czyli najważniejsza impreza dla tych wszystkich kolarzy górskich, którzy chcieliby, tak jak Maja Włoszczowska, zdobywać medale Igrzysk Olimpijskich. Potem czekają nas lipcowe wydarzenia, bo zapraszamy na Bike Adventure, czyli czterodniówkę w Karkonoszach i w Górach Izerskich. Potem przenosimy się na chwilę do Zagłębia Miedziowego i do gminy Grębocice, gdzie w Obiszowie kolejna edycja cyklu Bike Marathon. W ostatni weekend sierpnia zapraszamy do Wałbrzycha, a finał tegorocznego cyklu zaplanowany mamy na 12 września w Jeleniej Górze. Będziemy tą imprezę organizować w Cieplicach i jedziemy w Karkonosze, w pasmo rowerowe Olbrzymy. Staramy się pokazywać to, co mamy najfajniejsze w regionie i pokazać, że to kolarstwo nie jest tylko dla zawodowców.
4: Kurier Dolnośląski. Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
10: Let's go, girls.

0: Reklama.
1: Szukasz mieszkania w Jeleniej Górze? Apartamenty Sudetia zapraszają na dzień otwarty. Już w sobotę 23 maja od 10 do 16 przy ulicy Poznańskiej 4. Wejdź na budowę, zobacz mieszkania na żywo i skorzystaj ze specjalnych ofert dostępnych tylko tego dnia. Apartamenty Sudetia w Jeleniej Górze. Zobacz, gdzie możesz zamieszkać.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Kastorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
8: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych, stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć

0: dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldback. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
1: Po reklamie.

0: No to przy takim numerze nie zostało mi nic innego, jak tylko powiedzieć Państwu szczęśliwego, nowego, kolejnego w tym miesiącu popołudnia. Marek Kościkiewicz już praktycznie za nami.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: A przed nami Sweet Love, My Girl's Not You. Marta Wojtunik od 13. Przyjmijcie ją ciepło. Bye.

0: Reklama. Burmistrz Nowogrodzca i dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodzcu zapraszają na 18. Międzynarodowy Festiwal Muzyka u Józefa Ignacego Sznabla w Nowogrodzcu, który odbędzie się w dniach od 22 do 24 maja. Koncerty muzyki klasycznej światowej klasy. Patronat honorowy. Burmistrz Nowogrodzca Joanna Świder. JOTM. Rektor Akademii Muzycznej imienia Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Profesor doktor habilitowany Krystian Kiełb. Stowarzyszenie Ars Augusta i Fundacja Twoje Dziedzictwo. Organizator Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodzcu. Partner. Parafia pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Nowogrodzcu. Patronat medialny TVT Zgorzelec. Sponsor PKUWiM Meliobud. Szczegóły na festiwalnowogrodziec.pl.
1: Właśnie teraz masz najlepszą okazję na kupno nowej Skody. Już 22 i 23 maja Ultima Auto zaprasza na wyjątkowe dni otwarte w salonie Skody w Jeleniej Górze. Czekają na Ciebie rabaty do 47 tysięcy złotych na modele z 2025 roku oraz do 23 tysięcy na auta z 2026. Kredyt już od 0%, leasing od 100%. A jeśli zamówisz samochód podczas wydarzenia, otrzymasz bon o wartości 1000 zł na oryginalne akcesoria Skody. Na miejscu poczęstunek, pokazy doposażenia auta, konsultacje z doradcami oraz konkurs z nagrodami. 22-23 maja, dni otwarte w Skoda Ultima Auto w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106.
2: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 13.
1: Czas na wiadomości.
3: Litwini wychodzą ze schronów, odwołano alarm przed atakiem lotniczym. Wynajmowanie mieszkań turystom od dziś na nowych unijnych zasadach. Maja Chwalińska i Katarzyna Kawa wciąż w grze o udział w tegorocznym French Open. Agnieszka Trojanowska-Bis. Litewskie wojsko odwołało ostrzeżenie przed atakiem lotniczym. Port lotniczy w Wilnie wznowił już pracę. Wcześniej informowano o możliwym wykryciu drona w pobliżu granicy z Białorusią. Mieszkańcy mieli udać się do schronów i innych bezpiecznych miejsc. Alarm trwał około godziny. Wynajem krótkoterminowy na nowych zasadach. Od dziś obowiązują unijne przepisy w tym zakresie. Regulacje wprowadzają nowe wymogi dla wynajmujących, mówi wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś.
4: Jednorazowa kara 50 tysięcy złotych, żeby odstraszała wszystkich tych, którzy funkcjonują poza strefą konkurencyjności, poza strefą takich czytelnych zasad ekonomicznych, porządkowych.
3: Centralny rejestr dopiero powstaje, a brak numeru identyfikacyjnego nie będzie jeszcze karany. Regulacje mają objąć dopiero przyszły sezon turystyczny. Rząd chce też, by w budynkach wielorodzinnych na wynajem zgodę musiały wydać wspólnoty i spółdzielnie. Konieczne będzie także wprowadzenie regulaminu obiektu. Obowiązkowy rejestr lokali ma ruszyć do połowy października. Jednak wcześniej przepisy muszą zostać przyjęte przez parlament i podpisane przez prezydenta. Impreza muzyki elektronicznej przeniesiona. Po aferze z podobną imprezą w parku w warszawskim Wilanowie organizatorzy białostockiego festiwalu muzyki elektronicznej Up to Date tuż przed imprezą podjęli decyzję o zmianach. Zamiast w zabytkowym parku odbędzie się ona na miejskim stadionie, o czym Jakub Medek.
5: I Andrzej Ditek Dądziło, pomysłodawca organizowanej po raz 17 międzynarodowej imprezy, przyznaje, że po rozmowach z przyrodnikami i ludźmi mieszkającymi wokół starego parku innej decyzji podjąć nie mógł.
6: To, że się nauczyliśmy. Dużo ludzi podzieliło się z nami swoimi obserwacjami. Wiele też się wydarzyło. Mówię tutaj też o sytuacji z imprezą w Wilanowie.
5: Czyli wielką organizowaną na dziedzińcu pałacu, zarazem na skraju rezerwatu przyrody, imprezą techno. W przypadku białostockiej imprezy kontrowersji już nie będzie. Wraca ona w miejsce, gdzie odbywała się kilka razy.
6: Wyprowadziliśmy się z Parku Lubomirskich, zanim do niego się tak naprawdę wprowadziliśmy i postanowiliśmy przenieść festiwal na Horten Arenę, czyli stare miejsce festiwalu sprzed lat.
5: Tegoroczny Up to Date odbędzie się w dniach 28-30 maja.
3: Na 5 scenach wystąpi kilkunastu artystów z całego świata. Rewolucja w komunikacji miejskiej w Gdyni. Będzie ona woziła pasażerów w sąsiednim Sopocie i Kosakowie. Samorządowcy przygotowują porozumienie, na mocy którego będą współpracować w tym zakresie przez 10 lat. Porozumienie muszą potwierdzić jeszcze stosownymi uchwałami Rady wszystkich trzech samorządów. Nasza tenisistka Maja Chwalińska wygrała z francuską Carole Monet w drugiej drugiej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open w Paryżu. Mecz trwał godzinę i 6 minut. Kolejną przeciwniczką Polki będzie Holenderka Suzanne Lamens lub Rumunka Irina Camelia Begu. A jeszcze dziś Katarzyna Kawa zmierzy się w drugiej rundzie kwalifikacji z Claire Liu z USA. Kawa i Chwalińska muszą przejść 3 rundy kwalifikacji, aby znaleźć się w głównej drabince French Open. Pewne występu są Iga Świątek, Magdalena French i Magda Linet. Wśród mężczyzn zagrają Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. W pierwszej rundzie odpadła Linda Klimowiczowa.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Radio. Reklama.
1: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: A cappuccino też za siódemkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
13: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
14: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
13: Od morza do Tat, w mrówce to wszystko mam.
15: Każdego dnia dbasz o innych. Teraz Renault chce zadbać o Ciebie. Dla osób pracujących w sektorze medycznym Renault przygotowało wyjątkowo atrakcyjne rabaty na wybrane modele aut. Odwiedź salon Renault Perfecta w Lubaniu i sprawdź ofertę dla branży medycznej. Zapraszamy. Lubań, ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
16: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz konkretny zawód i praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na Ciebie aż 11 kierunków, m.in. pielęgniarstwo, psychologia, fizjoterapia, automatyka lub wychowanie fizyczne. Wejdź na kans.pl i studiuj w sercu Karkonoszy.
17: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Tame Impala w towarzystwie Jenny Dracula w muzycznym radiu. Marta Wojtunik, witajcie, hej. Środowe popołudnie jest, można już śmiało się cieszyć, bo to przecież prawie weekend. No może nie prawie, ale już bliżej niż dalej. To jest ważne i niech taka myśl prowadzi nas w środku tygodnia. Ładne i słoneczne przedpołudnie za nami. Obecnie już pochmurnie na Dolnym Śląsku, ale cały czas bardzo ciepło, średnio 20 stopni. I to naprawdę dodaje energii, a że energii nigdy dość, to my w muzycznym radiu też dodajemy dawkę najlepszej muzycznej energii. Już teraz u nas Martyna Baranowska-Ptak, a już za moment nasza przebojowa piosenka dnia.

0: Muzyczne radio.
1: To jest nasza piosenka dnia.
2: Przed pierwszym przesłuchaniem, znając tylko tytuł Just the Way You Are i wiedząc, że jest to nagranie, które wykorzystuje już znane sample, no to do głowy na pewno przychodzi Billy Joel, Just the Way You Are, albo Bruno Mars i wielki hit właśnie o tym tytule, ale tu chodzi o coś zupełnie innego, zupełnie innej muzycznej bajki. Bardzo dance'owe nagranie, w ostatnim czasie wielki viral. Just the Way You Are, hit z roku 2002 od grupy Milky. W tym roku David Guetta postanowił odświeżyć i przypomnieć wszystkim ten totalny viral, a my dziś będziemy go przypominać co godzinę w ramach naszej piosenki dnia.

0: Premiery i nowości, nowości i premiery, zarówno singlowe, jak i płytowe, dziś szczelnie wypełnią nam kolejne minuty tego spotkania, zatem poznajcie szczegóły. Tomek Dutkiewicz i Music News. Zaczynamy! Tegoroczne muzyczne lato zaczyna się wcześniej. Machine Gun Kelly łączy siły z Wizem Khalifą i razem prezentują przebojowy singiel Girl Next Door. Marzycielskie melodie i rozpędzony rytm przywołują klimaty ciepłych nocy i wspólnych chwil, co doskonale koresponduje z faktem, iż Wiz właśnie dołączył do trasy Lost Americana Tour MGK'a. Artyści spędzą najbliższe tygodnie koncertując w Ameryce Północnej. Producentami utworu Girl Next Door są bliscy współpracownicy MGK'a, MXX, BassXX i No Love for the Middle Child. W łączącym zamglony dream pop z tanecznymi syntezatorami i dynamiczną perkusję utworze słyszymy sample z utworu indie elektronicznego duetu Sweet Trip. MGK i Wiz Khalifa kolejny raz pokazują wszechstronność, przechodząc od energetycznych zwrotek do bardziej melodyjnych fragmentów. Pozostajemy przy nowościach. Liony podzieliła się ze słuchaczami singlem Moonlight, do którego zaprosiła skandynawskie gwiazdy muzyki pop duet Marcus and Martinus. Efektem współpracy jest porywający utwór, który łączy chwytliwe popowe melodie z nowoczesną produkcją i wyraźnie wyczuwalną chemią między artystami. Moonlight pokazuje najmocniejsze strony całej trójki w energetycznej, pełnej dobrego klimatu współpracy. Utwór oddaje magię ulotnych chwil i emocji towarzyszących nocnym spotkaniom, a jego refren zostaje w głowie jeszcze długo po zakończeniu piosenki. Utwór już do posłuchania w muzycznym radiu. Music News. Było o premierowych singlach, teraz czas na nowe płyty. Ta należy do Rubensa. Piękne Mam Sny to 9 premierowych utworów składających się na najbardziej osobisty i emocjonalny materiał artysty od lat. To płyta o tym, co dzieje się pomiędzy ciszą a hałasem codzienności, o ucieczkach we własną głowę, o nocnych myślach, o relacjach, tęsknocie i momentach, które zostają z człowiekiem na całe życie. Decyzja o wydaniu albumu tylko z jednym singlem zapowiadającym była świadoma. W czasach ciągłych teaserów, fragmentów i przewidywalnych premier Rubens postanawia oddać słuchaczowi album w całości i zaprasza tym samym do wejścia całym sobą w tą muzyczną opowieść. Jak sam określa Rubens, nie podoba mi się dzisiejszy trend spoilerowania prawie całej płyty przed jej premierą. Artyści wydają 7 singli przed premierą i w dniu premiery poznajemy 2-3 najsłabsze piosenki, które nie były singlami. To nie dla mnie, powiedział Piotr. No to na koniec mamy dla Was jeszcze kilka premier, jakie lądują na playliście nowości muzycznego radia. Clapton i Nathan Nicholson z nagraniem Sand Castles, David Guetta, Morten Harger i Power, a także Rubix i Luxor z najnowszym singlem Flash on Me. Tomek Dutkiewicz i Music News, tyle na teraz. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
1: Muzyczne radio.
2: Hello Poland, my name is Andy and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Centrum Ogrodnicze Krzewy z Krzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 11 11.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Trzy jeleniogórskie uczelnie i miasto Jelenia Góra zapraszają na Wielkie Jeleniogórskie Juwenalia.

0: piątek o 17 startuje Jeleniogórska Liga Rocka, a na finał wystąpi gwiazda wieczoru Jam. W sobotę od 16 DJ-e, a o 20 zespoły Flow Up oraz Electro City Nation. Na finał Skolim oraz Maciej Wolf DMC, patronat Muzyczny Radio.
1: Hej, brolerzy, gotowi na starcie? Już 23 maja Nowy Rynek zamienia się w miasteczko brolerów. Przed Wami od 11 do 18 Dzień Dziecka z Brawl Stars. Turnieje 3x3, pojedynki solo, VR, quizy i fotobudka 360. Wskakujcie do gry, zdobywajcie punkty mocy i wspinajcie się po poziomach gry jako zadymiarz wszechczasów. Wśród atrakcji także makijaże cosplay, gigantyczne figurki i dobra zabawa dla dzieci w każdym wieku. Do zobaczenia w galerii Nowy Rynek.
2: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami. Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Słonecznie to już było, teraz raczej zachmurzenie umiarkowane na terenie praktycznie całego Dolnego Śląska. Z godziny na godzinę coraz więcej tych chmur, ale za to termometry nie zawodzą, wskazują średnio 20 stopni i obecnie towarzyszą nam dzisiejsze temperatury maksymalne.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Przelotne opady deszczu też dziś niewykluczone, głównie w godzinach popołudniowych, a jeżeli chodzi o jakość powietrza, to ta bez zmian cały czas jest bardzo dobra na terenie całego Dolnego Śląska. Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
7: W tym raporcie wypadek na Skałkach w Lwówku Śląskim.
8: Badanie wykazało, że mężczyzna miał w organizmie blisko promil alkoholu.
7: Remont publicznej szkoły podstawowej numer 26 w Wałbrzychu.
9: Termomodernizowana, docieplona, została wymieniona solarka okienna, został wymieniony cały system grzewczy.
7: Dyrekcja mówi o skoku w XXI wiek, a na początek para z Ukrainy, która zmaltretowała śmiertelnie 2-letnią córeczkę. Dziecko umierało w szpitalu ponad 2 miesiące. Sąd wypuścił ich z aresztu.
10: O bulwersującej sprawie alarmuje Gazeta Wrocławska. Jak donosi, obrażenia dziecka i zaniedbania, przez które 2-letnia dziewczynka trafiła do szpitala, gdzie zmarła, są zbyt drastyczne, by szczegółowo je opisywać. Dziewczynkę przyjęto do szpitala we Wrocławiu z martwicą i głębokimi, ropiejącymi ranami. Jedna z nich była umiejscowiona pod pachą i ciągnęła się do klatki piersiowej i dalej do serca. Dziecko miało też czyraki, ropnie i zmiany rumieniowe, tachykardię i początek anemii. 2-latka zmarła z powodu wielonarządowej niewydolności. Śledczy uważają, że winni są rodzice, którzy skrajnie zaniedbali cierpiące z bólu dziecko. Krzyczeli na nie. Mimo tego sąd zwolnił Bohdanę i Iwana z aresztu. Zwolnił, chociaż grozi im dożywocie i nie mają stałego miejsca zamieszkania w Polsce. Mieli znęcać się także nad 5-letnim dzieckiem. Jak donosi Wrocławska, sąd apelacyjny we Wrocławiu w osobie sędziego Jerzego Skorupki uchylił decyzję o tymczasowym aresztowaniu i zrezygnował ze stosowania jakichkolwiek środków zapobiegawczych. Zdaniem sądu nie ma zagrożenia, aby podejrzani destabilizowali postępowanie przygotowawcze. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
7: Powracamy do groźnego wypadku, do którego doszło na Panińskich Skałach w Lwówku Śląskim. W sobotnie popołudnie 64-letni mężczyzna spadł ze skały podczas robienia zdjęć, jak ustalili policjanci. On i drugi mężczyzna spożywali alkohol i wykonywali wspólne fotografie. W pewnym momencie 64-latek stracił równowagę i runął z wysokości.
8: Na miejsce natychmiast skierowano Straż Pożarną, Policję oraz zespół ratownictwa. ratownictwa medycznego. Akcja ratunkowa była utrudniona ze względu na trudno dostępny teren. Ratownicy musieli działać szybko i ostrożnie, żeby bezpiecznie dotrzeć do poszkodowanego. Badanie wykazało, że mężczyzna miał w organizmie blisko promil alkoholu. Policja podkreśla, że podobne miejsce, choć popularne wśród turystów i miłośników zdjęć, mogą być bardzo niebezpieczne. Funkcjonariusze apelują o rozsądek i zachowanie ostrożności, szczególnie na skałach, urwiskach i punktach widokowych. Jak przypominają służby, chwila nieuwagi lub brawura mogą zakończyć się tragedią. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
7: Na koniec Wałbrzych, gdzie głęboką termomodernizację przeszła publiczna szkoła podstawowa nr 26. Prace remontowe trwały ponad rok i kosztowały kilkanaście milionów złotych. Uczniowie zyskali m.in. całkowicie odnowioną salę gimnastyczną. Materiał Jacka Zycha.
11: Inwestycja w publicznej szkole podstawowej nr 26 na Podzamczu, największym wałbrzyskim osiedlu mieszkaniowym, objęła dość szeroki zakres prac budowlanych i instalacyjnych. Wykonawcy wymienili stolarkę okienną, zmodernizowali system wentylacji oraz ocieplili cały budynek. Najbardziej widoczną zmianą dla uczniów jest jednak gruntowny remont sali gimnastycznej. Koszt wszystkich zrealizowanych prac zamknął się w kwocie przekraczającej 16 milionów złotych.
12: Tak. Mamy po prostu salę gimnastyczną na miarę 21 wieku. Tamta sala już troszkę się nam wysłużyła i mamy tą teraz wyremontowaną, tak pięknie wyglądającą, odnowioną i myślę, że bardzo, bardzo funkcjonalną też dla uczniów, z której będą mogli pięknie korzystać.
11: To Renata Born, dyrektor publicznej szkoły podstawowej nr 26 w Wałbrzychu. Modernizacja szkoły nie ograniczyła się jedynie do poprawy estetyki wnętrz i odnowienia sali gimnastycznej. Kluczowym elementem projektu była całkowita wymiana dotychczasowego źródła ciepła na rozwiązania ekologiczne. Zdemontowano starą kotłownię gazową, w jej miejscu zainstalowane zostały nowoczesne pompy ciepła.
9: W związku z czym została wymieniona kotłownia gazowa na pompy ciepła. Jako szczytowe zapotrzebowanie na ciepło został węzeł cieplny, ale cała szkoła została na nowo termomodernizowana, docieplona. Została wymieniona solarka okienna, został wymieniony cały system grzewczy. Zostały zamontowane punktowe zlewy z ciepłą wodą użytkową. Część solarki okiennej została przebudowana, że w tej chwili ma inny kształt i inne rozmiary. A to wszystko po to, aby szkoła była bardziej oszczędna i ekonomiczna?
11: A to już Kacper Nogajczyk, wiceprezydent Wałbrzycha. Władze miasta pozyskały na ten cel dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, które pokryło 85% kosztów. Pierwsze efekty wykonanych prac i oszczędności w zużyciu energii widać już w rachunku.

0: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609 983 957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy. Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród, autoryzowany dealer firmy Alco, poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród, Bolesławiec Wróblewskiego 11.
1: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
4: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
5: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bomboniarka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Deligartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych, stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj

0: Już dziś telefon 510-803-054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600-600-649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne radio.
3: Gramy, bo kochamy muzykę.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie.

0: Współpraca, o której jeszcze będzie długo się mówiło. Kłebo, Zalia, Faust. Nie ucieknę.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Dziś u nas co godzinę będzie pojawiał się brytyjski girls band Sweet Love. Tak się te dziewczyny nazywają i tworzą muzykę, która stylem nawiązuje do wczesnych lat 2000. J.Lo, Beyoncé, Britney Spears to właśnie takie klimaty, a ich najnowsze nagranie to My Girls, Not You.

0: Avicii i Heaven, na charakterystyczny wokal to oczywiście Chris Martin z zespołu Coldplay. Utwór, który został nagrany w roku 2014, a wydany dopiero w 2019, rok po śmierci DJ-a i producenta Avicii'ego, wraz z albumem, na którym znalazły się utwory, które były prawie dokończone. Heaven w Muzycznym Radiu za 5 minut, godzina 14. Wtedy u nas najnowsze wiadomości z kraju i ze świata, a w nich między innymi o licznej grupie, która w tym roku zasługuje na medal. Więcej o tym już o godzinie 14, więc koniecznie bądźcie z nami, a u nas teraz pojawi się świetny polski wokalista.
1: Muzyczne Radio. Cześć, z tej strony Dawid Kwiatkowski. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Muzycznego Radia.
1: Reklama. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu z Pisarzowic koło Lubania zaprasza wszystkich miłośników ogrodu na wiosenne zakupy 7 dni w tygodniu. U nas znajdziecie największy wybór roślin, kwiatów, krzewów, drzew, bylin, akcesoriów ogrodowych oraz artykułów dekoracyjnych w okolicy. Sprawdźcie na naszym Facebooku. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu z Pisarzowic. Do zobaczenia!
2: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław Namysłów, nawet w 69 minut. Wrocław Brzeg, nawet w 22 minuty. Wrocław Oława, już w 14 minut. Wybierz koleje dolnośląskie.
3: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
4: Wybierz profesjonalny warsztat samochodowy. Wymiana klocków, oleju, filtrów, serwis silnika i wszystkie inne bieżące naprawy. Oraz jak zawsze pełny serwis filtrów. DPF, FAP i katalizatorów. Odwiedź nas i ciesz się pewnością na drodze. Serwis DPF. Lubań, Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 90 7000.
5: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
6: 14.
1: Czas na wiadomości.
6: Warszawa zablokowana z powodu protestu związkowców Solidarności. Przywódcy Chin i Rosji straszą powrotem prawa dżungli. Rekordowa liczba małżeństw zawartych pół wieku temu generuje problem teraz, gdy czas na medale. Agnieszka Trojanowska-Bis. W Warszawie trwa protest związkowców Solidarności. Przyjechali z całego kraju, jednak dużą część stanowią górnicy, bo protest koncentruje się na unijnej polityce energetycznej, w tym na planowanej na 2027 rok nowej regulacji handlu emisjami. Zdaniem protestujących w obecnym kształcie najmocniej uderzy ona w gospodarstwa domowe. Protestujący krytykują jednak całą politykę rządu.
7: Pan jest górnikiem.
8: Tak, Mysłowice Wesoła.
7: Zielony Ład.
8: Do wyrzucenia. Natychmiast.
9: Od czasu przejęcia władzy po prostu jest coraz gorzej. Nie mamy tu żadnych perspektyw. Zakłady pracy są, w zakładach pracy są zwolnienia. Służba zdrowia działa jak działa. No, jeden wielki bankrut.
6: W demonstracji bierze udział co najmniej kilka tysięcy osób. Polska i Węgry będą pracowały nad europejskim stanowiskiem w sprawie Ukrainy. To jedno z ustaleń rozmów Donalda Tuska z Peterem Modziarem. Nowy szef węgierskiego rządu od wczoraj przebywa w naszym kraju, który wybrał jako cel swojej pierwszej zagranicznej podróży. Był w Krakowie, a obecnie jest w Warszawie, gdzie spotkał się z polskim premierem, a ich godzinna rozmowa dotyczyła m.in. wspólnych inicjatyw na unijnej arenie, mówi Donald Tusk.
10: Będziemy pracować nad wspólnym europejskim stanowiskiem w kwestii Ukrainy. Prezentujemy podobny pogląd. Ukraina jest bardzo zainteresowana przyspieszeniem negocjacji akcesyjnych. Ukraina bardzo pragnie członkostwa w Unii Europejskiej. Polska jest w pełni życzliwa tym planom.
6: Peter Modziar spotkał się także z prezydentem Karolem Nawrockim, a jeszcze dziś po południu wraz z Donaldem Tuskiem odwiedzi Gdańsk, gdzie obaj będą rozmawiali z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Pociągi znów kursują na trasie Kraków Główny Przemyśl, jednak póki co ruch wznowiony jest po jednym torze. Dzisiejsze problemy z kursami spowodowane są śmiertelnym potrąceniem młodej kobiety, do którego doszło w niedozwolonym miejscu na odcinku Trzciana Rzeszów Główny. Światu grozi powrót do prawa dżungli, napisali we wspólnej deklaracji przywódcy Chin i Rosji. W ten sposób ocenili podejmowane przez niektóre kraje próby kierowania w pojedynkę z prawami światowymi. W dokumencie napisano, że Chiny zauważają zaniepokojenie strony rosyjskiej w związku z kursem Unii Europejskiej na militaryzację. Chiński przywódca gości dziś w stolicy swojego państwa, rosyjskiego prezydenta Władimira Putina. Ponad rok czekają małżeństwa seniorów na medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Wojewoda Kujawski Kujawsko-Pomorski napisał już nawet list w tej sprawie do prezydenta Karola Nawrockiego, bo u niego rozpatrywanie wniosków trwa już 14 miesięcy, alarmuje Michał Sztybel.
0: Jako Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki przekazujemy co miesiąc regularnie kilkaset wniosków. Niestety pierwszy raz w historii jest taka sytuacja, że osoby nie dożywają tego po prostu, aby otrzymać symboliczny medal za to, że wiele lat są razem, czy to w smutku, czy w radości, a jest to dla niej bardzo ważne.
6: Jak tłumaczy Kancelaria Prezydenta, opóźnienia wynikają przede wszystkim ze znaczącego wzrostu liczby wniosków składanych w ostatnich latach. Jak wylicza Kancelaria, w 1975 roku, czyli 51 lat temu, zawarto rekordowe w XX wieku aż 330 tysięcy małżeństw.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
5: Kochamy muzykę.

0: Bonkers. Muzyczne radio. Reklama.
1: Szukasz mieszkania w Jeleniej Górze? Apartamenty Sudetia zapraszają na dzień otwarty. Już w sobotę 23 maja od 10 do 16 przy ulicy Poznańskiej 4. Wejdź na budowę, zobacz mieszkania na żywo i skorzystaj ze specjalnych ofert dostępnych tylko tego dnia. Apartamenty Sudetia w Jeleniej Górze. Zobacz, gdzie możesz zamieszkać.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Po reklamie.
0: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Queen Kutę i tak się bujam. I właśnie w rytmie tego hitu już jutro będzie bujała się cała Jelenia Góra, bo już jutro startują wielkie jeleniogórskie juwenalia, a na nich między innymi wystąpi właśnie Queen Kutę, która już za nami, a jutro też więcej gwiazd hip-hopowych. Waca to ja, Sarius, Mr. Polska, to oni już jutro przyjadą do Jeleniej Góry. A my zostawiamy na ten moment czwartek, który już jutro wracamy do środy, wracamy do naszej środowej piosenki dnia.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: W niej Milki i David Guetta, który już od ładnych kilku lat łączy klasyczne hity z totalnie nową produkcją i tak jest w przypadku jego nowego nagrania Just The Way You Are, utwór z totalnie nową aranżacją, totalnie wiralowy, ale nawiązujący bardzo mocno do wczesnych lat 2000.

0: Lenny Kravitz, legenda i piosenka The Chamber w muzycznym radiu, a ten artysta już niespełna za 2 miesiące przywita się z nami w Polsce, dokładnie 16 lipca w Gdańsku na Ergo Arenie.
1: Muzyczne radio.
0: Utwór ze świetnym vibe'em Liber. Dzień dobry, kocham cię. Tuż przed godziną 14:30.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
5: Ile lat życia, tyle lat bólu i cierpienia. 25-letni Piotr od urodzenia zmaga się z bardzo rzadką chorobą genetyczną. Mimo licznych przeciwności mężczyzna nie traci nadziei i wypatruje właściwego leku. Ciężar poszukiwania specjalistycznej placówki medycznej wzięła na siebie matka Piotra. I oto niedawno od pewnej zagranicznej kliniki nadeszła wiadomość, że placówka jest w stanie pomóc Piotrowi. Warunek: w ciągu najbliższych tygodni należy wpłacić około 120 tysięcy złotych. Bardzo gorąco apelujemy do słuchaczy o pomoc finansową. Oto adres do wpłat: siepomaga.pl/Piotr-Kamieniczny. siepomaga.pl/Piotr-Kamieniczny. Informacje: telefon 506 139 785. 506 139 785.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
8: Środa od rana zapowiadała się słonecznie, no a wyszło jak wyszło. Obecnie zachmurzenie umiarkowane na terenie całego Dolnego Śląska. Z dobrych informacji to termometry cały czas wskazują dzisiejsze temperatury maksymalne, czyli średnio 20 stopni w regionie. Ciśnienie stabilne wynosi 1021 hektopaskali.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
9: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: Dajemy jeszcze znać, że jakość powietrza na terenie całego Dolnego Śląska cały czas jest bardzo dobra. Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
10: Ponad 500 tysięcy odwiedzających, blisko 3200 prezentujących się firm z ponad 100 krajów. Tak wygląda China Beauty Expo 2026, czyli jedno z największych i najważniejszych wydarzeń branży kosmetycznej na świecie. W tym roku w wydarzeniu udział wzięli dolnośląscy przedsiębiorcy.
11: W targach wzięło udział 13 dolnośląskich firm z branży beauty, prezentujących m.in. kosmetyki do pielęgnacji twarzy i ciała, suplementy diety, olejki zapachowe, peruki. Targi China Beauty Expo w Szanghaju uznawane są za kluczową platformę B2B dla producentów, dystrybutorów i ekspertów w rynku beauty w Azji i globalnie. W tym roku odbyła się 30. jubileuszowa edycja targów. Na ogromnej powierzchni ekspozycyjnej wystawiło się ponad 3200 firm z przeszło 100 krajów. Wśród nich znalazły się także marki z Dolnego Śląska. Warto podkreślić, że było to jedyne polskie stoisko, dzięki czemu dolnośląscy przedsiębiorcy byli ambasadorami nie tylko województwa, ale i całego kraju. To dało możliwość pokazania potencjału i innowacyjności polskich produktów. Misja gospodarcza na targi China Beauty Expo został zrealizowany w ramach projektu Going Global 5.0, internacjonalizacja dolnośląskich przedsiębiorstw, realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przy współpracy z Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej. Projekt został dofinansowany w 70% ze środków Unii Europejskiej. W jego ramach samorząd województwa zorganizował łącznie 13 misji gospodarczych na zagraniczne rynki, m.in. do Glasgow, Lizbony, Miami, Bolonii, Bangkoku, Toronto, Berlina, Tajpej czy Paryża. Anna Tarkota, Muzyczne Radio.
10: Nad grekokatolicką cerkwią pod wezwaniem zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Legnicy ponownie stanął krzyż. Przypomnijmy, we wrześniu ubiegłego roku, tuż przed świętem podwyższenia Krzyża Świętego, ważący blisko 40 kg krzyż został skradziony i pocięty na części. Sprawcą okazał się 30-letni Benjamin W., który wspiął się na kopułę świątyni, sądząc, że krzyż wykonano ze srebra.
12: Po akcie dewastacji parafianie i mieszkańcy okazali ogromne wsparcie, przekazując
3: wydatki na odbudowę krzyża oraz naprawę uszkodzonego dachu. Po 8 miesiącach nowy krzyż ponownie góruje nad świątynią.
12: No było to wydarzenie bardzo smutne dla nas, właśnie dlatego, że było to przed świętem podwyższenia krzyża pańskiego. Ksiądz Mirosław Drapała, proboszcz parafii grecko-katolickiej, pod wezwaniem zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Legnicy. Moment, kiedy my mówimy o krzyżu, o podwyższeniu, tutaj u nas w Legnicy krzyż został odcięty, zdewastowany, miejsce sprofanowane. Odbiło się to takim echem w całej Polsce, ale i również w Ukrainie, i w Ameryce, i w Kanadzie. Ja za kilka dni pojechałem na konferencję do Rzymu i myślałem, że będę wszystkim opowiadał, co się stało o tym zdarzeniu, ale już wszyscy wiedzieli.
3: Sprawca działał z chęci zysku, bo myślał, że krzyż jest ze srebra.
12: Dlatego on szedł na cerkiew. To nie była pierwsza próba jego, bo już 4 września wchodził przez zakrystię, ale system alarmowy włączył się. No i tę noc z piątku na sobotę przyniósł drabinę, po której wszedł na dach, później dalej jeszcze następną drabinę, którą dostawał się na główną kopułę. Wyjaśniał, że chciał srebra. No, myślę, że każdy, kto trochę ma orientację, to wie, że taki srebrny krzyż by się tak nie błyszczał, jak właśnie ten metal nierdzewny.
3: Dzisiaj na cerkwi jest już nowy krzyż, dzięki datkom parafian.
12: Każdy chciał mieć jakąś taką swoją cząstkę w odbudowie krzyża, ale nie tylko krzyża, dlatego że oprócz krzyża, który został ścięty, zdewastowany, pocięty na drobne kawałki, no sprawca dokonał zniszczeń na dachu, na poszyciu miedzianym. Odczuwaliśmy solidarność w tym trudnym momencie.
3: Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
10: I na koniec Świebodzice, gdzie w miejskim parku znaleziono zwłoki 47-letniego mężczyzny. Na ciele denata ujawniono obrażenia, a policja zatrzymała już w tej sprawie pierwsze osoby. Materiał Jacka Zycha.
13: Ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do badań, a sprawą zajęła się prokuratura. Służby starają się odtworzyć przebieg zdarzeń, które doprowadziły do tej tragedii. Kluczowe dla nadania oficjalnego kierunku śledztwu będą formalne ustalenia medyków sądowych.
14: Trudno określić, jaka jest przyczyna zgonu i od tego jest uzależnione dalsze tok postępowania. Nie wiadomo, czym to było spowodowane. On tam miał jakieś obrażenia, ale czy to są obrażenia śmiertelne, to musi rozstrzygnąć sekcja zwłok, a bez tego nie można ruszyć co dalej, jak to kwalifikować.
13: Powiedział rzecznik prokuratury okręgowej w Świdnicy Mariusz Pindera. Wstępne ustalenia śledczych wskazują na możliwość popełnienia zabójstwa, jednak na tym etapie żadna hipoteza nie została ostatecznie potwierdzona. Policja zatrzymała osoby, które mogą mieć związek ze sprawą. Jak przekazał prokurator Mariusz Pindera, zatrzymani są obywatelami Ukrainy. Wszyscy mieszkali razem z ofiarą w jednym z hosteli w Świebodzicach. Ze wstępnych ustaleń wynika, że krótko przed tragedią cała grupa spożywała alkohol. Niedługo później ciało 47-latka odnaleziono na terenie parku.
14: Dalsze postępowanie tam wstępnie zakładane jest zabójstwo, ale czy to się potwierdzi, no to zobaczymy.
13: We wtorek trzej podejrzani zostali doprowadzeni do prokuratury rejonowej w Świdnicy, gdzie prowadzone są ich przesłuchania. Do sprawy będę wracał. Świebodzice, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
10: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
9: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
15: Hello Poland. We are Vistone and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas twoja praca ma znaczenie.
0: Po reklamie.
10: Muzyczne radio.

0: bardzo charakterystyczny polski męski głos. Grzegorz Chyży z Nikim aż tak.
1: Muzyczne radio.
0: Za 14 minut, godzina 15, jest to odpowiedni moment, żeby powrócić do naszego hit typu. Dziś co godzinę spotykamy się z brytyjskim girls bandem Sweet Love. Dziewczyny debiutowały w roku 2023, a ich muzyka to coś, co łączy nowoczesną produkcję ze znanymi już melodiami, które nawiązują bardzo mocno do popu z wczesnych lat 2000. Tak właśnie dziewczyny grają, sięgają po melodie, które nawiązują do J.Lo, Britney Spears, Beyoncé, a ich najnowsze nagranie to utwór, który nawet ma w sobie elementy rapu. Dziś polecamy Wam ich najnowszą produkcję My Girls, Not You.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: na gorąco.
1: Droga S3 w kierunku Zielonej Góry między węzłem Lubań Północ a Lubań Zachód pali się osobówka. Zamknięty jest prawy pas ruchu. Utrudnienia jeszcze przewidywane w tamtych okolicach przez mniej więcej godzinę. Lubań Północ, Lubań Zachód, S3 w kierunku Zielonej Góry.
0: Drogi na gorąco.

0: Reklama. Burmistrz Nowogrodzca i dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodzcu zapraszają na 18. Międzynarodowy Festiwal Muzyka u Józefa Ignacego Sznabla w Nowogrodzcu, który odbędzie się w dniach od 22 do 24 maja. Koncerty muzyki klasycznej światowej klasy. Patronat honorowy burmistrz Nowogrodzca Joanna Świder. JOTM. Rektor Akademii Muzycznej imienia Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Profesor doktor habilitowany Krystian Kiełb. Stowarzyszenie Ars Augusta i Fundacja Twoje Dziedzictwo. Organizator Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodzcu. Partner. Parafia pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Nowogrodzcu. Patronat medialny TVT Zgorzelec. Sponsor PKUWM Meliobud. Szczegóły na festiwalnowogrodziec.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 15.
2: Czas na wiadomości.
3: Związkowcy w Warszawie protestują przeciwko unijnej polityce. Ognisko eboli, MSZ odradza podróży do wybranych rejonów. Wakacyjna pogoda nie wszędzie. W Tatrach spadło 40 cm świeżego śniegu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Co najmniej kilka tysięcy związkowców w Warszawie protestuje przeciwko unijnej polityce energetycznej, ale protestujący mają także antyrządowe hasła.
4: Niektóre rzeczy Unia Europejska ma dobre rzeczy, ale dużo rzeczy też bym zmienił. Te safe, co narzuciła Polsce.
5: Protestujemy i przeciwko Zielonemu Ładowi, i przeciwko Mercosurowi.
3: Demonstranci przyjechali z całego kraju. Polskie Centrum do Spraw Sztucznej Inteligencji powstało w Katowicach. Jednostka nazywa się Centrum Kompetencyjne AI Sieci Badawczej Łukasiewicz i została otwarta dziś. Ma wspierać rozwój i wdrażanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. O szansach i możliwościach nowego miejsca Grzegorz Kozioł.
6: Centrum ma być miejscem, w którym samorządy i przedsiębiorcy będą mogli rozwijać projekty wspólnie z naukowcami. Jak informuje dyrektor Instytutu Łukasiewicz AI, dr Jan Kozak, obecnie realizowanych jest tutaj około 20 projektów związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
7: Pierwszy przykład to jest tworzenie automatycznego tłumacza z języka polskiego na polski język migowy i odwrotnie z polskiego języka migowego na język polski.
6: Kolejny przykład to system wspomagający dokumentację medyczną w szpitalach.
7: W przyszłym miesiącu, w czerwcu, mamy już wejście z testowaniem naszego systemu dla Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, ale ten system będzie dla wszystkich szpitali, które będą chciały z niego korzystać w ramach współpracy z nami.
6: W strukturach ma powstać także Centrum Badań nad Społecznymi i Etycznymi Konsekwencjami Sztucznej Inteligencji. A to już praca dla socjologów, pedagogów i prawników.
3: Awaria na warszawskiej podmiejskiej linii średnicowej spowodowała utrudnienia w ruchu pociągów. Problemy występują w rejonie stacji Warszawa Wschodnia, Warszawa Zachodnia. W związku z czym ZTM i Koleje Mazowieckie honorują wzajemnie bilety. Wybrane pociągi Kolei Mazowieckich i Szybkiej Kolei Miejskiej mogą być odwołane na odcinku Warszawa Wschodnia, Warszawa Zachodnia lub skierowane przez stację Warszawa Centralna z pominięciem przystanków Warszawa Stadion, Powiśle, Śródmieście i Ochota. To jeszcze nie pandemia, ale już epidemia eboli, dlatego polskie MSZ odradza podróży do całego regionu na pograniczu Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy i Sudanu Południowego. Ognisko zakażeń ebolą pojawiło się w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie. Światowa Organizacja Zdrowia oceniła, że ryzyko dla zdrowia publicznego jest wysokie na poziomie lokalnym, ale na poziomie globalnym na szczęście jest niskie. Mimo bardzo wiosennej, a wręcz miejscami letniej pogody w górach wciąż jest zimowo, ostrzegają Taternicy. Nadal istnieje ryzyko schodzenia lawin, zwłaszcza że śnieg przy pełnym słońcu topi się. W ostatnich dniach spadło w Tatrach 40 cm śniegu, dlatego wybierając się w wyższe partie gór nie można zapomnieć o specjalistycznym sprzęcie, przypomina Tomasz Zając z TPN-u.
8: ABC lawinowe jak najbardziej. Cały czas, jeżeli się wybieramy w te najwyższe partie, zagrożenie lawinowe jest. Wzrasta wraz ze wzrostem temperatury, więc po południu na pewno jest większe niż w godzinach porannych.
3: Turyści powinni też uważać na wiosenne burze, które są możliwe w najbliższych dniach.
8: Także musimy tak zaplanować naszą wycieczkę, żeby podczas burzy być w bezpiecznym miejscu. Co to oznacza? No, że musimy być w domu albo po prostu w schronisku.
3: Do porażenia piorunem grupy turystów na Giewoncie doszło zaledwie kilka dni temu.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: reklama. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Ciepło.

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. Bieleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
1: Mniejsze i większe bryczki gotowe do drogi? To możemy ruszać. Dzisiaj w programie Stellantis zacieśnia współpracę z Lipmotorem i smartfony na kołach, czyli zagrożenia cyberbezpieczeństwa w motobranży. Arek Włodarski, zaczynamy.
0: Autoradio.
1: Pojazdy zdefiniowane programowo, tak zwane SDF, narażają producentów na zagrożenia cyberbezpieczeństwa. Wraz z przechodzeniem branży na auta, których funkcje i możliwości determinowane są przez oprogramowanie, a nie mechanikę, rośnie problem zabezpieczeń w takich samochodach. Systemy, które wystarczały na awarie mechaniczne, bardzo słabo radzą sobie w przypadku ataków i błędów cyfrowych. Pojedyncza luka w zabezpieczeniach może mieć wpływ na miliony pojazdów naraz. Według badania przeprowadzonego na początku tego roku przez niemieckie Centrum Zarządzania Motoryzacją przy współpracy z Cisco, szkody w światowym sektorze motoryzacyjnym spowodowane cyberatakami przekroczyły w ubiegłym roku 20 miliardów dolarów. To 20-krotny wzrost w porównaniu z rokiem 2022.
0: Aktualności.
1: Jak wynika z raportu, nowoczesne pojazdy SDF są mocno obciążone oprogramowaniem liczącym około 100 milionów linii kodów. Każdy interfejs, taki jak Wi-Fi czy Bluetooth, stanowi potencjalny punkt wejścia, zwiększając powierzchnię ataku danego pojazdu. A wraz z wiekiem ryzyko rośnie szybko i wykładniczo. Auta jeżdżą nierzadko 10-15 lat, a zabezpieczenia oprogramowania mogą stać się przestarzałe w ciągu kilku miesięcy. Jednocześnie pojawiają się nowe rodzaje zagrożeń cybernetycznych, takie jak złośliwe aktualizacje bezprzewodowe z zainfekowanych serwerów, zhakowane urządzenia telematyczne uzyskujące dostęp do elementów sterujących samochodami oraz stacje ładowania wykorzystywane jako punkty wejścia dla ataków. Branża już doświadczyła zakłóceń tego typu. Wśród firm, które ucierpiały, znalazły się m.in. Toyota i Honda. A Stellantis zacieśnia współpracę z Lipmotorem.
0: Ciekawostki.
1: Chińczycy i międzynarodowy gigant planują rozpocząć wspólną produkcję samochodów w Europie. Chodzi o elektryka marki Opel, który ma być kompaktowym SUV-em. Samochód ma powstawać w Hiszpanii. Lipmotor ma odpowiadać głównie za elektryczny układ napędowy i akumulatory, a Stellantis za design i dynamikę jazdy. Firmy zamierzają również rozszerzyć współpracę przez integrację zakupów i łańcucha dostaw. Kooperacja Lipmotor i Stellantisa ma objąć także zakład tego drugiego giganta w Madrycie. Zgodnie z nowymi planami zakłady Villa Verde miałyby produkować od 2028 roku przynajmniej 1-2 modele Lipmotor. Współpraca jest na etapie tzw. studium wykonalności, prac przygotowawczych i rozmów w sprawie szerszej współpracy przemysłowej, informuje w komunikacie Stellantis. Dziękuję, dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: wschodząca polska gwiazda Wrzona może dalej zimna.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: Wracamy do nagrania, które już może być znane stałym słuchaczom Hit Planety. Kilkukrotnie polecaliśmy wam piosenkę Just the Way You Are, bo to do niej dziś co godzinę wracamy w ramach piosenki dnia. Kilkukrotnie już ten numer polecaliśmy wam w roli propozycji do listy. Jeszcze cały czas poza listą Milki i David Guetta, ale być może już niedługo się to zmieni. Dowiemy się tego na pewno po godzinie 17 podczas najnowszego notowania, a my na ten moment przypominamy, jak brzmi ten wiralowy numer.

0: Reklama. Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród. Autoryzowany dealer firmy Alco. Poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
1: Hej, brolerzy! Gotowi na starcie? Już 23 maja Nowy Rynek zamienia się w miasteczko brolerów. Przed Wami od 11 do 18 Dzień Dziecka z Brawl Stars. Turnieje 3x3 po jedynki solo, VR, quizy i fotobudka 360. Wskakujcie do gry, zdobywajcie punkty mocy i wspinajcie się po poziomach gry jako zadymiarz wszechczasów. Wśród atrakcji także makijaże cosplay, gigantyczne figurki i dobra zabawa dla dzieci w każdym wieku. Do zobaczenia w galerii Nowy Rynek.
2: Każdego dnia dbasz o innych. Teraz Renault chce zadbać o Ciebie. Dla osób pracujących w sektorze medycznym Renault przygotowało wyjątkowo atrakcyjne rabaty na wybrane modele aut. Odwiedź salon Renault Perfecta w Lubaniu i sprawdź ofertę dla branży medycznej. Zapraszamy. Lubań, ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
3: Free Time w muzycznym radiu. Zobacz, jak pilotuje się samolot. Wygraj voucher na lot zapoznawczy nad Karkonoszami dla dwóch lub jednej osoby, organizowany przez Akademię Lotniczą w Jeleniej Górze. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś wybrać się na lot zapoznawczy nad Karkonoszami? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. W ofercie loty zapoznawcze nad Karkonoszami oraz wynajem samolotów. www.akademialotnicza.pl.
0: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Zachmurzenie cały czas umiarkowane, miejscami nawet już duże i tak ma być do końca dnia. Przelotne opady deszczu, one jeszcze mogą nas spotkać w okolicach Wałbrzycha, ale będą raczej mało intensywne. A jeżeli chodzi o słońce, to ono dopiero ma zawitać na Dolny Śląsk w weekend od soboty. Słonecznie i bardzo ciepło.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
3: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Jakość powietrza cały czas na terenie całego Dolnego Śląska bardzo dobra. Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
7: W Bolesławcu powstanie pierwsze pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni. Inwestycja jest elementem zagospodarowania kilkuhektarowego terenu przy ulicy Spacerowej. Obiekt ma umożliwić bolesławieckim piłkarzom treningi także w okresie zimowym. Wartość inwestycji to ponad 4 miliony złotych, informuje Robert Rzepnicki, wiceprezydent Bolesławca.
8: Pełnowymiarowe boisko o sztucznej nawierzchni, wymiary boiska to 105 metrów na 68. Oczywiście przy boisku powstanie cała infrastruktura, która będzie służyła do rozgrywek, czyli wieża sędziowska, budynek szatniowy, oczywiście również przy boisku powstanie nagłośnienie i oświetlenie. Mimo, że jest to boisko ze sztucznej nawierzchni, również będzie jego nawodnienie, które będzie służyło do utrzymania tej sztucznej nawierzchni. To, co bardzo ważne, my umowę z wykonawcą już podpisaliśmy, umowa została podpisana 5 marca, prace projektowe już trwają, także mamy nadzieję, że boisko powstanie jak najszybciej.
9: Równolegle tuż obok trwa realizacja innej inwestycji. To jest drugiego etapu rozbudowy ośrodka wodno-sportowego.
8: Jest to w ramach tej samej umowy, także tutaj powstanie bardzo dużo nowych elementów infrastruktury, czyli remont amfiteatru, wiata, kolejne boiska do piłki siatkowej, wielofunkcyjne. Tych elementów jest bardzo dużo. Przy basenie powstaną nowe wieże, 7 zjeżdżalni nowych, także jest to w tej chwili realizowane i tutaj termin tego zadania to jest styczeń 2027 roku.
9: Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
7: A teraz wyjątkowe spotkanie poświęcone fenomenowi UFO i niewyjaśnionym zjawiskom na niebie. Tajemnicze obserwacje, relacje świadków i pytanie, na które od lat szukamy odpowiedzi. Czy jesteśmy sami we wszechświecie? Zaprasza Jarosław Krzyżanowski z Legnickiego Klubu Badań Zjawisk Nieznanych. Kontakt.
10: Ludzie czasami obserwują takie dziwne zjawiska na niebie, na ziemi i nad leśnictwem, nad Jelenią Górą, to też badamy te fenomeny. Zebrało się ich 350 w ciągu 30 lat, takich prawdziwych UFO. I chcę o tym opowiedzieć, o tym, co się działo nad naszym terenem, tutaj Legnica i Jelenia Góra. I dlatego zapraszamy do Samków Piastów w Legnicy, do kawiarni Kleks na godzinę 16 w tą sobotę. Chcemy taki zrobić lekcję wykłada o ten temat. Pokaz zdjęć, filmów, informacji, nagrania świadków o tym, co tutaj widziano, bo ciągle ludzi ten temat intryguje, co to takiego jest, nie mówiąc o tym, że zaraz są jakieś goście z kosmosu, ale są jakieś zjawiska, które po prostu no, nie rozumieją, nie znają i chcieliby sami widzieć więcej, czy z jednej strony ile są normalni w cudzysłowie, że widzą takie zdarzenie, po drugie też pogłębić swoją wiedzę, czy skoro nie jesteśmy tutaj w kosmosie, prawdopodobnie nie, to czy możliwe, że takie zjawiska w takiej postaci do nas przybywają i tak się objawiają, jak to chcemy właśnie opisać, pokazać. A tak jak mówiłem, zebrało się tego dosyć sporo w ciągu 36 lat naszego działania. Zwłaszcza właśnie nad górami. Tego jest o wiele więcej niż nad nizinami. I tego do końca nie wiemy, dlaczego tak się dzieje. I nie jest to tylko w naszym kraju, tak się na całym świecie dzieje po prostu.
11: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
7: Pogoda coraz ładniejsza, temperatura szybuje w górę i nie ma co ukrywać. Myślimy o wypoczynku. Może to pierwsze skojarzenie, kiedy myślimy o urlopie. Dziś akurat świętujemy Europejski Dzień Morza, a zatem nad którym morze warto się wybrać i dlaczego? Jaka pora roku jest najlepsza na odwiedzanie konkretnych regionów? I czym kierować się przy wyborze morskich kierunków? Na te pytania odpowiada Agnieszka Wzorek, założycielka jednego z biur podróży.
12: Aby najlepiej wybrać kierunek i termin, zastanówmy się nad tym, czego oczekujemy. Jeśli ktoś woli elegancki klimat od typowego plażowania, to wczesna wiosna może być idealnym kierunkiem nad Morze Śródziemne. Portofino nad Morzem Iguryjskim, Amalfi nad Tyreńskim, czy Wyspy Greckie nad Morzem Egejskim są wtedy wolne od tłumów turystów, a zachwycają bujną roślinnością, która wtedy właśnie kwitnie. Maj i czerwiec to idealny czas na Morze Bałtyckie. Temperatury są już bardzo przyjemne, ale bez ogromnych upałów. Masowe wycieczki jeszcze nie dojechały i to najlepszy moment na bardziej komfortowe podróżowanie. Lipiec i sierpień to klasyka turystyki masowej. Kto chce uciec od upałów i zatłoczonego wybrzeża Morza Śródziemnego i Bałtyku, może wybrać Morze Północne, szczególnie holenderskie czy niemieckie wybrzeże. To idealny czas na rowery, spacery po szerokich plażach i oddech od południowego skwaru. Wrzesień i październik to idealny czas na nadal gorące wakacje nad Morzem Śródziemnym. Woda jest nadal gorąca, szczególnie w Grecji, na Sycylii czy na Cyprze, a atmosfera staje się spokojniejsza i bardziej ekskluzywna. Europa daje ogromny wybór. Kluczem jest po prostu wybrać odpowiednie morze o odpowiedniej porze roku.
7: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
11: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
13: Hey Paul, we are Red City and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music. If it was

0: FM w Lubaniu. Centrum Ogrodnicze Krzewy Skrzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 11 11.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
4: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne radio.
7: Gramy, bo kochamy muzykę.

0: zespół Manchester z piosenką Nie na pierwszej randce.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Ostatni już raz dziś wracamy do naszego hit typu w środę co godzinę.

pojawiały się u nas dziewczyny z Girls Bandu Sweet Love. Ich najnowsze nagranie ma zaledwie kilka dni, a brzmi jakby już miało przynajmniej 20 lat. Posłuchajcie utworu My Girls, Not You, utwór, który melodyjnie zdecydowanie nawiązuje do takich artystek jak Britney Spears, Beyoncé czy J.Lo. Hi.

0: Reklama. Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Rygnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Właśnie teraz masz najlepszą okazję na kupno nowej Skody. Już 22 i 23 maja Ultima Auto zaprasza na wyjątkowe dni otwarte w salonie Skody w Jeleniej Górze. Czekają na Ciebie rabaty do 47 tysięcy złotych na modele z 2025 roku oraz do 23 tysięcy na auta z 2026. Kredyt już od 0%, leasing od 100%. A jeśli zamówisz samochód podczas wydarzenia, otrzymasz bon o wartości 1000 zł na oryginalne akcesoria Skody. Na miejscu poczęstunek, pokazy doposażenia auta, konsultacje z doradcami oraz konkurs z nagrodami. 22-23 maja, dni otwarte w Skoda Ultima Auto w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106.
2: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy Twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790-790-225. Produkuj myślnik prąd.pl.
3: Wybierz profesjonalny warsztat samochodowy. Wymiana klocków, oleju, filtrów, serwis silnika i wszystkie inne bieżące naprawy. Oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów. Odwiedź nas i ciesz się pewnością na drodze. Serwis DPF. Lubań Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 90 7000.
0: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 16.
1: Czas na wiadomości.
4: Związkowcy na ulicach centrum Warszawy z antyunijnymi hasłami. Prezes Telewizji Republika w prokuraturze w sprawie Zbigniewa Ziobry. Rozpoczyna się seria wielkich finałów piłkarskich turniejów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Tysiące związkowców protestuje na ulicach Warszawy przeciwko unijnej polityce energetycznej. To działacze Solidarności, którzy domagają się zablokowania przez polski rząd europejskiego handlu emisjami. Jak twierdzą, nowy akt ETS, który ma wejść w życie w 2027 roku, obciąży finansowo gospodarstwa domowe. Protestujący, z którymi rozmawiał Ben O'Connor, oskarżają rząd o brak działania wobec unijnych regulacji.
5: Sprawiło, że aż z Przemyśla postanowiła pani tutaj przyjechać.
6: Nasz rząd nie robi też nic, aby poprawić naszą sytuację Zielonego Ładu.
7: Na przykład Polacy, większe mamy rachunki i tak dalej. Przecież sam płacę bardzo dużo rachunki za prąd, jak powstała te ETS, nie?
4: Demonstracja doszła już przed Sejm, gdzie planowane są przemówienia przedstawicieli związków zawodowych. Dwie miejscowości w powiecie dzierżoniowskim bez wody pitnej. To województwo dolnośląskie. Chodzi o Nową Wieś Niemczańską i Przerzeczyn-Zdrój. Wykryto tam bakterie coli, jak informuje sanepid. Woda nie nadaje się do spożycia i użytku domowego. Mieszkańcy otrzymali również alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w tej sprawie. Tomasz Sakiewicz złożył zeznania w prokuraturze. Prezes Telewizji Republika został przesłuchany w charakterze świadka w sprawie ewentualnego utrudniania poszukiwań Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości, który przebywa obecnie w USA, miał zostać komentatorem tej telewizji. Sakiewicz nie odpowiedział na większość pytań, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
8: Doszło w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości w wątku związanym z utrudnianiem postępowania w celu umożliwienia podejrzanemu uniknięcia odpowiedzialności karnej, w tym przede wszystkim poprzez pomoc w ucieczce.
4: Według informacji prokuratury Ziobro opuścił Europę 9 maja i wyleciał do Stanów Zjednoczonych z Mediolanu. Śledczy twierdzą, że posłużył się wizą członka zagranicznych mediów. Były minister sprawiedliwości jest oskarżony o nieprawidłowości w zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości. Między innymi o bezpieczeństwie i węgierskich staraniach o uniezależnienie się od rosyjskiego gazu rozmawiali dziś w Warszawie prezydent Polski i nowy premier Węgier. Od wczoraj trwa pierwsza zagraniczna wizyta Petera Madziara, na którą wybrał właśnie Polskę. Kolejnym punktem jego wizyty jest Gdańsk, gdzie wraz z premierem Tuskiem przejdą od Złotej Bramy do domu Obhagena. Planowane jest także spotkanie szefów obu rządów z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Czas na pierwszy z trzech wielkich finałów piłkarskich kończących sezon klubowy. Dziś w Stambule o triumf w Lidze Europy zagrają Freiburg oraz Aston Villa, w której w pierwszym składzie powinien znaleźć się reprezentant Polski Mati Kasz. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
9: Aston Villa ma szansę na pierwsze europejskie trofeum od 44 lat i jest faworytem, bo przecież jej trenerem jest Unai Emery, czyli Mister Europa League. Hiszpan wygrywał to trofeum aż 5-krotnie. Oczywiście ten mecz to kwestia taktyki, to także kwestia indywidualnych umiejętności naszych zawodników, ale to także kwestia emocji. Emery zagrał 6. trofeum, a Mati Kasz może dziś zostać 13. reprezentantem Polski z europejskim pucharem. Z kolei dla niemieckiego Freiburga to absolutny debiut w tak prestiżowym starciu.
4: Finał Ligi Europy o 21:00 w Stambule.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Muzyczne radio. Reklama.
1: Szukasz mieszkania w Jeleniej Górze? Apartamenty Sudetia zapraszają na dzień otwarty. Już w sobotę 23 maja od 10 do 16 przy ulicy Poznańskiej 4. Wejdź na budowę, zobacz mieszkania na żywo i skorzystaj ze specjalnych ofert dostępnych tylko tego dnia. Apartamenty Sudetia w Jeleniej Górze. Zobacz, gdzie możesz zamieszkać.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach.
6: Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: muzycznym radiu.
1: I już wszystko jasne, już czas spotkać się ponownie z najlepszymi wokalistami, wokalistkami, duetami, zespołami. Już teraz spotkamy się właśnie z jednym z najlepszych polskich zespołów. Trwa program Best of w Muzycznym Radiu, tylko najlepsi z najlepszych. 12 minut po godzinie 16. Lady Punk, Motyle.

Muzyczne radio i music news dziś spod znaku Dary, jej Bangarangi, Jaśka Piwowarczyka i Shania Twain. Tomek Dudkiewicz, czas na szczegóły. Witajcie i posłuchajcie. Finał tegorocznej Eurowizji już za nami. We Wiedniu zaprezentowało się 26 reprezentacji walczących o zwycięstwo w jednym z największych wydarzeń muzycznych na świecie. Choć przed konkursem największym faworytem bukmacherów była Finlandia, to ostatecznie największą sensacją wieczoru okazała się reprezentantka Bułgarii. Dara, bo o niej mowa, triumfowała z piosenką Bangaranga, zdobywając łącznie aż 516 punktów. Taki wynik zapewnił Bułgarii pierwsze zwycięstwo w historii konkursu Eurowizji. Polska zdobyła 150 punktów, co ostatecznie dało nam 12 miejsce w klasyfikacji końcowej. To wynik lepszy niż przewidywała większość bukmacherów, którzy jeszcze przed finałem umieszczali Polskę w dolnej części tabeli. Występ Alicji Szemplińskiej spotkał się z bardzo pozytywnymi reakcjami fanów konkursu. Teraz The Voice of Poland. Jasiek Piwowarczyk, zwycięzca 16 edycji, jeden z najbardziej charakterystycznych głosów ostatniej odsłony tego programu, rozpoczyna własną muzyczną misję. Po finałowym triumfie, w którym zachwycił publiczność brawurowym wykonaniem piosenki Bohemian Rhapsody zespołu Queen, artysta prezentuje debiutancki singiel Halo Houston. Sam Jasiek tak mówi o tym utworze. Halo Houston jest o takim momencie, kiedy emocje zaczynają przejmować kontrolę nad wszystkim. Kiedy problem urasta do takich rozmiarów, że człowiek zamiast szukać realnego rozwiązania zaczyna fantazjować o ucieczce najlepiej jak najdalej. Dla mnie tą ucieczką był kosmos. To absurdalne, trochę filmowe, ale właśnie o to chodziło w tej piosence. O ten stan, w którym siedzisz sam ze swoimi myślami i nagle wydaje ci się, że jedynym sensownym rozwiązaniem byłoby wsiąść do rakiety i zniknąć z tej planety. Pisząc ten numer, wracałem do momentów, kiedy naprawdę było mi trudno i dziś patrzę na to trochę inaczej, z dystansem. Czasami problemy, które wydają nam się końcem świata, po czasie okazują się tylko etapem. Ale kiedy jesteś w środku tego wszystkiego, emocje potrafią kompletnie zaburzyć proporcje. Halo Houston jest właśnie o takim zagubieniu, o chaosie w głowie i o próbie złapania kontaktu z kimkolwiek, nawet z Houston, mówi Jasiek. Music News. Tymczasem pięciokrotna laureatka Grammy, najlepiej sprzedająca się artystka country popowa wszechczasów, Shania Twain, zapowiedziała swój siódmy album. Little Miss Twain to najbardziej osobiste dzieło w jej imponującej karierze, w trakcie której sprzedała ponad 100 milionów płyt na całym świecie. Za sprawą nadchodzącego albumu gwiazda wraca do muzycznych korzeni. Duża część Little Miss Twain odwołuje się do mojego okresu nastoletniego, moich korzeni oraz energii rocka i R&B, które tak bardzo kochałam, ale nadal słychać tam westernowy charakter. Tam, skąd pochodzę, nie jeździ się konno, jeździ się skuterem śnieżnym. Marzyłam o westernowym stylu życia, a żyłam w zupełnie innym świecie niż ten, do którego ostatecznie trafiłam, zauważa Shania Twain. Jej nowy album ukaże się 24 lipca. To na koniec łapcie gorące premiery. Alesso z nowym singlem Turn Up The Bass, Bingo Player z piosenką You Keep It Simple i Chicane z najnowszą propozycją Who Do You Give Your Love To. Tyle na teraz. Tomek Dudkiewicz i Music News. Dziękujemy za uwagę. Do miłego następnego.

0: Anderson i Let's Go Home Together. Chodźmy razem do domu. Ci, którzy mieli na pierwszą zmianę, to już na pewno do tego domu się zbliżają, bo mamy 26 minut po godzinie 16. Już za moment u nas najnowszy raport regionalny, a poczekamy na niego w towarzystwie bardzo dobrej piosenki.
1: Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.
0: Bardzo dobrej, nawet najlepszej, Maciej Maleńczuk, Ostatnia nocka.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Już do końca środy będzie pochmurnie na Dolnym Śląsku. Dużo słońca dopiero w regionie w weekend od soboty. Wtedy też temperatury przekraczające 25 stopni, a jeszcze dziś ciśnienie stabilne wynosi 1021 hektopaskali. Jakość powietrza cały czas bardzo dobra, a przelotne opady deszczu w okolicach Wałbrzycha.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
7: 500 tysięcy złotych na centra pomocy dzieciom na Dolnym Śląsku. 150 tysięcy złotych dofinansowania na przygotowanie dokumentacji projektowej parkingu w Jaworze. A na początek inicjatywa, która ma już 10 lat. Fundacja na rzecz rodzinnej rewitalizacji polskiej wsi rozpoczęła akcję zbierania podpisów na listach poparcia odbudowy wieży na Dalkowskich Wzgórzach.
8: Od mniej więcej 10 lat plan odbudowy zniszczonej wieży ociera się o różne poziomy samorządowe. W zasadzie przeciwników nie ma, ale ciągle nie ma też pieniędzy i niezbędnego wsparcia inicjatywy. Nowa fala ruszyła w minioną niedzielę podczas czwartego festiwalu kwitnących rododendronów i azalii pod Europejskim Drzewem Roku w Dalkowie. Rozdmuchali ją wolontariusze Justyna, Krzysiek i Wojtek. Zebrali około 900 podpisów poparcia. O planach na wieżę miałem okazję porozmawiać z prezes fundacji Anną Gomułką.
9: To była wieża widokowa na Górze Jana w pobliżu Dalkowa, na Wzgórzach Dalkowskich. Ta wieża przede wszystkim pełniła funkcję nawigacyjną dawniej dla samolotów lotniczych na trasie Berlin Wrocław, ale właśnie była też wieżą widokową. Taka wieża funkcjonowała tam do lat jeszcze 90. XX wieku, potem została rozebrana. Od 10 lat jako fundacja staramy się nakłonić lokalne samorządy do tego, żeby próbować pozyskać środki na budowę na Górze Jana takiej wieży.
10: 10 lat to kawał czasu.
9: Kawał czasu, wszyscy są na tak, tylko jeszcze cały czas gdzieś tam brak konkretnych jakichś decyzji finansowych przede wszystkim, bo to wiadomo, że o to chodzi. Mamy nadzieję, że uda się w końcu jednak nakłonić do tego, żeby zacząć działać w tym kierunku. W trakcie festiwalu kwitnących azalii i rododendronów w Dalkowie mieliśmy taką akcję trzech wolontariuszy, osoby, które spontanicznie w trakcie jednego ze spacerów tak im się spodobał ten pomysł, że zdecydowały się stać tu w trakcie całego festiwalu i nakłaniać ludzi do składania podpisów na listach poparcia. W trakcie tego festiwalu zebraliśmy 800 podpisów. 800 osób poparło ten projekt. 800 osób chciałoby, żeby taka wieża tu stanęła. To jest tylko wynik zebrany jednego dnia. Będziemy te listy kontynuować też w wersji online. Niedługo na pewno pojawią się właśnie w internecie, także jeżeli ktoś jest zainteresowany tym, chciałby też poprzeć ten pomysł i móc podziwiać piękne wzgórze dalkowskie nazywane Małymi Bieszczadami z wieży widokowej, to zapraszamy do tego, żeby włączyć się do tej akcji.
10: Do kogo listy trafią?
9: Listy trafią do lokalnych samorządów po to, żeby pokazać, że mieszkańcy nie tylko gminy Gaworzyce, powiatu polkowickiego, ale różnych okolicznych gmin, a także mieszkańcy z całej Polski są zainteresowani taką atrakcją na Dolnym Śląsku.
10: Samorządowców oczywiście zapraszamy do Dalkowa, do parku.
9: Zapraszamy. Mamy nadzieję, że uda się przekonać i dostrzec potencjał wzgórz dalkowskich, które zdecydowanie są perłą regionu, perłą Dolnego Śląska.
8: Listę poparcia dla pomysłu budowy wieży widokowej na Wzgórzach Dalkowskich łatwo znaleźć w internecie. Później należy podać imię i nazwisko, zamieszkiwaną gminę, potwierdzić zapoznanie się z informacją o danych osobowych i czekać na wieżę. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
7: 150 tysięcy złotych to kwota dofinansowania, jaką Jawor otrzymał na przygotowanie dokumentacji projektowej parkingu i placu utwardzonego przy ulicy Dąbrowskiego.
11: Środki zostały przyznane w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026 decyzją wojewody dolnośląskiej, czytamy na gojawor.pl. Jak informuje magistrat, projekt obejmie opracowanie pełnej dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji przyszłej inwestycji. Planowany teren ma zostać przygotowany zarówno do codziennego codziennego użytkowania, jak i do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych. Czyli wyznaczone zostaną m.in. miejsca postojowe, odpowiednie utwardzenie terenu, układ komunikacyjny i dostosowanie przestrzeni do potrzeb służb oraz pojazdów specjalistycznych. Miasto podkreśla, że to kolejny etap przygotowań do rozwoju infrastruktury miejskiej, a także zagospodarowania terenów, które mają służyć mieszkańcom przez wiele lat. Anna Tarkota, Muzyczne Radio.
7: 500 tysięcy złotych, tyle samorząd województwa dolnośląskiego przeznaczył na wyjątkowy projekt. To centra pomocy dzieciom na Dolnym Śląsku, które w jednym miejscu będą skupiały pomoc psychologiczną, psychiatryczną i terapeutyczną dla dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym, mówi wicemarszałek województwa dolnośląskiego Wojciech Bochnak.
2: Są to pieniądze przede wszystkim na psychoterapeutów, na rozmowy z dziećmi i to, co jest ważne, w jednym miejscu dziecko otrzymuje pełną pomoc, czyli nie odsyłamy od jednego fachowca do drugiego, tylko w jednym miejscu jest pełna pomoc dla dziecka, czy to skrzywdzonego, czy dla dziecka po traumie, czy dla osoby z jakimiś myślami samobójczymi.
7: Dodajmy, że program obejmie Wrocław i Głogów, a następnie Wałbrzych i Jelenią Górę. Jak podkreśla inicjatorka projektu Monika Włodarczyk, radna Sejmiku Województwa, przewodnicząca Komisji Kultury, Nauki i Edukacji, zależy nam na tym, by w 4 subregionach specjaliści rozpoczęli pracę, bo statystyki nie pozostawiają złudzeń.
12: Są przerażające, bo 2025 rok, i to są dane policji, to prawie 2000 prób samobójczych. Jeżeli mówimy o takim dojmującym poczuciu kryzysu psychicznego i stresu, to jest 70% dzieci i młodzieży przeżywa to permanentnie. Jeżeli mówimy o kwestii dojmującej samotności, to 40% dzieci i młodzieży doświadcza tego odczucia, uczucia takiego w sobie. Jeżeli mówimy dzisiaj o kwestii zrozumienia i o kwestii tego, czy te dzieci są samotne, czy nie, no to wszyscy wiemy, jak to wygląda, to jest też na poziomie 40-50% i 70% dzieci i młodzieży nigdy nie zostało poddanych specjalistycznej pomocy.
7: I na koniec sceny jak z horroru we Wrocławiu. Na ulicy Kazimierza Wielkiego latało tysiące pszczół. Ludzie panikowali i trzeba było wezwać straż pożarną.
13: Dzisiaj przy kinie Nowe Horyzonty i znajdującym się tam hotelu zjawił się wielki rój pszczół. Mieszkańcy byli przerażeni, bo zrobiło się czarno. Odganiali się od owadów, które siały grozę przy ulicy Kazimierza Wielkiego, a owadów były tysiące. To były sceny jak te oglądane na horrorach o pszczołach, jak z filmu Rój z 1978 roku, który głęboko zapada w pamięć. Jak opisuje portal branżowy Farmer.pl, zimą taki rój liczy około 10-20 tysięcy osobników, wiosną nawet 50 tysięcy. Ile owadów latało nad głowami przechodniów we Wrocławiu? Trudno stwierdzić. Na szczęście wezwano straż pożarną i pszczelarza, który zabezpieczył owady i przeniósł je w bezpieczne miejsce. Nikomu nic się nie stało, ale gdyby pszczoły pożądliły osobę uczuloną na ich jad, mogłoby być różnie. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
7: Jutro pierwsze doniesienia z regionu o 5:30. Do usłyszenia.
6: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
14: Hello Poland, my name is Bokanowski and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu Spisarzowic koło Lubania zaprasza wszystkich miłośników ogrodu na wiosenne zakupy 7 dni w tygodniu. U nas znajdziecie największy wybór roślin, kwiatów, krzewów, drzew, bylin, akcesoriów ogrodowych oraz artykułów dekoracyjnych w okolicy. Sprawdźcie na naszym Facebooku. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu Spisarzowic. Do zobaczenia!
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.

0: bajki.
1: Blue i jeden z największych hitów jak z bajki w paśmie Best of w Muzycznym Radiu. My dajemy wam znać, że za 15 minut, godzina 17, wtedy u nas rozpocznie się najnowsze

0: notowanie Hit Planety z premierami, propozycjami, nowościami i oczywiście, co najważniejsze, z naszą topową 40. Czeka już na Was Sebastian Wysoczański, a ja dziękuję Wam bardzo za dziś. Marta Wojtunik, życzę Wam dobrego popołudnia. Do usłyszenia.
1: Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.

0: Reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
1: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław Namysłów. Nawet w 69 minut. Wrocław, Brzeg, nawet w 22 minuty. Wrocław, Oława, już w 14 minut. Wybierz koleje dolnośląskie.
0: Po reklamie.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 17.
0: Czas na wiadomości.
2: Długi pochód niezadowolonych związkowców przeszedł ulicami Warszawy. Popularny lek na gardło był wycofany z powodu etanolu. Kolejne polskie miasto wprowadza ekokosiarki, czyli trawę przycinać będą zwierzęta. Agnieszka Trojanowska-Bis. Kilkadziesiąt tysięcy osób przeszło przez centrum Warszawy w marszu organizowanym przez NSZZ Solidarność, domagając się zgody Senatu na przeprowadzenie referendum w sprawie polityki klimatycznej. Zaproponował je prezydent, a pochód w Warszawie miał być wyrazem poparcia dla inicjatywy Karola Nawrockiego. Na transparentach związkowców znalazły się głosy sprzeciwu wobec unijnego Zielonego Ładu i systemu handlu prawami do emisji gazów cieplarnianych ETS. Związkowcom w trakcie pochodu towarzyszył Tomasz Fęskę. Tomku, o co dokładnie chodziło demonstrującym związkowcom?
3: Jeśli spojrzeć na postulaty, to było ich całkiem sporo. Uczestnicy demonstracji domagali się wycofania się z polityki klimatycznej, wsparcia dla polskiego przemysłu i energetyki, ale też ochrony miejsc pracy, uzdrowienia systemu ochrony zdrowia, waloryzacji płac w budżetówce, a także inwestycji, na przykład w CPK czy w elektrownię jądrową. Był też sprzeciw wobec umów Unii Europejskiej z krajami Mercosuru czy z Ukrainą i trochę ten pochód wyglądał, jakby jego uczestnicy nieśli taką długą, ogólną listę skarg i zażaleń. Dużo było haseł antyunijnych. Dało się odczuć, że w pochodzie idą głównie albo wprost przeciwnicy Unii Europejskiej, albo osoby nastawione do niej co najmniej krytycznie.
4: Unia Europejska ma dobre rzeczy, ale dużo rzeczy też bym zmienił. Te ETS-y, nie ETS-y. Właśnie stąd biorą się te rachunki więcej za prąd.
5: To są dodatkowe koszty.
6: Testujemy i przeciwko Zielonemu Ładowi, i przeciwko Mercosurowi, i przeciwko całej polityce Unii Europejskiej, jaka teraz ma miejsce.
3: Ta narracja zostanie w głowach uczestników pochodu. Pochodu, dodam, niemałego, bo gdy jego czoło gromadziło się już przed gmachem parlamentu, to jego ostatni uczestnicy opuszczali dopiero krakowskie przedmieście pół godziny później i 2 kilometry dalej.
2: Dziękuję. To był Tomasz Fęska, który przeszedł z demonstrantami od początku na Placu Zamkowym po finał przed gmachem parlamentu. Z aptek w całym kraju wycofano aerozol Envil Gardło. Powodem jest zbyt niskie stężenie etanolu, podał główny inspektor farmaceutyczny. Ryzyko dla pacjentów oceniane jest jako niskie. Jednocześnie spółka zadeklarowała, że do czasu zakończenia wyjaśnienia sprawy całkowicie wstrzymuje produkcję oraz sprzedaż tego aerozolu. Premierzy Polski i Węgier Donald Tusk i Peter Madziar przybyli po południu do Gdańska, gdzie mają spotkanie z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Nowy szef węgierskiego rządu przebywa od wczoraj z wizytą w Polsce. Wczoraj odwiedził Kraków, gdzie spotkał się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem i zwiedził Wawel. To pierwsza zagraniczna podróż Madziara po zaprzysiężeniu. Zamiast huku i spalin pasące się owce i kozy. Kraków to kolejne miasto w Polsce, które wprowadza u siebie ekokosiarki. To pomysł mieszkańców, żeby zastąpić nimi te tradycyjne spalinowe. Od czerwca trawniki na Zakrzówku i w okolicach Fortu Bodzów będą pielęgnowane w sposób naturalny, o czym mówi Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
7: Te zwierzęta zgryzają gatunki najbardziej pospolite, a te, które trzeba chronić, będą w tym miejscu zostawały.
2: Ekokosiarki w Krakowie będą kosić do połowy października.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
8: Kochamy muzykę. A po 17:00.
0: Mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
8: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
0: Hit Planeta. Startuje na dobre.
1: No pewnie, że jesteśmy razem z Wami i pewnie, że startujemy na dobre. Środowe notowanie na planecie pełnej hitów. Do godziny 20 kręcić się będzie w najlepsze. Dziś 20 dzień tego wiosennego miesiąca, więc obiecujemy, że na tej hit planecie przez najbliższe 3 godziny szukać będziemy samych radosnych, słonecznych nagrań. Sebastian Wysoczański, dzień dobry, witajcie, zaczynamy.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
1: Hugo Cantara i Fire to the Water.

0: Najnowsza lista w Polsce.
1: Armin van Buuren i Like a Child na miejscu trzecim. To jest krótkie przypomnienie tego, jak graliśmy wczoraj. Tak, właśnie wczoraj, przed godziną 20, po utwór Like a Child Armina sięgaliśmy na miejscu trzecim. Miejsce drugie to Grammy z nagraniem Say My Name, krótki, kilkunastosekundowy fragment, tak dla przypomnienia, choć mamy nadzieję, że z Grammy będziemy widzieć się dzisiaj także na samym szczycie naszej listy. Numerem 1 wczorajszego spotkania okazał się hymn męskiego grania, Męskie Granie Orkiestra 2026, Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z nagraniem Nareszcie.
0: Najnowsza lista w Polsce.
2: Reklama. Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Hej brolerzy, gotowi na starcie? Już 23 maja Nowy Rynek zamienia się w miasteczko brolerów. Przed Wami od 11 do 18 Dzień Dziecka z Brawl Stars. Turnieje 3x3, pojedynki solo, VR, quizy i fotobudka 360. Wskakujcie do gry, zdobywajcie punkty mocy i wspinajcie się po poziomach gry jako zadymiarz wszechczasów. Wśród atrakcji także makijaże cosplay, gigantyczne figurki i dobra zabawa dla dzieci w każdym wieku. Do zobaczenia w galerii Nowy Rynek.
6: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz konkretny zawód i praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na Ciebie aż 11 kierunków, m.in. pielęgniarstwo, psychologia, fizjoterapia, automatyka lub wychowanie fizyczne. Wejdź na kans.pl i studiuj w sercu Karkonoszy.
7: Po reklamie.
8: Salut, c'est Antoine Clamaran.
9: Hi, we are Icona Pop.
10: What's up, guys? This is Cedric Gervais.
11: Hey, I'm Dua Lipa.
12: Hey, what's up? We are Ali and Fila, and you're listening to Hit Planeta on Musician Radio. Keep it tuned. Hit
0: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: DJ Licious i nagranie zatytułowane Forever Young w pierwszej części naszego środowego spotkania Tu Hit Planeta, Tu Muzyczne Radio. Raz jeszcze mówimy dzień dobry, witajcie i polecamy wam nasz profil na Facebooku. Dajcie znać, że jesteście, a lada moment będziemy sprawdzać, na kogo dzisiaj głosujecie i kto jest z nami na tym facebookowym profilu Muzycznego Radia.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista

0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
3: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
2: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
4: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
5: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
6: Po reklamie.
7: Bonjour, c'est Indila.
8: Hi, it's Oliver Ice here.
9: Hey, I'm Kaiser.
10: Hey, Ed Sheeran here.
11: Hey, tutaj Kasia Popowska. Słuchacie ze mną muzycznego radia i Hit Planety. Hit Planeta.
0: Najnowsza lista w Polsce.

0: Milky David Guetta, Just the Way You Are, to jest nagranie, które dzisiaj pojawia się na miejscu 33. Panie i panowie, to właśnie druga nowość naszego dzisiejszego spotkania, a my wracamy za chwilę z nagraniem No More Regrets.
1: Reklama. Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród, autoryzowany dealer firmy Alco, poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Free Time w muzycznym radiu. Zobacz, jak pilotuje się samolot. Wygraj voucher na lot zapoznawczy nad Karkonoszami dla dwóch lub jednej osoby, organizowany przez Akademię Lotniczą w Jeleniej Górze. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś wybrać się na lot zapoznawczy nad Karkonoszami? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. W ofercie loty zapoznawcze nad Karkonoszami oraz wynajem samolotów. www.akademialotnicza.pl.
4: Po reklamie.
5: Hi guys, good morning, I'm Benny Benassi.
6: Hello Leute, what's up guys, this is Don Diablo.
7: Hey boys and girls, Dimitri Vegas here.
8: Hello everybody, CJ Stone here.
9: Hey, I'm Mogwai and right now you're listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio.
10: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

hitów. Tak gramy dzisiaj na pozycji 32, a piętro wyżej Black Widow, już teraz za chwilę Mrozu, jego najnowsza piosenka, która bardzo spodobała się słuchaczom Muzycznego Radia, czyli utwór Nie ma miejsca jak dom.

0: Madison Beery, nagranie zatytułowane Love Girl w pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania, ale tuż można powiedzieć o włos od głównego zestawienia, bo jeszcze z naszej poczekalni wracamy do Was za moment z wiadomościami, z drugą częścią dzisiejszego notowania.
1: Reklama. Centrum Ogrodnicze Krzewy Skrzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 11 11. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą. Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
0: 18.
2: Czas na wiadomości.
3: Kilkadziesiąt tysięcy osób na proteście Solidarności w Warszawie. Polska nie musi opodatkowywać aut spalinowych. Jest zmiana w KPO. Tymczasowy areszt dla podejrzanych o szpiegowanie dla Rosji. Miriam Lipińska. Razem dla Polski i Polaków. Pod tym hasłem ulicami Warszawy przeszła manifestacja związkowców z Solidarności. Protestujący sprzeciwiali się m.in. Zielonemu Ładowi, domagając się referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej.
4: Przeciwko Zielonemu Ładowi, przeciwko Mercosurowi i przeciwko całej polityce Unii Europejskiej, jaka teraz ma miejsce. Bo podsumując to wszystko jednym zdaniem, nas nasza przyszłość jest taka, że prowadzi do zagłady polskiego rolnictwa.
5: Dotyczy to wszystkich nas, jako całego społeczeństwa. To są dodatkowe koszty i węgiel jako paliwem zdecydowanie lepszy.
6: Płacimy, właśnie stąd biorą się te rachunki, więcej za prąd. Większe mamy rachunki i tak dalej. Przecież sam płacę bardzo dużo rachunki za prąd, jak powstała te ETS, nie? My Polacy za to płacimy wszystko, to nie jest za darmo.
3: Szef Solidarności Piotr Duda zaznaczył, że manifestacja ma też wesprzeć prezydenta Karola Nawrockiego, który złożył do Senatu wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Komisja Europejska zaakceptowała zmiany w polskim Krajowym Planie Odbudowy, a konkretnie usunięcie z niego reformy przewidującej opodatkowanie aut spalinowych. Zmianę wynegocjował z Komisją polski rząd. Dzięki niej będzie mógł wysłać kolejny wniosek o płatność z KPO. Mieli szpiegować na rzecz Rosji. ABW zatrzymała w tej sprawie trzech mężczyzn. Jak ujawniła prokuratura, podejrzanym zarzucono m.in. wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym, a także działania o charakterze dywersyjnym, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
7: Podejrzani należeli do prorosyjskiej nieformalnej organizacji paramilitarnej. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym, a więc m.in. udzielali informacji, najpierw to ustalając o rozmieszczeniu wojsk NATO na terenie Polski.
3: Wszyscy trzej podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Zmieniamy temat. Mimo ocieplenia i poprawy pogody w górach wciąż mamy zimę, ostrzegają taternicy. Nadal jest też ryzyko schodzenia lawin. W ostatnich dniach w górach spadło 40 cm śniegu. Dlatego wybierając się w wyższe partie Tatr, nie można zapominać o specjalistycznym sprzęcie, mówi Tomasz Zając z TPN-u.
8: ABC lawinowe jak najbardziej. Cały czas, jeżeli się wybieramy w te najwyższe partie, zagrożenie lawinowe jest. Wzrasta wraz ze wzrostem temperatury, więc po południu na pewno jest większe niż w godzinach porannych.
3: Turyści powinni też uważać na wiosenne burze. Na dobre rozpędza się sezon nowalijek. Dostępne są już praktycznie wszystkie młode warzywa i tanieją z dnia na dzień, mówi Maciej Kmera, ekspert rynku w Broniszach.
9: Młode ziemniaki, które 10 dni temu premiera na rynku kosztowała 20 zł za kilogram, obecnie można zapłacić 4-5 zł. Rzodkiewki około 52 zł za pęczek w hurcie. Koperek około 1,5 zł za pęczek.
3: Jest też coraz więcej polskich truskawek. Na razie w hurcie po 20-25 zł za kilogram. Ale jak dodawał ekspert, wystarczy trochę słońca spodziewanego pod koniec tygodnia, żeby pojawił się wysyp truskawek i niższe ceny.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
10: Kochamy muzykę. A po 18:00.
2: Mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
10: Tak gra Hit Planeta.
2: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
0: Posłuchajcie koniecznie o to Marion z utworem Fire Away.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
0: Po reklamie.
2: Hello, this is Robin Thicke.
3: Hey guys, it is Alexandra Stan.
4: Hey, this is Shaggy.
5: Hey, what's up everyone? I'm Nicole Scherzinger.
6: Hey, hey, hey! We are Mövö and you're listening to your favorite Hit Planeta on Mosyczne Radio. Hit
7: Planeta! Najnowsza lista w Polsce.

Michael Schulte, Lovesick w muzycznym radiu w drugiej części dzisiejszego spotkania prosto z miejsca 24. Nowa, nowsza. Najnowsza. Teraz Olivia Socha, teraz oczy.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Trzy jeleniogórskie uczelnie i miasto Jelenia Góra zapraszają na Wielkie Jeleniogórskie Juwenalia.

0: piątek o 17 startuje Jeleniogórska Liga Roka, a na finał wystąpi gwiazda wieczoru Jam. W sobotę od 16 DJ-e, a o 20 zespoły Flow Up oraz Electro City Nation. Na finał z Colim oraz Maciej Wolf DMC, patronat Muzyczne Radio.
1: Po reklamie.
2: Salut, c'est Antoine Clamaron.
3: Hi, we are Icona Pop.
4: What's up, guys? This is Cedric Gervais.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hey, what's up? We are Alien Fila and you're listening to Hit Planeta on Musicna Radio. Keep it tuned. Hit Planeta.
0: Najnowsza lista w Polsce.

Dawid Podsiadło i Sezon w Muzycznym Radiu. To piosenka, która dzisiaj pojawia się na miejscu, no właśnie którym, szybko sprawdzamy, już wiemy, miejsce 16 w drugiej części dzisiejszego lądowania, także w towarzystwie nagrania I Love Life, to Baker Mott.

Rehab i More Than OK. Jeszcze w tej drugiej części sięgamy po nagranie, które ostatnio wam polecamy w muzycznym radiu. Desert Eagle. Posłuchajcie.

0: Najnowsza lista w Polsce. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 19.
0: Czas na wiadomości.
2: Ważna zmiana w KPO w sprawie podatku od aut spalinowych. Węgierski premier w Gdańsku spotkał się z Lechem Wałęsą. Jest zielone światło dla sprzedaży Górnika Zabrze. Klub kupi jeden z jego piłkarzy. Miriam Lipińska. Polska nie musi wprowadzać podatku od aut spalinowych. Rząd dogadał się z Komisją Europejską w sprawie zmian w Krajowym Planie Odbudowy. Nowy podatek, do którego wcześniej nasz kraj był zobowiązany, ostatecznie nie wejdzie, a polski rząd będzie mógł wnioskować o kolejną transzę pieniędzy z KPO. Rozmowa z Lechem Wałęsą, spacer ulicą Długą i krótkie spotkanie z setkami gdańszczan przed fontanną Neptuna. Tak wyglądał finał wizyty nowego premiera Węgier w Polsce. Po Krakowie i Warszawie premier Donald Tusk zabrał Petera Madziara do swojego rodzinnego miasta. Madziar mówił, że było jego marzeniem, by w pierwszej kolejności przyjechać właśnie do Polski, a w tym do jednego z najważniejszych miast w Europie, czyli Gdańska.
3: Zrobię co w mojej mocy i Węgrzy też to zrobią, żeby nasze relacje były jak najlepsze.
4: To jest bardzo ważny znak, że europejska wiosna znowu wystartowała,
2: dodawał premier Donald Tusk. Związkowcy z Solidarności z całej Polski protestowali dziś w Warszawie. Sprzeciwiali się m.in. unijnej polityce klimatycznej.
5: Każdy niech robi co chce. Powinno być przekonywanie ludzi, nawet jeśli to będzie trwało 20 lat. Ale nie można tego robić nakazem Unii Europejskiej.
6: Pan Bóg dał nam zasoby mineralne i powinniśmy korzystać. Głównym jest węgiel.
7: My jesteśmy takim krajem, takim patrujemy się, sami by żywimy, sami sobie damy radę, a ta Unia to niech spada od nas jak najdalej.
2: Protestujący domagali się od Senatu poparcia wniosku prezydenta o przeprowadzenie w Polsce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Klamka zapadła, Zabrze sprzedaje swoją sportową wizytówkę i legendę, czyli Górnika Zabrze. Dziś radni zgodzili się na prywatyzację. Nowym właścicielem zostanie piłkarz klubu i mistrz świata Lukas Podolski. Podpisanie umów ma nastąpić jak najszybciej. Podolski przejmie Górnika jeszcze w tym tygodniu, poinformował prezydent Zabrza Kamil Żbikowski.
8: Tak naprawdę na ostatnim meczu sezonu będzie już Górnik funkcjonował w nowym składzie właścicielskim.
2: Zabrze sprzedaje Górnika, bo jest w fatalnej sytuacji finansowej, a utrzymanie klubu sporo kosztuje. Podolski zapłaci niemal 4 miliony złotych, przejmie też wielomilionowe długi klubu. Górnik walczy o wicemistrzostwo kraju, w tym sezonie zdobył też Puchar Polski. Zagranica, fala krytyki pod adresem izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira. To za nagranie, jakie opublikował w mediach społecznościowych, na którym prowokuje i wyśmiewa zatrzymanych aktywistów flotylli płynącej do Strefy Gazy. Ben-Gwira potępił premier Izraela Benjamin Netanyahu, a także szef izraelskiego MSZ-u Gideon Saar, nazywając nagranie haniebnym przedstawieniem. Filmik wywołał oburzenie także poza granicami Izraela. Włochy i Francja wezwały na dywanik izraelskich ambasadorów w tych krajach. Oburzenie wyraziły też Turcja i Irlandia. I na koniec wracamy do kraju. Po dzisiejszej podwyżce jutro ceny maksymalne paliw minimalnie spadną. Benzyna 95 może jutro kosztować nie więcej niż 6,50 zł, benzyna 98 7,06 zł, a olej napędowy 6,97 zł za litr. To kilkugroszowe obniżki w porównaniu z dzisiejszymi cenami maksymalnymi.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
9: Kochamy muzykę. A po 19:00
0: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
9: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
0: Z kolejną, mocno nową propozycją do listy.
1: Oto Ten Snake z nagraniem Never Gonna Dance Again. Proszę bardzo, gramy w naszych propozycjach.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
6: Hello, I'm DJ Antoine.
7: Hi, hello, this is Kate Ryan.
8: Hey, I'm Mogwai.
9: Hey, everybody, this is Ina.
10: Hey, hey, John Gibbons here, and you're listening to Hit Planeta, your favorite music chart on Muzyczna Radio.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Panie i panowie, to trzecia dzisiejsza premiera w muzycznym radiu, Mark Leon. No i trzecia część naszego lądowania. My polecamy wam kolejne dźwięki, kolejne melodie. Wśród nich polska propozycja z ławki rezerwowych, Maciej Musiałowski, Flora.

0: Ależ to brzmi naprawdę niesamowicie. Wielki klasyk, odświeżony, Cry Just a Little w trzeciej części dzisiejszego spotkania. Jesteśmy na pozycji siódmej i zaglądamy już bardzo powoli na te nagrania, na które głosowaliście najczęściej i najchętniej. Teraz Sound Heaven, gramy.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista.

0: Reklama.
1: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Po reklamie.
4: Hi, I'm Rag and Bone Man.
5: Cześć, Agnieszka Chylińska.
6: Hi, my name is John Sierża.
7: Hi, I'm Sharon Food Entertainment.
8: Cześć, tu Lady Punk. Słuchacie Hit Planety.
9: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Lost Boys, nagranie Beautiful Life. Dzisiaj prosto z miejsca czwartego, a to oznacza, że podium środowe już na Hit Planecie prezentować wam będziemy. Męskie granie, orkiestra 2026. Nareszcie Armin van Buuren, Like a Child. No i nareszcie Gromy i Say My Name, numerem jeden dzisiejszego spotkania. A to oznacza, że dziękujemy wam za środowe notowanie. Zapraszamy jutro. Sebastian Wysoczański. Do usłyszenia.
1: Lista twoich marajów.

0: Автопромоція.
1: Welcome back to the world of trance and progressive.
2: По кількулетній перерві повраця в новій одсоні,
3: в новому місці
2: з найновшими продукціями клубової сцени, яких не услышите нігде інде. Кожен п'ятник по DMC чека на вас.
4: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
2: Estate of Trance.
1: Estate of Trance.
2: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
1: Live from the studio in Amsterdam. This is a state of trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja.
2: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
5: 20.
2: Czas na wiadomości.
6: Nowy węgierski premier zakończył wizytę w Polsce. Szef telewizji Republika przesłuchany przez prokuraturę. Trzęsienie ziemi w stolicy Danii, Kopenhadze. Miriam Lipińska. Przebywający z wizytą w Polsce Peter Modzior odwiedził Gdańsk i zadeklarował, że zrobi wszystko, by wzmacniać przyjaźń między naszymi krajami. A goszczący go premier Donald Tusk odpowiedział, że dzięki niemu Węgry wracają do Europy. Podczas spaceru ulicą Długą premierom Polski i Węgier towarzyszyły tłumy ludzi.
7: Dzień dobry. Dzień dobry. Dear citizens of Gdańsk. Iona, podkiela. Hello, welcome.
8: Prezydent Wałęsa czeka, musimy iść.
9: Pamiątkowe zdjęcia zrobione?
10: Tak, zrobiliśmy.
9: Udało się być w pierwszym rzędzie.
10: Udało się, nawet przyszedł pan premier i cześć powiedział, więc miło.
11: Tak, chciałam spotkać premiera, zwłaszcza, że 38 lat byłam obywatelką Węgier i od 3 lat jestem obywatelką Węgier i Polski.
12: Ja przyszedłem specjalnie tutaj, zerwałem się z pracy, żeby tu przyjść, żeby być jedną więcej głową.
13: Z okazji wizyty Donalda Tuska i Petera Modziora, takie odrodzenie tych relacji polsko-węgierskich po latach, no i rodzi to duże nadzieje, dlatego tu też dzisiaj jesteśmy.
14: Mamy flagi węgierskie i polskie, to syn jest pół Węgier, pół Polak. Polak, Węgier, dwa bratanki. Magyar, Lengyel, két jó barát, együtt harcos i szoborát.
6: Gdańsk był ostatnim punktem wizyty węgierskiego premiera w Polsce. Prokuratura przesłuchała dziś Tomasza Sakiewicza. Szef telewizji Republika odpowiadał na pytania śledczych dotyczące ucieczki Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych i zatrudnienia go w prawicowej stacji. Prokuratorzy badają wątek ewentualnej pomocy Ziobrze w ucieczce, bo były minister sprawiedliwości, wyjeżdżając do USA, posłużył się wizą członka zagranicznych mediów. Sakiewicz na większość pytań nie odpowiedział, w tym zasłaniając się tajemnicą dziennikarską, przyznał rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
15: Pomoc podejrzanemu, ściganemu w Polsce listem gończym, uniknięcie odpowiedzialności karnej, w tym w ucieczce, jest przestępstwem.
6: Sakiewicz był dziś przesłuchiwany w charakterze świadka, ale prokuratura nie wyklucza, że w najbliższym czasie może usłyszeć zarzuty. Andrzej Poczobut odebrał w Senacie akt powołania do Polonijnej Rady Konsultacyjnej. Nominację wręczyła mu marszałkini Małgorzata Kidawa-Błońska.
16: Wiem, że jestem wśród przyjaciół, że jestem wśród tych, na kogo można liczyć w trudnych chwilach.
6: Andrzej Poczobut od 2023 roku odsiadywał w białoruskiej kolonii karnej o zaostrzonym rygorze polityczny wyrok. Został uwolniony w zeszłym miesiącu. Przenosimy się za granicę. Trzęsienie ziemi w stolicy Danii, Kopenhadze. Wstrząs miał magnituda niespełna 4 i był trzecim, najsilniejszym w historii duńskich pomiarów, czyli od 1930 roku. Nie ma doniesień o ofiarach ani szkodach. I na koniec wracamy do kraju. Kolejne miasto w Polsce przechodzi na ekokosiarki. W Krakowie owce i kozy zastąpią tradycyjne spalinowe kosiarki. Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej mówi, że w miejscach wypasu będą też organizowane specjalne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
17: Temu działaniu będzie towarzyszyła edukacja, bo na Zakrzówku będą organizowane różnego rodzaju spotkania edukacyjne, czy to dla szkół, czy dla osób indywidualnych. Jest przewidzianych 20 godzin takich w miesiącu.
6: Naturalne kosiarki w Krakowie będą pracować do połowy października.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio, program pomocy wzajemnej.
18: Ile lat życia, tyle lat bólu i cierpienia. 25-letni Piotr od urodzenia zmaga się z bardzo rzadką chorobą genetyczną. Mimo licznych przeciwności mężczyzna nie traci nadziei i wypatruje właściwego leku. Ciężar poszukiwania specjalistycznej placówki medycznej wzięła na siebie matka Piotra. I oto niedawno od pewnej zagranicznej kliniki nadeszła wiadomość, że placówka jest w stanie pomóc Piotrowi. Warunek: w ciągu najbliższych tygodni należy wpłacić około 120 tysięcy złotych. Bardzo gorąco apelujemy do słuchaczy o pomoc finansową. Oto adres do wpłat: siepomaga.pl / Piotr / Kamieniczny. siepomaga.pl/Piotr-Kamieniczny. Informacje, telefon 506 139 785. 506 139 785.
2: Reklama.
0: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
5: A cappuccino też za siódemkę?
0: Też.
5: A flat white?
0: Też.
5: A...
0: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
2: Po reklamie.
19: Muzyczne radio. Kochamy muzykę.

0: Autopromocja.
1: Dżem, mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Dżem, mydło i powidło. W muzycznym radiu.
0: Autopromocja.
2: Otwiera swoje podwoje zawsze po godzinie 20 w muzycznym radiu o stałej porze. I to już, słuchajcie, nie wiem, że 30 lat programu Dżem, mydło, powidło. Także gratulacje dla tych, którzy są po drugiej stronie. Witamy ich serdecznie. Dobry wieczór, słucham, proszę bardzo. Halo?
3: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
3: Witam, Mieczysław z tej strony. Wyjątkowo teraz mam do sprzedaży koparkę naszą Ostrówek, ale trzeba sobie sprzęgło zrobić. No i wiaty po myjni, takie ładne wiaty 6x6 w szkle dach. Fajnie to wygląda, bo budowa aluminiowa. No i działka fajna w Staniszowie, a wjazd do Karpacza mam dwupokojowe do wynajmu. Telefon 603-622-848 i zdrówka jak zawsze.
2: Dziękuję, dziękuję Mieciu, trzymaj się.
1: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
2: Dobry wieczór, witam, halo.
4: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
4: Do sprzedania instrumenty muzyczne Dente. Dwa klarnety B, dwa saksofony altowy i tenorowy. Numer telefonu 781-560-810. Cena do uzgodnienia niedrogi. Dziękuję, dobranoc.
1: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
2: Dżemik, muzyczne radio, witam, słuchamy. Proszę bardzo, halo.
5: A witam, witam, dobry wieczór. Ja standardowo chciałem podnieść ogłoszenie. Kupię motocykle, motorowery. Czeskie, polskie, niemieckie w różnym stanie. Mogą być kompletne lub nie, z dokumentami lub bez. Mogą być również japońskie, takie między innymi jak Simson, Romet, Java, Junak i podobne, oraz Hondy bardzo mnie interesują. Oraz części, silniki, koła, ramy, stare instrukcje obsługi i stare kaski typu orzech. A mój numer telefonu to 506.
2: Tak.
5: 193. I 720. Dziękuję, pięknie, pozdrawiam.
2: Fajnie, dziękuję bardzo i witam. Dobry wieczór, słuchamy, halo.
6: Mam tu sprzedania działkę 11-arową w miejscowości Nowogrodziec z dużym potencjałem. Oprócz tego maszynę do szycia Singer i radio, takie z lat 70. Więcej informacji pod numerem 725.
2: Tak.
6: 925. 737.
2: Dobra, dziękuję. Do następnego. Witam, dobry wieczór, halo.
7: Dzień dobry, dobry wieczór.
2: Kłaniam się.
7: Dzwonię z Lubania. Mam do sprzedania telefony polowe, wojskowe, komplet niemieckie, ale to powojenne już są. Słuchawki do radiostacji, słuchawki z mikrofonem do czołgu, słuchawki z ryngofonem do czołgu, anteny składane do radiostacji, antena Delta Linka, miedź z 5 mm grubości, termos wojskowy, szperacze, latarki na akumulator, dystrybutor, pompowanie paliwa z beczki do zbiornika, do czołgu, to jest dystrybutor czołgowy, busola artyleryjska, celownik do działa, peryskop, noktowizor do czołgu, filtr podczerwieni do lamp samochodowych. I to wszystko można...
2: Może do polskiego wojska trzeba się zgłosić, bo tutaj widzę całkiem piękna kolekcja. Naprawdę to brzmi obiecujące zawodowo.
7: Po tak zwanym sprzątaniu Bundeswehry w Niemczech, jak Ruscy wyjechali, i to mi zostało.
2: Posprzątałeś i zostało w domu, tak?
7: Tak. I to wszystko można uzyskać. Więcej informacji pod numerem telefonu 601.
2: Tak.
7: 744-734.
2: Bardzo dziękuję za informację. Pozdrawiamy, dziękuję.
7: Pozdrawiam również muzyczne radio.
1: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
2: Dżemik, witaj, dobry wieczór, halo.
8: Witam, witam, dobry wieczór. Dzwonię z okolicy Leniej Góry. Mam do sprzedania Citroena Jumpera z 2015 roku. 3 litry, 177 koni, blaszak trzyosobowy, auto sprowadzone, przygotowane do rejestracji, i drugie autko mam do sprzedania Renault Peugeot Partner 2002 diesel, silnik 2 litry HDI, 90 koni, a więcej informacji pod numerem 695.
2: Tak.
8: 112. 363. Dziękuję.
2: Pozdrawiam. Dziękuję, trzymaj się. Muzyczne Radio pozdrawia. Kupię kontener morski lub budowlany do własnego użytku. Jeśli komuś zalega, proszę bardzo, dzwońcie na numer 790-543-333. 790-543-333. Dobry wieczór, halo.
9: Dobry wieczór. Sprzedam koła letnie do Audi A4, rozmiar 215, 55 na 16.
2: Tak.
9: Koła starego typu do malucha.
2: Mhm.
9: Później resory polone za traka, dwie sztuki mam. Do żuka mam wał napędowy, płosie, części zawieszenia i skrzyni biegu. Wszystko to pod numerem 785.
2: Tak.
9: 264-092. Pozdrawiam, Muzyczne Radio.
2: Dziękuję.
1: Dżem, mydło i powidło w Muzycznym Radiu.
2: Witamy, słuchamy, dobry wieczór, halo, halo.
10: Dobry wieczór, chciałem kupić pilnie szczeniaka Rottweilera pod numerem 727-341-960. Dziękuję i pozdrawiam pana.
2: Dziękuję, trzymaj się, dziękuję. Witaj, proszę bardzo, halo.
11: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
11: Sprzedam opryskiwa 400 litry i kosiarkę rotacyjną polską. Mój numer telefonu 600-602-586. Dziękuję.
2: Wszystko mamy do kompletu. Dziękuję. Pozdrowienia od nas.
1: Muzyczne Radio. To jest nasza piosenka dnia.
2: Miggy i David Guetta. Just the way you are.

Kolejne nowości przed nami, kolejne gorące single w kręgu naszego zainteresowania, a do tego wyjątkowy koncert wyjątkowego zespołu. Czas na szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News. Zaczynamy! Legendarny Mike D z Beastie Boys prezentuje single Switch Up. To pierwszy solowy utwór któregokolwiek z muzyków Beastie Boys od ponad dekady. Switch Up to wymykający się gatunkowym schematom banger z chwytliwym refrenem, którego początki sięgają swobodnych, pozbawionych presji eksperymentów w domowym studiu Mike'a. Sesje rozpoczęły się z udziałem jego synów, Davisa i Skylera, oraz ich zespołu Very Nice Person, a z czasem rozrosły się o kolejnych współpracowników i nowe miejsca nagrań. Spontaniczny, intuicyjny i płynny charakter tych muzycznych spotkań wyraźnie słychać w utworze, którego kierunek ukształtowały wspólna kreatywność i chemia między uczestnikami tego właśnie projektu. Pozostajemy w temacie nowych singli. BRK prezentuje utwór Obłok, ostatni bonusowy numer z albumu Barry Black. To wyjątkowy bonusowy kawałek, zamykający etap związany z pierwszym solowym albumem artysty. Pierwotnie okazję do jego usłyszenia otrzymali jedynie właściciele Barry'ego Blacka w formie płyt winylowych. Numer może być też kojarzony przez fanów z wybranych koncertów artysty na żywo. Obłok to lekki, solowy utwór opowiadający o ucieczce od codzienności i wejściu w intymny świat istniejący wyłącznie dla dwojga. Numer buduje atmosferę podróży, zarówno tej fizycznej, jak i emocjonalnej, w której sama droga staje się pretekstem do zatrzymania czasu i odcięcia się od wszystkiego tego, co zbędne. I na koniec Metallica. Koncert tego zespołu na Stadionie Śląskim w Chorzowie już za nami i było to naprawdę wyjątkowe wydarzenie. Fani usłyszeli największe przeboje grupy wykonane na specjalnej scenie w kształcie obręczy. Dzięki temu specjalnemu układowi sceny fani mogli oglądać zespół ze wszystkich trybun. Metallica oglądało na Stadionie Śląskim ponad 90 tysięcy fanów, ustanawiając rekord frekwencji i zapisując koncert jako największe wydarzenie stadionowe w historii Polski. Trwająca już czwarty rok trasa M72 obejmuje w tym roku 16 stadionowych koncertów w Europie, zaplanowanych na maj, czerwiec i lipiec. Metallica, od kilku lat koncertując w danym kraju, ma zwyczaj wykonywania lokalnego przeboju. Mówiąc ściślej, to Robert Trujillo i Kirk Hammett w pewnym momencie koncertu zostają sami na scenie i próbują sobie poradzić z niełatwym często materiałem. W Chorzowie zespół wykonał przebój Chcemy Być Sobą, zespołu Perfect. To na koniec łapcie kolejne gorące premiery. Martin Garrix i Ed Sheeran z nowym singlem Repeat It. Tunge Vaca, Lida z najnowszą piosenką Love Will Never Die i Spada z propozycją Sweet Release. Tyle na teraz. Tomek Dudkiewicz i Music News. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.

0: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Podsumowanie dnia, Beata Nowicka.
2: Dobry wieczór, zapraszam na informacje. 500 tysięcy złotych na centra pomocy dzieciom na Dolnym Śląsku. 150 tysięcy złotych dofinansowania na przygotowanie dokumentacji projektowej parkingu w Jaworze. A na początek inicjatywa, która ma już 10 lat. Fundacja na rzecz rodziny i rewitalizacji polskiej wsi rozpoczęła akcję zbierania podpisów na listach poparcia odbudowy wieży na Dalkowskich Wzgórzach.
3: Od mniej więcej 10 lat plan odbudowy zniszczonej wieży ociera się o różne poziomy samorządowe. W zasadzie przeciwników nie ma, ale ciągle nie ma też pieniędzy i niezbędnego wsparcia inicjatywy. Nowa fala ruszyła w minioną niedzielę podczas 4. Festiwalu Kwitnących Rododendronów i Azalii pod Europejskim Drzewem Roku w Dalkowie. Rozdmuchali ją wolontariusze Justyna, Krzysiek i Wojtek. Zebrali około 900 podpisów poparcia. O planach na wieżę miałem okazję porozmawiać z prezes fundacji Anną Gomułką.
4: To była wieża widokowa na Górze Jana w pobliżu Dalkowa, na Wzgórzach Dalkowskich. Ta wieża przede wszystkim pełniła funkcję nawigacyjną dawniej dla samolotów lotniczych na trasie Berlin-Wrocław, ale właśnie była też wieżą widokową. Taka wieża funkcjonowała tam do lat jeszcze 90. XX wieku, potem została rozebrana. Od 10 lat jako fundacja staramy się nakłonić lokalne samorządy do tego, żeby próbować pozyskać środki na budowę na Górze Jana takiej wieży.
5: 10 lat to kawał czasu.
4: Kawał czasu, wszyscy są na tak, tylko jeszcze cały czas gdzieś tam brak konkretnych jakichś decyzji finansowych przede wszystkim, bo to wiadomo, że o to chodzi. Mamy nadzieję, że uda się w końcu jednak nakłonić do tego, żeby zacząć działać w tym kierunku. W trakcie Festiwalu Kwitnących Azalii i Rododendronów w Dalkowie mieliśmy taką akcję 3 wolontariuszy, osoby, które spontanicznie w trakcie jednego ze spacerów tak im się spodobał ten pomysł, że zdecydowały się stać tu w trakcie całego festiwalu i nakłaniać ludzi do składania podpisów na listach poparcia. W trakcie tego festiwalu zebraliśmy 800 podpisów. 800 osób poparło ten projekt. 800 osób chciałoby, żeby taka wieża tu stanęła. To jest tylko wynik zebrany jednego dnia. Będziemy te listy kontynuować też w wersji online. Niedługo na pewno pojawią się właśnie w internecie, także jeżeli ktoś jest zainteresowany tym, chciałby też poprzeć ten pomysł i móc podziwiać piękne wzgórze dalkowskie nazywane Małymi Bieszczadami z wieży widokowej, to zapraszamy do tego, żeby włączyć się do tej akcji.
5: Do kogo listy trafią?
4: Listy trafią do lokalnych samorządów po to, żeby pokazać, że mieszkańcy nie tylko gminy Gaworzyce, powiatu polkowickiego, ale różnych okolicznych gmin, a także mieszkańcy z całej Polski są zainteresowani taką atrakcją na Dolnym Śląsku.
5: Samorządowców oczywiście zapraszamy do Dalkowa, do parku.
4: Zapraszamy. Mamy nadzieję, że uda się przekonać i dostrzec potencjał wzgórz dalkowskich, które zdecydowanie są perłą regionu, perłą Dolnego Śląska.
3: Listę poparcia dla pomysłu budowy wieży widokowej na Wzgórzach Dalkowskich łatwo znaleźć w internecie. Później należy podać imię i nazwisko, zamieszkiwaną gminę, potwierdzić zapoznanie się z informacją o danych osobowych i czekać na wieżę. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
2: 150 tysięcy złotych to kwota dofinansowania, jaką Jawor otrzymał na przygotowanie dokumentacji projektowej parkingu i placu utwardzonego przy ulicy Dąbrowskiego.
6: Środki zostały przyznane w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026. Decyzja wojewody dolnośląskiej czytamy na gojawor.pl. Jak informuje magistrat, projekt obejmie opracowanie pełnej dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji przyszłej inwestycji. Planowany teren ma zostać przygotowany zarówno do codziennego użytkowania, jak i do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych. Czyli wyznaczone zostaną m.in. miejsca postojowe, odpowiednie utwardzenie terenu, układ komunikacyjny i dostosowanie przestrzeni do potrzeb służb oraz pojazdów specjalistycznych. Miasto podkreśla, że to kolejny etap przygotowań do rozwoju infrastruktury miejskiej, a także zagospodarowania terenów, które mają służyć mieszkańcom przez wiele lat. Anna Tarkota, Muzyczne Radio.
2: 500 tysięcy złotych, tyle samorząd województwa dolnośląskiego przeznaczył na wyjątkowy projekt. To centra pomocy dzieciom na Dolnym Śląsku, które w jednym miejscu będą skupiały pomoc psychologiczną, psychiatryczną i terapeutyczną dla dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym. Mówi wicemarszałek województwa dolnośląskiego Wojciech Bochnak.
7: Są to pieniądze przede wszystkim na psychoterapeutów, na rozmowy z dziećmi i to, co jest ważne, w jednym miejscu dziecko otrzymuje pełną pomoc, czyli nie odsyłamy od jednego fachowca do drugiego, tylko w jednym miejscu jest pełna pomoc dla dziecka, czy to skrzywdzonego, czy dla dziecka po traumie, czy dla osoby z jakimiś myślami samobójczymi.
2: Dodajmy, że program obejmie Wrocław i Głogów, a następnie Wałbrzych i Jelenią Górę. Jak podkreśla inicjatorka projektu Monika Włodarczyk, radna Sejmiku Województwa, przewodnicząca Komisji Kultury, Nauki i Edukacji, zależy nam na tym, by w 4 subregionach specjaliści rozpoczęli pracę, bo statystyki nie pozostawiają złudzeń.
8: Są przerażające, bo 2020 2025 rok, i to są dane policji, to prawie 2000 prób samobójczych. Jeżeli mówimy o takim dojmującym poczuciu kryzysu psychicznego i stresu, to jest 70% dzieci i młodzieży przeżywa to permanentnie. Jeżeli mówimy o kwestii dojmującej samotności, to 40% dzieci i młodzieży doświadcza tego odczucia, uczucia takiego w sobie. Jeżeli mówimy dzisiaj o kwestii zrozumienia i o kwestii tego, czy te dzieci są samotne, czy nie, no to wszyscy wiemy, jak to wygląda, to jest też na poziomie 40-50% i 70% dzieci i młodzieży nigdy nie zostało poddanych specjalistycznej pomocy.
2: Jutro pierwsze doniesienia z regionu o 5:30. Do usłyszenia.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: startujemy.
1: Odpalamy naszą klubową petardę w naszym muzycznym radiu. Będą tłuste bity, taneczne klasyki, dobre dropy. Tak dobre, że nawet wasza lodówka zacznie się sama otwierać. A rozpoczynamy delikatnie. Delikatnie, tak moi drodzy, dodajcie trochę mocy, aby sąsiedzi zapukali, że jest za głośno. Color Blue na dobry początek, bo to stare sample w wydaniu Davida Guetty. Gramy!

zrobione. Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99. Po reklamie.

0: Festiwal Hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
1: Muzyczny Instruktor i Supersonic.

0: Autopromocja. Welcome back to the world of trance and progressive. Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie, w nowym miejscu, z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
1: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
0: Estate of Trance.
2: Estate of Trance.
0: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
2: Live from the studio in Amsterdam. This is a state of trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja. To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
3: 21.
0: Czas na wiadomości.
4: Tymczasowy areszt dla trzech Polaków podejrzanych o szpiegowanie dla Rosji. Będzie też coś dla miłośników twórczości Andrzeja Wajdy i dla smakoszy Nowalijek. Na bazarach i w sklepach jest ich coraz więcej, w coraz niższych cenach. Miriam Lipińska. Mieli szpiegować na rzecz Rosji. ABW zatrzymała w tej sprawie trzech Polaków. Jak ujawnia prokuratura, podejrzanym zarzucono m.in. wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym, a także działania o charakterze dywersyjnym, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
5: Podejrzani należeli do prorosyjskiej nieformalnej organizacji paramilitarnej. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym, a więc m.in. udzielali informacji, najpierw to ustalając o rozmieszczeniu wojsk NATO na terenie Polski.
4: Wszyscy trzej podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Związkowcy z Solidarności przeszli dziś przez Warszawę w proteście przeciwko unijnej polityce klimatycznej. Protest związkowców wsparli politycy PiS-u. Pojawił się m.in. były premier Mateusz Morawiecki.
6: Jestem, aby zaprotestować przeciwko niszczeniu polskiego przemysłu, bo Polska jako kraj przemysłowy, jeśli będzie miała gorsze warunki funkcjonowania, a widzimy upadek stalowni, upadek hut, różnego rodzaju, to nie będziemy mogli konkurować z Chińczykami, nie będziemy mogli konkurować z innymi państwami. To mnie bardzo martwi, bo to będzie znaczyło wzrost bezrobocia.
4: Związkowcy oraz politycy PiS-u wspierają wniosek prezydenta Karola Nawrockiego dotyczący ogólnokrajowego referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Na trwającym posiedzeniu Senat rozpatrzy wniosek prezydenta. Zmieniamy temat. Nie tylko filmy, ale też spotkania z ich współtwórcami. W najbliższy piątek w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi rusza przegląd filmów Andrzeja Wajdy pod nazwą Notatki z rzeczy niewidzianych. Przegląd jest organizowany w ramach ustanowionego przez Senat Roku Reżysera. Dobór filmów jest związany z wydanymi 2 lata temu dziennikami Andrzeja Wajdy. Jak mówi szefowa centrum Monika Głowacka, filmy reżysera mają być pokazywane w parach.
7: W połączeniu z tytułami znanych światowych reżyserów, tak jak Godard, Antonioni czy Fellini, po to, żeby zaprezentować z jednej strony to, co rezonowało z reżyserem, ale także te tytuły, które wchodziły w pewien dialog z jego twórczością.
4: Przegląd potrwa do 25 lipca. Na dobre rozpędza się sezon nowalijek. Dostępne są już praktycznie wszystkie młode warzywa i tanieją z dnia na dzień, mówi Maciej Kmera, ekspert rynku w Broniszach.
8: Młode ziemniaki, które 10 dni temu premiera na rynku kosztowała 20 zł za kilogram, obecnie można zapłacić 4-5 zł. Rzodkiewki około 1,52 zł za pęczek w hurcie. Koperek około 1,5 zł za pęczek.
4: To oczywiście ceny hurtowe, więc sprzedawcy doliczą jeszcze swoją marżę. Jest też coraz więcej polskich truskawek. Na razie w hurcie po 20-25 zł za kilogram, ale jak dodawał ekspert, wystarczy trochę słońca spodziewanego pod koniec tygodnia, żeby pojawił się wysyp truskawek i niższe ceny.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio. Kochamy muzykę. Festiwal Hit

0: Reklama.
1: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
2: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
1: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
0: Po reklamie.

potężne brzmienia muzycznego Radia Wieczorową Oporu w ramach naszego festiwalu. To były sample Bloody Spumpy według Woodensera. No tam nadzieję, ale dobre. Teraz dobre śpiewanie. Sharon Denadel, Armin i Out of Love.

Nie wiem, czy też tak macie, ale w takich hitach po prostu chce się czuć, bo to Dario G, We Get The Music, to muzyczne radio. A teraz nasz sygnał dźwiękowy, który towarzyszy wam od 25 lat. Vinnie Martini, Burning Up w ramach naszego festiwalu hitu. W kolejce same gwiazdy, Lex and Capo. Już za moment.

0: Festival Hitów.
1: This is my church. This is where I heal my hurt.

justice of cause and effect.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 22.
0: Na wiadomości.
2: W Polsce nie będzie podatku od samochodów spalinowych. Jutro ceny maksymalne paliw spadną, ale minimalnie. Łukasz Podolski może już kupić Górnika Zabrze. Jest zielone światło od radnych. Miriam Lipińska. Komisja Europejska zaakceptowała zmiany w polskim Krajowym Planie Odbudowy, a konkretnie usunięcie z niego reformy przewidującej opodatkowanie aut spalinowych. Teraz zamiast podatku mają pojawić się zachęty i kolejne dopłaty promujące elektromobilność i zmiany w polskim systemie ciepłownictwa. Dzięki zmianie polski rząd uniknął 4 miliardów euro kary. Może też wysłać kolejny wniosek o płatność z KPO. Po dzisiejszej podwyżce jutro maksymalne ceny paliw minimalnie spadną. Benzyna 95 może jutro kosztować nie więcej niż 6 zł i 50 groszy. Benzyna 98 7 zł i 6 groszy, a olej napędowy 6 zł i 97 groszy za litr. To kilkugroszowe obniżki w porównaniu z dzisiejszymi cenami maksymalnymi. Wniosek o ekstradycję byłego ministra Zbigniewa Ziobry z USA jest gotowy, ale decyzja o tym, kiedy zostanie przekazany stronie amerykańskiej, nie zapadła. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że to prokuratorzy prowadzący śledztwo zdecydują, kiedy wystąpią o sprowadzenie polityka PiS do Polski. Szef resortu sprawiedliwości dodał, że w tej chwili ustalane jest także miejsce pobytu Marcina Romanowskiego, który jest ścigany europejskim nakazem aresztowania.
3: W tym momencie nie ma potwierdzonego żadnego miejsca jego pobytu. Służby węgierskie do samego końca nie współpracowały z nami w żaden sposób.
2: I Ziobro, i Romanowski mają odpowiadać przed polskim sądem za aferę z Funduszem Sprawiedliwości. Klamka zapadła, Zabrze sprzedaje swoją sportową wizytówkę i legendę, czyli Górnika Zabrze. Dziś radni zgodzili się na prywatyzację. Nowym właścicielem zostanie piłkarz klubu i mistrz świata Łukasz Podolski. Podpisanie umów ma nastąpić jak najszybciej. Podolski przejmie Górnika jeszcze w tym tygodniu, poinformował prezydent Zabrza Kamil Żbikowski.
4: Tak naprawdę na ostatnim meczu sezonu będzie już Górnik funkcjonował w nowym składzie właścicielskim.
2: Zabrze sprzedaje Górnika, bo jest w fatalnej sytuacji finansowej, a utrzymanie klubu sporo kosztuje. Podolski zapłaci niemal 4 miliony złotych, przejmie też wielomilionowe długi klubu. Górnik walczy o wicemistrzostwo kraju, w tym sezonie zdobył też Puchar Polski. Mimo zmiany aury i bardzo wiosennej pogody w górach wciąż jest zimno, ostrzegają Tatarnicy. Nadal istnieje ryzyko schodzenia lawin, zwłaszcza że śnieg przy pełnym słońcu się topi.
5: Jeżeli się wybieramy w te najwyższe partie, zagrożenie lawinowe jest. Wzrasta wraz ze wzrostem temperatury, więc po południu na pewno jest większe niż w godzinach porannych.
2: Mówi Tomasz Zając z TPN-u. W Tatrach w ostatnich dniach spadło 40 cm śniegu.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
6: Kochamy muzykę.
0: Muzyczne Radio.
6: Strefa 79.
0: Największe przeboje lat 70.
6: 80.
0: i 90.

You got to let the music. Moi drodzy, to nasza wieczorna impreza. Rytmy lat 80. 90., kiedy voice bandy rządziły światem, a każda piosenka była mega hitem. No myślę, że zwiększa z was się uśmiecha teraz. Wróci sobie You got to let the music, tak? To muzyczne radio. Cofamy się do epoki Tamagotchi, dyskotekowych hitów lat 90. Będzie. Będzie tak grane, moi drodzy, jak na dobrych eventach wspomnieniowych z tamtego okresu. Ale póki co spełniamy marzenie Damiana.

Bezwiewna, ładniutka i chyba międzypokoleniowa lambada w strefie 79 muzyczna radio. 10 minut do 23, to teraz kolejny utwór, bo tak wcześniej Mars dla naszych słuchaczy, to teraz Szafir w nagraniu I'm Alive. Marki Mark, Life in the Streets, nieco później.

Tu Muzyczne Radio, tu Strefa 79, tu kultowa formacja, zespół Jam. No przypomnijmy, nie jutro, tylko pojutrze. Piątek o 20. Na jelnogórskich Błoniach zabrzmi na pewno to nagranie. Będziemy wszyscy razem śpiewać. Jelnia Góra zaprasza. Starczy Ligi Rocka o godzinie 17. Zespoły na żywo, a później gwiazda wieczoru. O 20. Jam.

Opinion Michael i Quincy Jones w strefie Billy G. Największy hit chyba artysty, chociaż według mnie każdy ma swój ten ulubiony. A teraz zapomniany taki zespół Olsen Brothers, takie 100% Italo z lat 70. Mary.

tu strefka, to muzyczne radio. No powiem wam, że miała być taka Limba de Luna. Po prostu się rękami omsknęła i poszła Garcia, ale chyba bez szkody dla anteny, co? Don Esposito. Na długo przed Bonnie'em wykręcił taki kawałek jak Kalimba de Luna.